0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła po raz kolejny. Spotykamy się dziś wieczorem i wracamy znowu po wędrówkach do historii dawniejszej, do historii także literatury chrześcijańskiej. Wracamy dzisiaj do historii stosunkowo niedawnej, ostatnie kilkadziesiąt lat, historii, która właściwie wciąż toczy się wokół nas, wciąż dotyka bezpośrednio życia Kościoła, a jak twierdzą niektórzy, także życia świata, wielkiej polityki, prałatura personalna, Opus Dei. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Paweł Skibiński, którego serdecznie witam.
2: Witam Państwa.
1: I od razu zacznijmy może z grubego kalibru. Wokół Opus Dei narosła nieprawdopodobna ilość różnych legend, głównie czarnych legend, czarnych opowieści. Tutaj prasa brukowa, filmy przysłużyły się niesamowicie do tego. Nazwy, które krążą wokół prałatury personalnej, biała masoneria, watykańska mafia i tak dalej, tylko nieliczne określenia. Skąd ta czarna legenda wokół Opus Dei?
2: Ja myślę, że to jest kwestia sumy kilku elementów. Ponieważ krytycy Opus Dei, zwłaszcza ci z lat 60., 70., 80., a wtedy te legendy, te toposy się tworzyły, wywodzili się z różnych środowisk i każdy podkreślał coś, co uznawał za nie do przyjęcia w formacji dzieła. Największość zresztą z tych cech była albo przejaskrawiona, albo całkowicie fałszywa.
1: Ja wpadam panu w słowo, bo Opus Dei było i jest krytykowane i z prawa, i z lewa, prawda? Można tak powiedzieć.
2: To znaczy, ja bym powiedział tak, że przede wszystkim z lewa, o tak to ujmijmy, dlatego że głównym wrogiem dzieła były zawsze środowiska, bądź w ogóle nieprzychylne Kościołowi, które dostrzegały w Opus Dei, nie wiem, następców jezuitów, najróżniejsze takie...
1: Święte oficjum XX wieku.
2: Coś niepokojącego, ponieważ Opus Dei prowadziło pracę z elitami intelektualnymi i gospodarczymi, ale jednocześnie przecież prowadziło pracę z robotnikami, rolnikami, rzemieślnikami, gospodyniami domowymi. I tego już ci krytycy nie bardzo chcieli dostrzegać, uważając, że jest to wcielenie jakiegoś spisku kapitalistycznego, imperialistycznego. Nie do końca można było się nawet zorientować, o co chodziło. Ponieważ w tych latach wewnątrz Kościoła katolickiego było też sporo osób, które widziały w marksizmie pewną szansę na, nie wiem, realizację tak zwanej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich.
1: Teologia wyzwolenia.
2: Na przykład, ale to jest jakby
1: raczej jeden z wątków.
2: Jeden z wątków tej wrażliwości, która była znacznie, znacznie szersza. W związku z tym Opus Dei, które przeciwstawiało się dość zdecydowanie tego rodzaju pomysłom, uważając, tak jak Kościół uważał, że marksizm był i jest sprzeczny z katolicyzmem w sposób zasadniczy, było przeciwnikiem. Ponieważ na gruncie zwłaszcza hiszpańskojęzycznym było przeciwnikiem licznym, wpływowym w tym znaczeniu, że mającym swoje kontakty, swoich ludzi i swoje instytucje w przestrzeni społecznej, w związku z tym bardziej budziło pewną grozę, ale czy niechęć. Natomiast myślę, że znacznie bardziej skomplikowanym do zrozumienia jest fakt, że rzeczywiście wewnątrz Kościoła, nie w środowiskach marksistowskich, tylko w środowiskach prawdziwych katolików, również nie wszyscy rozumieli Opus Dei. Częściowo było to związane z propagowaniem takiej zdecydowanej formacji przeznaczonej dla osób świeckich, co nie zawsze było dobrze widziane, ponieważ odróżniało się od części innych formacji katolickich. I mimo że Opus Dei jakby podkreślało, że nie neguje tych pozostałych, wcześniejszych, bardziej zakorzenionych, jeśli chodzi o historię w Kościele, formacji, jednak nie zawsze było, nie zawsze to wystarczało.
1: Padło tutaj już określenie kraje hiszpańskojęzyczne. Myślę, że teraz jest dobry czas, żebyśmy cofnęli się w przeszłość, do lat przed II wojną światową, czyli do początków. A początki to jest jedna konkretna osoba.
2: To jest jedna konkretna osoba, czyli założyciel Opus Dei, obecnie kanonizowany, święty José María Escrivá de Balaguer, kapłan hiszpański, pracujący w Madrycie, choć inkardynowany do archidiecezji w Saragosie, pracujący w Madrycie wśród chorych, ale także wśród studentów, wśród kobiet, ale także wśród mężczyzn, mający pewien zapał apostolski, taki, można powiedzieć, że święty José María Escrivá de Balaguer szukał swojego miejsca w kościele.
1: Przypomnijmy może lata jego życia, bo one są dość istotne.
2: Urodził się w 1902 roku, zmarł w 1975. Założył dzieło, a przynajmniej no tak się przyjmuje, dlatego, że to nie było założenie instytucjonalne, ale raczej właśnie takie duchowe ufundowanie dzieła. Pewna wizja założycielska, tak powiedzmy, to jest rok 1928, Madryt.
1: I tutaj zatrzymajmy się na moment.
2: Pierwsi członkowie, to jeszcze tylko dopowiem, pierwsi członkowie to jest właściwie połowa lat 30. tuż przed wojną domową w Hiszpanii.
1: Ano właśnie.
2: I wtedy jest to grono kilkunastu członków i kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy chcą współtworzyć dzieło. Nie do końca chyba jeszcze rozumiejąc, jak to ma funkcjonować. Zresztą założyciel Opus Dei też szukał formuły, może on duchowo to rozumiał znacznie lepiej pewnie niż ci młodzieńcy, którzy go otaczali, ale nie wiedział jeszcze, jaką formułę prawną może to przyjąć, ponieważ zdawał sobie sprawę, że taka formacja dla świeckich, która będzie konsekwentnie skierowana do tego środowiska i jednocześnie nie będzie zakonem, nie będzie też
1: jakimś instytutem kolejnym,
2: funkcjonującym w ramach, nie wiem, struktur diecezjalnych. Ostatecznie zresztą skończyło się to jako stowarzyszenie pobożne, na tym pierwszym etapie jako stowarzyszenie pobożne, ale to dopiero już po zakończeniu wojny domowej, kiedy biskup Madrytu postanowił przygarnąć Opus Dei, to znaczy Dona Leopolda Hijo y Garay, ówczesny arcybiskup Madrytu, zdecydował się, że nie może, taki fenomen nie może być zupełnie niezinstytucjonalizowany, i zaproponował, żeby nadać dziełu formę stowarzyszenia pobożnego. Później będzie cała epopea, bo te formy będą się zmieniać, ponieważ powiedziałbym, że bogactwo takie pastoralne Opus Dei było tak duże i przede wszystkim siła takiego pierwszego pokolenia członków, którzy rzeczywiście szli na całą Hiszpanię i potem na cały świat. No to wszystko powodowało, że Opus Dei przestawało się mieścić w kolejnych formułach prawnych.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tej Hiszpanii. Lata między wojnami, dla nas to jest okres międzywojnia, dla Hiszpanów oni na to nieco inaczej patrzą, bo nie brali udziału w II wojnie światowej, natomiast w tej straszliwej wojnie domowej. My Polacy patrzymy na pryzmat historii XX wieku przez właśnie odzyskanie niepodległości, pierwsza wojna światowa, kataklizm II wojny światowej, mocowanie się za bary z komunizmem. Myślę, że nie mamy do końca takiego jasnego, sprecyzowanego wyobrażenia, co działo się na Półwyspie Iberyjskim, to jest drugi kraniec Europy, a to chyba były bardzo ważne wydarzenia w kontekście w ogóle tego, co się działo na świecie w sferze walk idei i miało to też wpływ na to, co działo się z założycielem Opus Dei i z samymi początkami. Warto o tym powiedzieć słów kilka.
2: No to jest jeden z tych przyczynków do czarnej legendy Opus Dei, choć tu akurat zupełnie niezasłużonej ze strony ani założyciela, ani tym bardziej członków dzieła. Jak mówię, to było grono kilkunastu osób skupionych wokół założyciela, bardzo młodych, właściwie nic nieznaczących z punktu widzenia ludzkiego, obiecujących młodych studentów.
1: Madryt.
2: Madryt, rok 36 do władzy dochodzi rząd Frontu Ludowego, czyli rząd takiej mieszanki umiarkowanej lewicy i radykalnej lewicy, które są połączone tylko jednym, niechęcią do kościoła katolickiego i coraz bardziej są skłonne do użycia przemocy rewolucyjnej. Na tym tle dochodzi do spięcia takiego społecznego dość gwałtownego, dlatego że środowiska, powiedzmy, prawicowe i katolickie nie bardzo chcą się pogodzić z takim sposobem rozstrzygania spraw społecznych, zwłaszcza, że wybory dały bardzo niewielką przewagę tym zwolennikom lewicy.
1: Czyli społeczeństwo hiszpańskie podzielone. Było podzielone tak pół na pół, mniej więcej.
2: Mniej więcej pół na pół, przy czym tu jest, warto podkreślić, że te środowiska rewolucyjne są raczej w mniejszości, natomiast wykorzystują sojusz z tymi środowiskami umiarkowanymi po to, żeby narzucić swój sposób patrzenia na, po pierwsze, swojej własnej koalicji, a po drugie całemu społeczeństwu. Ta sytuacja jakby nie podoba się katolikom, oni są zresztą rozczarowani i są skłonni poprzeć rozwiązania prawicowe, przede wszystkim dlatego, że są rozczarowani rozwiązaniami umiarkowanymi, dlatego, że one nic nie dają, nie pozwalają bezpiecznie i spokoju żyć w Hiszpanii, a jednocześnie prowadzą do zaostrzania się tych postulatów rewolucyjnych. Projekt, taki intelektualny projekt, który stał u podstaw istniejącej wtedy w formacji państwowej, to znaczy Republiki Hiszpańskiej, to był projekt modernizacji kraju. I niestety dla większości intelektualistów, tych lewicujących, jak to zwykle z intelektualistami dwudziestowiecznymi bywa, ta modernizacja jest równoznaczna z uderzeniem w Kościół. Jak dokładnie ci panowie, bo to głównie panowie jednak byli tam, jest jednak społeczeństwo mocno zmaskulinizowane wtedy, i jak ci panowie wyobrażali sobie korzyść dla społeczeństwa hiszpańskiego z ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego, to trudno sobie nawet do końca powiedzieć. Natomiast rzeczywiście Hiszpania jest też miejscem, gdzie rośnie cały zastęp rozmaitych ideologii rewolucyjnych, gdzie komunizm jest tylko jedną z tych ideologii. Bo
1: jest... A monarchizm jest bardzo silny.
2: Anarchizm,
1: i to w różnych odmianach.
2: Ale
1: swoich.
2: Też jest socjalizm po prostu. To znaczy my zapominamy, że u nas jakby istnieje taki paradygmat socjaliści demokratyczni. No socjaliści nigdy nie są demokratyczni. Oni zawsze gdzieś mają ten pomysł na radykalną przebudowę społeczną. I jeśli nie da się tego zrobić rewolucyjnie, to owszem, metodami demokratycznymi.
1: Mądrość etapu, tak.
2: Natomiast w przypadku Hiszpanii ci socjaliści niestety doszli do wniosku, że rewolucja jest jak najbardziej skutecznym i możliwym sposobem załatwienia spraw. I no, wspólnie z komunistami i anarchistami, będąc chyba najsilniejszą z tych trzech frakcji, próbują narzucić właśnie taki paradygmat rewolucyjny. No ale to się wiąże głównie z uderzeniem w Kościół. Oczywiście nie wyłącznie, bo także w elity społeczne, w
1: posiadaczy, klasy tak, posiadające, tak. No, ostoja reakcji.
2: Rozmaite są tutaj pola tego sporu, natomiast Kościół, katolicyzm jest jednym z najważniejszych wrogów. Jak mówię, mający jeszcze tę cechę, że łączącą wszystkich te środowiska lewicowe. I w momencie, kiedy wojsko próbuje przeciwstawić się temu, próbując narzucić, taką spacyfikować po prostu sytuację w kraju, jeszcze wtedy bez specjalnego backgroundu ideowego, okazuje się, że że wojsko nie jest w stanie tego zrobić. Pucz wojskowy, taki klasyczny, powiedziałbym, dla krajów iberyjskich i iberoamerykańskich, ponosi względną porażkę, natomiast wywołuje cały wachlarz rozmaitych konsekwencji, to znaczy po stronie republikaństwa natychmiast tworzą się dwie strony. Jedna mniejszościowa, jeszcze wtedy opanowana przez tych powstańców wojskowych, i większościowa republikańska. Po stronie republikańskiej wybucha po prostu klasyczna rewolucja z wycinaniem wszystkich grup społecznych, które uważa się za nośniki problemów. Między innymi duchowieństwa, ale także wiernych świeckich, to znaczy stąd po stronie republikańskiej dochodzi do największych po rewolucji bolszewickiej prześladowań chrześcijan w XX wieku. Najbardziej intensywnych może w ten sposób. Ginie wtedy kilka tysięcy duchownych, kilkunastu biskupów. Założyciel Opus Dei, ksiądz Escriva, pozostaje po stronie republikańskiej. Tak się złożyło, że był po prostu w Madrycie, który znajduje się po stronie republikańskiej. I jest obiektem pewnego polowania, tak jak wszyscy inni duchowni w Madrycie. Polowania, które jest najprawdopodobniej na listach proskrypcyjnych strony republikańskiej, natomiast sam twierdzi, że kilkakrotnie mówiono o jego śmierci w Madrycie, były takie plotki. Raz przynajmniej było coś na rzeczy, to znaczy został powieszony człowiek, który był do niego fizycznie bardzo podobny.
1: Ale to znaczy, on się ukrywał po prostu?
2: On się musiał ukrywać, ale to właśnie, jak mówię, to tutaj jego los jest dokładnie taki sam jak wszystkich innych duchownych katolickich w Madrycie, przynajmniej tych, którzy poza jakimiś kilkoma osobami, które otwarcie kolaborowały z władzami republikańskimi.
1: Księża patrioci.
2: O tak, ale to była bardzo wąska grupa. Jak mówię, dosłownie kilka osób to można było policzyć na palcach jednej ręki, natomiast tu ładnych kilkuset duchownych było w podziemiu, to znaczy...
1: No, o ile przeżyli.
2: I stopniowo byli wyłapywani zresztą w tym podziemiu, to znaczy ukrywając się u znajomych, ukrywając się u katolików, którzy chcieli dać im schronienie, bo też nie wszyscy chcieli, bo to wiązało się po prostu z ryzykiem śmierci razem z tym duchownym. W związku z tym w takich warunkach ukrywa się przez dobrych kilkanaście miesięcy do 37 roku José María Escrivá de Balaguer i ksiądz Escrivá ostatecznie większość tego czasu spędza w konsulacie Hondurasu, to znaczy, bo w takim w miarę bezpiecznym miejscem były placówki dyplomatyczne i tam gromadzili się wszyscy zagrożeni. W związku z tym w dość kuriozalnych warunkach, gdzie w jednym mieszkaniu mieszka bodajże 90 osób, przez właśnie ponad pół roku ksiądz Escrivá ukrywa się wraz z pięcioma innymi członkami Opus Dei i po latach ci, którzy się tam ukrywali, twierdzili, że to był jeden z najszczęśliwszych okresów w ich życiu, dlatego, że mieli taką permanentną formację, to znaczy, bo ksiądz Escrivá, żeby im nie zdać zgnuśnieć w takich warunkach, powiedziałbym, zupełnie nienormalnych, bo oni bodajże w sześciu mieszkali w takiej komórce na węgiel, która nie wiem tam ile miała, 10 metrów kwadratowych, no coś takiego, może nawet mniej, bez przerwy udzielał im pewnego zasobu...
1: Permanentne rekolekcje.
2: Tak, takich permanentnych rekolekcji.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest pan Paweł Skibiński. Powiadamy sobie o Opus Dei, organizacji kościelnej, obrosłej niesamowitą masą legend, mitów, czasem czarnych mitów. Ambicją moją dzisiaj jest, by część tych mitów rozbić, pokazać, ile jest w nich prawdy, ile nieprawdy. Zatrzymaliśmy się w oku cyklonu, czyli podczas wojny hiszpańskiej, straszliwej wojny, której trauma trwa w społeczeństwie hiszpańskim chyba do dzisiaj, wciąż jeszcze. Tak jak słuchałem przed przerwą pana opowieści o tej wojnie, gdzie po jednej stronie jest właśnie republika, lewica, wizja nowego świata, budowy tego nowego, lepszego już świata. Po drugiej, wszyscy ci, którzy się z tą wizją nie zgadzają, czy może niezbyt entuzjastycznie ją popierają. No i przede wszystkim Kościół. Rodziło się we mnie takie pytanie, jak to się stało, że naród hiszpański z Kościołem, z katolicyzmem zżyty od stuleci bardzo mocno, gdzie ten katolicyzm przenikał trochę podobnie jak w Polsce, właściwie wszystkie dziedziny życia, gdzie od czasów arcykatolickich królów, tak, Ferdynanda, Izabeli, to było królestwo katolickie, doszedł do takiego punktu w swojej historii, gdzie jednak znaleźli się wykonawcy tych wyroków śmierci, czy po prostu mordów, tak, bo to nawet trudno nazwać, no, eksterminacja, tak, była eksterminacja księży, niszczenie świątyń, profanowanie świątyń, zabijanie tysięcy katolików tylko za to, że byli katolikami. Skąd się te setki, a potem także tysiące wykonawców wzięły? To przecież wszystko byli ochrzczeni katolicy hiszpańscy.
2: Wszystko nie, to znaczy w tym znaczeniu, że nie wszędzie było praktyki religijne zakorzenione w XX wieku. Wydaje się, że no po prostu jest to, z jednej strony to jest, to trzeba odpowiedzieć na to słowami świętego Jana Pawła II, to znaczy, że to jest pewne mysterium iniquitatis, tak, to znaczy nie, tajemnica nieprawości. Nie wiemy do końca, skąd się bierze zło i jak diabeł, że tak powiem, miesza w ludzkich duszach tak, że są w stanie dokonywać zbrodni. Natomiast z drugiej strony, już powiedzmy, schodząc na niższy poziom, taki bardziej, powiedziałbym, racjonalny, zimny, no to trzeba powiedzieć, że od przynajmniej do XVIII wieku trwała praca środowisk zarówno wolnomularskich, jak i generalnie rzecz biorąc modernistycznych, które próbowały zmienić kulturę hiszpańską. To dawało różne skutki, między innymi dało taki skutek, że na bazie marksizmu i istniejących tam napięć społecznych, realnie istniejących napięć społecznych, wytworzyło ideologię otwarcie antychrześcijańską, która jednocześnie stosowała przemoc dla przemiany świata. My akurat też byliśmy ofiarą takiej, w innych okolicznościach, ale byliśmy ofiarą takich dwóch ideologii, to znaczy nazizmu i komunizmu. Oni przede wszystkim, jak mówię, borykali się z rozmaitymi lewicowymi prądami w tej dziedzinie, to znaczy od komunizmu przez anarchizm do socjalizmu rewolucyjnego. Natomiast praca nad tym pokoleniami. Wcześniej rozmaici liberałowie, wolnomyśliciele, postępowcy, którzy próbowali zmienić kulturę Hiszpanii. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko w kulturze Hiszpanii jest takie budujące i wspaniałe, no ale rzeczywiście w tradycji katolickiej mają oni niesłychany dorobek. Natomiast to jest wielki paradoks, że właśnie w takim kraju, który ma bardzo głębokie korzenie duchowe, jednocześnie wytwarzają się tak gwałtowne antykatolickie prądy, ale Tak, takie są fakty.
1: Pozwolę sobie na mały wtręt. Słucham tego, co pan mówi o tych przemianach, o tej pracy wielu pokoleń, jak mniemam, szlachetnych idealistów, bo przecież oni wszyscy, ci wszyscy wolnomyśliciele chcieli uczynić świat lepszy, tak? I w swoim przekonaniu byli szlachetnymi idealistami. Do czego to doprowadziło? Przypomnijcie sobie państwo, takie wydarzenie sprzed lat już 11, zamach w Madrycie. Zamach dokonany, jak się bardzo szybko okazało, przez fundamentalistów islamskich. Wojska hiszpańskie brały udział, oczywiście dość symboliczny, ich tam nigdy zbyt wielu nie było, w tych operacjach, mówi się, pokojowych, no tak naprawdę w misjach pacyfikacyjnych, w najbardziej zapalnych wtedy punktach świata, głównie chodziło o Irak, tak? Ramię w ramię z Wojskiem Polskim i przede wszystkim amerykańskim. Zbliżały się wybory. Po jednej stronie byli, nazwijmy to, hadeko-konserwatyści, którzy jasno deklarowali, że pragną dalej utrzymać Hiszpanię w tej koalicji antyirackiej, szeroko rozumianej. Po drugiej stronie był Zapatero, socjaliści właśnie, którzy wprost mówili, że jak tylko dojdą do władzy, natychmiast wycofają Hiszpanię z koalicji. No i tak się te głosy ważyły, tak mniej więcej pół na pół. Natychmiast po tym zamachu słupki sondażowe skoczyły Zapatero do góry, wygrał wybory i natychmiast wycofał, tak jak zapowiadał, Hiszpanię z wojny przeciwko szeroko rozumianemu światu islamskiemu. I wtedy tak pomyślałem sobie, mój Boże, gdzie się podzieli potomkowie tych dawnych matamoros hiszpańskich, którzy naprawdę potrafili walczyć w obronie krzyża, w obronie chrześcijaństwa z islamem? Ich zachowanie było dosłownie takie: zabierzcie nasze sztandary, zabierzcie nam broń, tylko nas nie zabijajcie, pozwólcie nam żyć. Nie pozwolą. Poczekają swoje i nie pozwolą. Ale to jest tylko taki wtręt.
2: No, znaczy, muszę powiedzieć, że to jest kwestia pewnego irenizmu, który zapanował w Hiszpanii rzeczywiście bardzo, no niestety nie bez udziału także katolików, którzy też nie do końca chcieli przyznać się do znacznie bliższej przeszłości, to znaczy właśnie to, o czym sobie rozmawialiśmy, to znaczy wojna domowa w Hiszpanii dla wielu katolików była wstydliwym wspomnieniem niezrozumienia postępowej ideologii rewolucyjnej. No i trzeba powiedzieć, że niestety to dotknęło zarówno hierarchię, jak i księży, jak i wiernych świeckich, wszystkich po kolei. No moim zdaniem to była kwestia no pewnego, jak mówię, szkodliwego irenizmu połączonego jednak z tchórzostwem po prostu, takim niechęcią przeciwstawienia się wrogom, którzy no nie uznawali podstaw funkcjonowania.
1: Którzy przychodzą nie z dyskusją, tylko przychodzą z orężem i jasną deklaracją.
2: Znaczy, no właśnie tylko problem polega na tym, że to, czym można się im przeciwstawić, to jest właśnie słowo, tylko że jak nie ma się odwagi powiedzieć tego słowa, to jest poważny problem. To jest między innymi kwestia pewnego charakteru właśnie świętego José María Escrivá de Balaguera, o którym sobie rozmawialiśmy, bo to był człowiek, który miał jednak ten charakter bardzo mocny. Tam mówi się, że Aragończycy są tacy mocni charakterologicznie, on był Aragończykiem i przeciwstawiał się bardzo mocno właśnie takiemu mieszaniu porządków duchowych i materialnych, no jakby ukrywaniu natury rzeczy. Przeciwstawiał się pewnej, nie wiem, ideologizacji katolicyzmu w myśl jakichś postępowych. Sam twierdząc zresztą, że wśród członków Opus Dei nie panuje żaden uniformizm, ani polityczny, ani ideologiczny. I to zresztą jest prawda, bo wśród członków tej formacji w trakcie, nie wiem, tej hiszpańskiego frankizmu, może no, mogliśmy znaleźć zarówno ministrów generała Franco, jak i wybitnych przywódców opozycji. I to nie była kwestia, tak jak chcą niektórzy przeciwnicy Opus Dei.
1: Generała Franco.
2: W tej samej organizacji byli ludzie, których własni koledzy z tej samej formacji wyrzucali z kraju za opozycyjność. Przecież, przy czym każda ze stron uważała, że właśnie wykonuje to, co powinna wykonywać, ponieważ właśnie realizuje swoją odpowiedzialność za społeczeństwo, tak powiedzmy. I święty José María uważał, że to jest tak powinno być. To znaczy, że po prostu każdy działa na własną odpowiedzialność jako świecki, ponieważ jest przekonany o swojej słuszności, że jest i nie działa w sprzeczności z zasadami Kościoła katolickiego, no to powinien tak właśnie postępować. I to jest pewna tajemnica, która niektóre formacje katolickie, zwłaszcza w Hiszpanii, które mają takie, powiedziałbym, właśnie uniformistyczny charakter, że wszyscy głosujemy
1: na tą samą,
2: na A albo na B, no to powoduje pewne nieporozumienia, no bo to wydaje się, że to jest jakiś spisek, tak, że jeżeli jeden członek dzieła występuje przeciwko drugiemu członkowi dzieła, no to jest jakiś spisek, oni na pewno...
1: Muszą mieć w tym jakiś ukryty zamysł.
2: Ukryty cel. No tymczasem na ogół jest jednak tak, że to chodzi po prostu o realizację swojej wolności politycznej uprawnionej, to znaczy jeżeli oczywiście pozostają oni w ramach nauczania Kościoła. W ramach nauczania Kościoła są możliwe różne rozwiązania polityczne, a abstrahując od tego, czy można się z nimi zgodzić, czy nie, z punktu widzenia politycznego, no to z punktu widzenia samej wiary, no przynajmniej historia Hiszpanii pokazuje, że ci ludzie mogli jakoś normalnie funkcjonować po różnych stronach barykady, jednocześnie zwalczając się, literalnie zwalczając się na polu politycznym.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tej romantycznej, ale zarazem dramatycznej historii z ukrywaniem się głównie w konsulacie honduraskim.
2: To znaczy, to było bodajże 7 czy 8 miejsce ukrycia, tylko najdłuższe, tak? Znaczy, na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że rewolucjoniści po prostu potrafili zlikwidować nie tylko samego ukrywającego się, ale również tych, którzy udzielali mu schronienia.
1: No tak jak gestapo Żydów. Oczywiście utrzymującą rodzinę.
2: To jest dokładnie ten sam schemat.
1: Dać przykład grozy, żeby innych wystraszyć.
2: W związku z tym, takie osoby jak dzisiejszy święty José María Escrivá de Balaguer, no on po prostu starał się nie narażać swoich gospodarzy. I dla niego na przykład wyjście do konsulatu Hondurasu było optymalne, dlatego że była duża szansa, że personelu dyplomatycznego jednak, zwłaszcza, że jak mówię, nie był sam, było tam 90 innych uciekinierów, tamte prześladowania powinny być stosunkowo najmniejsze ewentualne. Natomiast on w pewnym momencie doszedł do wniosku, że po prostu nie jest w stanie dalej funkcjonować w takich nienormalnych warunkach, bo nie jest w stanie spełniać swojej posługi kapłańskiej. I w związku z tym w pewnym momencie po konsultacjach z innymi członkami dzieła zdecydowali się przejść granicę z Francją, co nie było proste, bo z Madrytu trzeba było się przebić w Pireneje i tam nielegalnie przez zieloną granicę przechodzić przez granicę republikańskiej Hiszpanii i dostać się na stronę narodową po to, żeby gdzie normalnie funkcjonował kościół i gdzie on mógł prowadzić swoją pracę i przede wszystkim tam była większość członków dzieła, to znaczy członkowie Opus Dei, jak jeden mąż walczyli po stronie narodowej, chyba że zostali przymusowo wcieleni do jednostek republikańskich, bądź zdarzało się tak, to była historia błogosławionego Alvaro del Portillo, następcy księdza José María Escrivá de Balaguera, który wstąpił do armii republikańskiej tylko po to, żeby zbliżyć się do linii frontu i uciec.
1: I zdezerterować, przejść na tamtą stronę.
2: I to jest tego typu historie też się tam zdarzały, natomiast generalnie rzecz biorąc, oni wszyscy wylądowali ostatecznie po stronie narodowej, w większości służąc po prostu w wojsku.
1: Czyli to nie jest tak do końca, jak pan mówił przed chwilą, że różne wizje, różne możliwości z pełnej palety politycznej są do wzięcia, tak, przez członków Opus Dei.
2: Przepraszam, ale tutaj, nie, to jest dokładnie tak, jak mówiłem, tylko że pan zacytował tylko część mojej wypowiedzi, to znaczy...
1: Wszystko, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła.
2: A w opinii ogromnej większości katolików hiszpańskich, w czasie wojny domowej nie można było być po stronie republikańskiej. Po prostu nie można było być po stronie republikańskiej. To jest wielka tragedia na przykład nacjonalistów baskijskich, którzy byli po stronie republikańskiej. Oni się stosunkowo wcześnie poddali jakby stronie narodowej, bo zresztą podlegając dość brutalnym prześladowaniom. Natomiast byli traktowani przez katolików jako zdrajcy, to znaczy ci, którzy swoje postulaty narodowe, swoje postulaty autonomii narodowej przedłożyli przed ochronę kościoła przed prześladowaniami. I to jest, ja zresztą muszę powiedzieć, że też nie rozumiem tego wyboru, który został dokonany przez kierownictwo tego środowiska politycznego i wraz z nim przez ich zwolenników.
1: Tym bardziej dziwne, że górale baskijscy dość mocno byli wtedy, wciąż jeszcze są przywiązani do kościoła, do wiary i ten wybór mógł dziwić i dziwi chyba do dzisiaj.
2: Dziwi, no nie jest to proste. No, ten czas w ogóle nie jest prosty do interpretacji, no ale tego typu paradoksy spotykamy. Natomiast no, dla ogromnej, jak mówię, większości katolików hiszpańskich było jasne. Jeżeli jest się katolikiem, nie można być po stronie republikańskiej, bo to było jasne też dla biskupów, którzy wydali taki bezprecedensowy list, którym tłumaczyli, dlaczego oni nie mogą zachować równego dystansu wobec stron wojny domowej, bo po prostu po jednej stronie wojny domowej Kościół jest niszczony, eksterminowany, a po drugiej stronie wojny domowej normalnie funkcjonuje i tu nie może być
1: zaciemniania. Nie ma tu żadnej symetrii.
2: Tak, nie można szukać symetrii w takiej sytuacji. I ten list z lipca 1937 roku no, stał się powodem długotrwałej obmowy całego Kościoła hiszpańskiego w środowiskach tak zwanych z jednej strony w środowiskach lewicy wszelkiego autoramentu, a z drugiej strony w środowiskach tak zwanych postępowych katolików.
1: No bo to wypowiedzenie wojny, tak? Otwarte. No to, nie możemy
2: to jest
1: wspierać
2: wsparcie
1: republiki.
2: Ich zdaniem to było wsparcie zbrodniczej dyktatury frankistowskiej, tylko nie było to powiedzenia jeszcze jednej frazy do tego, to znaczy, że to nie było, nie tyle było żyrowanie wszelkich posunięć politycznych generała Franco, tylko było stwierdzenie, że po drugiej stronie jest coś, co grozi anihilacją Kościoła, w związku z tym Kościół na to nie może sobie pozwolić, bo jednak ma do spełnienia pewną misję.
1: Wspominał pan, że w tych latach, czyli 37, 38, 39, w latach toczącej się wojny domowej, znakomita większość członków Opus Dei jest już po stronie frankistowskiej, w każdym razie walczącej z republiką. Rodzi się pytanie, a ilu ich w tym momencie było?
2: Więc mówi się zazwyczaj o kilkunastu członkach. Czasami mówi się, podaje się liczbę 12, czasami liczba nieco rośnie tam do 15, 17. Natomiast to jest grono bardzo wąskie.
1: Cały czas nieformalne.
2: To znaczy ono jest w opinii założyciela już dość precyzyjnie określone. To znaczy on ma poczucie, że kto jest członkiem Opus Dei. Natomiast nie ma wtedy jeszcze formuły prawnokanonicznej. Ta formuła zostaje nadana zaraz po zakończeniu wojny domowej właśnie przez arcybiskupa Madrytu, który no, poznawszy księdza Escrivę i jego zwolenników, jego towarzyszy, uważa, że to trzeba to jakoś zorganizować. Zresztą ksiądz Escrivę jako prawnik, kanonista też uważał, że to jest niemożliwe, żeby to tak funkcjonowało sobie w powietrzu, tak powiedzmy, w taki sposób zupełnie nieformalny. I w związku z tym najpierw zaczyna się całe ta tak zwana droga prawna, która jest bardzo charakterystyczna dla Opus Dei, to znaczy, gdzie przez ciąg kilkudziesięciu lat Opus Dei zmienia bodajże czterokrotnie formułę prawną. Początkowo jest pobożnym stowarzyszeniem, potem Stowarzyszeniem Życia Wspólnego, potem Instytutem Świeckim, gdy tylko to jest możliwe, a potem przechodzi w stan takiego, powiedziałbym, oczekiwania na inną formułę prawną, która kończy się tak naprawdę dopiero w 1982 roku, już kiedy nie żył założyciel Opus Dei i święty Jan Paweł II nadaje Opus Dei charakter dzisiejszy i zdaje się, że ostateczne, to znaczy prawatury personalnej.
1: Po upadku rządu republikańskiego nastają w Hiszpanii rząd generała Franco, który przez jednych uważany jest za tego strasznego dyktatora, przez innych za zręcznego polityka, który ocalił Hiszpanię na przykład przed kolejną tragedią II wojny światowej.
2: No to nawet przyznają mu jego nie wrogowie, także że rzeczywiście, jeżeli przez czymś Hiszpanię ocalił, to przed II wojną światową i to trzeba powiedzieć, że zrobił to z pełną premedytacją i chyba miał rację. Natomiast no, w tej zadziwiającym momencie, kiedy cały świat pogrąża się w odmętach II wojny światowej, Opus Dei w Hiszpanii rozwija się.
1: No właśnie.
2: I to jest pewien fenomen socjologiczny, moim zdaniem, no nie chcę powiedzieć bezprecedensowy w XX wieku, ale mający niewiele na pewno precedensów w XX wieku, kiedy w bardzo krótkim czasie kilka tysięcy młodych, wykształconych Hiszpanów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, no głównie mężczyzn, ale także kobiet, jeszcze wstępuje do Opus Dei.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tych płciach, bo najpierw powiedział pan mężczyzn, a potem poprawił mężczyzn i kobiet. Jak to było na początku z tymi płciami? Początkowo to byli sami mężczyźni.
2: Znaczy pierwszy rok 1928 to jest rozpoczęcie pracy jakby raczej z mężczyznami, potem jest, założyciel Opus Dei w ogóle uważał, że, znaczy on się do tego zresztą przyznawał, że w pierwszym odruchu uważał, że kobiety, no, to niemożliwe, żeby on był powołany do tego, żeby zakładać jakąś kobiecą instytucję w kościele. Natomiast, no, jak później przyznawał, Pan Bóg mu pokazał, że to nie jest jego pomysł, w związku z tym może on nawet nie chce czegoś takiego, ale to za to Pan Bóg chce. No i rzeczywiście od początku lat 30. on już wie, że mają być kobiety w dziele. Ta historia żeńskiej gałęzi Opus Dei jest dość skomplikowana, dlatego że pierwsze próby jakby pracy z kobietami rzeczywiście się założycielowi Opus Dei nie udają. Natomiast z czasem udaje mu się jakby postawić jakoś tę pracę, która w tej chwili zresztą Opus Dei jest liczniejsze po stronie kobiecej niż po stronie męskiej. Natomiast za czasów tych pierwszych, no jakby w naturalny sposób miał więcej zwolenników, więcej naśladowców wśród mężczyzn, z którymi spędzał znacznie więcej czasu. Natomiast z czasem ta część żeńska też się bardzo rozbudowuje. Tu jest oczywiście bardzo wiele, ponieważ te części są od siebie odseparowane, one się rozwijają niejako autonomicznie, łączy je tak naprawdę formacja, łączą je osoby kapłanów zarządzających całością dzieła, przede wszystkim te w tej chwili głównie ojca, prałata. To też one mają własny jakby rytm funkcjonowania. Trzeba powiedzieć, że wśród na pewno nie ma członków żeńskich, że tak powiem, członkiń dzieła w czasie wojny domowej. To rzeczywiście wtedy jeszcze ich nie ma, natomiast pierwsze członkinie Opus Dei wywodzą się spośród sióstr, była wtedy socjologicznie, bo było tak, że te rodziny hiszpańskie były bardzo dzietne, one miały często po kilkanaścioro dzieci, w związku z tym łatwo było jakby zarazić tym pomysłem zwłaszcza swoich najbliższych krewnych. Stąd bracia, siostry, często ojcowie, matki wstępują do Opus Dei. No często, może nie w tą stronę.
1: No ale jest to pewien mechanizm pociągający.
2: Naturalny. Natomiast to, co jest niezwykłe, to że Opus Dei w latach 40. i 50. jest formacją, która dominuje formację młodzieży katolickiej. I to jest też powód niechęci części innych katolików do Opus Dei w tym okresie w Hiszpanii.
1: Do rozmowy wracamy za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Ja oraz mój i państwa gość, pan Paweł Skibiński, rozmawiamy o Opus Dei. Jesteśmy już w latach po II wojnie światowej. Opus Dei zaczyna się rozwijać także poza granicami Hiszpanii. Czy to jest tak, że pierwsze w kolejności były kraje hiszpańskojęzyczne?
2: Nie. To znaczy pierwsze były kraje europejskie bliskie Hiszpanii, to znaczy Portugalia, Francja, a z czasem i Włochy. Włochy może nie tak bliskie już geograficznie, ale było to zrozumiałe, ponieważ założyciel Opus Dei uważał, że Opus Dei musi być uniwersalne, to znaczy nie może być ograniczone wyłącznie do Hiszpanii, bez względu na sukcesy, że tak powiem, duszpasterskie, które tam spotykał. No i dopiero z czasem, pod koniec lat 40., głównie ze względów finansowych, udaje się wyeksportować pierwszych członków dzieła do, no, za ocean, do krajów Ameryki Łacińskiej.
1: Co przyciąga ludzi do Opus Dei? Co przyciągało ich wtedy? Dlaczego to w ogóle zaczęło się rozwijać? Bo najpierw mówiliśmy, święty José María zgromadził kilkunastu ludzi wokół siebie. Jak to się stało, że ci ludzie zaczęli kolejnych przyprowadzać? Co ich przyciągało?
2: Ja myślę, że taka autentyczna chyba pobożność i jednocześnie pewna nowoczesność formy, no jak na tamte lata może nawet szokująca. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że Opus Dei jakby stwarza bardzo szerokie pole jakby oddziaływania dla zarówno jak mówię, dla kobiet i dla mężczyzn, dla młodych i dla starych, dla żonatych i zamężnych kobiet i dla celibatariuszy, więc osób samotnych. No to jest formuła bardzo, bardzo uniwersalna, a jednocześnie szalenie podkreślające swoją świeckość. To znaczy, że pomysł taki, że pośród świata można być świętym, szukać świętości i służyć Bogu, jednocześnie zachowując wszystkie atrybuty człowieka świeckiego, był pomysłem dość radykalnym. Pomysł taki, że, nie wiem, małżeństwo jest drogą do świętości, może już w tej chwili nie dziwi specjalnie, natomiast w połowie lat 40. był pewnym szokiem dla części przynajmniej katolików i przyciągał, ponieważ stwarzał nowe perspektywy spojrzenia na egzystencję człowieka, jednocześnie bardzo dobrze uzgodnione z katolicyzmem, to znaczy tam nie było jakiegoś napięcia wewnętrznego z nauką Kościoła. No i to był luksus, który wielu przyciągał po prostu.
1: No i teraz uchylmy chwilę rąbka tej tajemnicy. Co dzieje się wewnątrz Opus Dei? Czym zajmują się ludzie, którzy trafiają do Opus Dei? Myślę, że znaczna część niechrześcijan nie ma o tym kompletnie pojęcia, albo jeszcze gorzej, ma całkowicie błędne pojęcie, ale dotyczy to także sporej części katolików, którzy wyobrażają sobie nie wiadomo co tam się dzieje w Warszawie na Górnośląskiej na przykład.
2: To znaczy, no oczywiście można sobie wyobrażać różne rzeczy, ale akurat Opus Dei jest dość zadziwiającą instytucją o dużej przejrzystości, taką, w tym znaczeniu przejrzystości, że nawet taką deklarującą swoją otwartość. Nie zawsze to się spotyka ze zrozumieniem, nawiasem rzecz biorąc, tych, którzy rzekomo chcą się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje.
1: Musi być drugi albo trzecie dno.
2: No, zapewne tak. W ich mniemaniu to pewnie jest nieuniknione. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Opus Dei jest formacją modlitewną. To znaczy ona ma przede wszystkim formować członków w modlitwie po to, żeby całym swoim życiem służyli Panu Bogu i Kościołowi, ale jednocześnie, żeby spełniali swoje obowiązki obywatelskie, żeby spełniali swoje obowiązki rodzinne, żeby dobrze pracowali, ponieważ to wszystko jest warunkiem dobrego służenia Panu Bogu. To poszukiwanie świętości, bo to tak trzeba chyba nazwać, pośród świata, wymaga dość radykalnej formy życia, która polega na właśnie regularnej modlitwie według pewnego schematu, który został zaprojektowany przez założyciela Opus Dei, jak wierzą członkowie Opus Dei, pod wpływem Ducha Świętego, który dał mu taki charyzmat założycielski. Wymaga też, jakby to powiedzieć, bardzo konsekwentnej też formacji osobistej, to znaczy w formacji doktrynalnej, ascetycznej. Tu jakby powiedzenie świętego Josemarii Escrivy de Balaguera, że formacja nigdy się nie kończy, jest chyba adekwatne, bo rzeczywiście życie członka Opus Dei wymaga stałej formacji w pogłębiania swojej znajomości Chrystusa, Kościoła i dzieła.
1: Spotkałem się z takim zarzutem kierowanym przeciwko prałaturze personalnej, właśnie owej duchowości prałatury. Zarzut ten wychodził nie ze środowisk lewicowych, a tradycyjnych, tradycji katolickiej, że jest bardzo silnie wyczuwalny ryt protestancki w Opus Dei. Ten ryt przejawia się w nacisku, jaki kładziony jest na świętość pracy. Że praca w tym momencie nie jest tak, jak to Bóg w Księdze Rodzaju powiedział, swoistą karą, tak, dla człowieka za grzech pierworodny, tylko że wręcz przeciwnie, jest darem, a nawet drogą do uświęcenia. I że to jest taki ryt protestancki, całkowicie obcy dawnej, tradycyjnej duchowości katolickiej. Jak się Opus Dei wobec takiego zarzutu ustosunkowuje?
2: Znaczy, pewnie trzeba by było zapytać teologa. Ja jestem historykiem, więc... Ale ja mogę powiedzieć tak, jak ja to rozumiem. No, z tego, co ja wiem o historii teologii pracy w XX wieku, no to trzeba by było się zapytać, to przepraszam, rok 1946, kardynał Stefan Wyszyński, który pisze Duch Pracy Ludzkiej, nawiasem rzecz biorąc, wówczas jest to powiedziałbym lektura, którą święty Josemaria Escriva de Balaguer zaleca członkom Opus Dei jako jedną z lektur duchowych. Bardzo szybko przetłumaczono na hiszpański, bodajże w 1952 roku. No więc... I co, przepraszam, kardynał Stefan Wyszyński też jest
1: zarażony duchem protestantyzmu.
2: No, jeżeli ktoś to powie głośno, proszę bardzo, ale ja się z tym po prostu nie zgadzam. I wydaje mi się, że Opus Dei jakby jasno pokazuje, że to nie jest w żaden sposób niekatolickie, żeby uważać, że dobrze wykonana praca jest sposobem na oddawanie Bogu chwały, i że może by się jakby przenikać z modlitwą. Natomiast zwracam uwagę, że nie ma w teologii pracy świętego Josemarii Escrivy de Balaguera żadnego kultu sukcesu. Nie, to znaczy, oczywiście, że też nie ma kultu nieudacznictwa, natomiast nie jest tak, że święty Josemaria zapewnia swoich czytelników, że modląc się i pracując dobrze będą...
1: Zostaniecie prezesami.
2: Tak, i będziecie odnosić sukcesy. On tylko mówi, że trudno sobie wyobrazić, że w ogóle wam się zawsze będzie nic nie udawało, natomiast wcale nie macie gwarancji, że za każdym razem wam się uda, bo to nie o to chodzi, bo Pan Bóg nie żąda od nas sukcesu i w znaczeniu, jakby to powiedzieć, pięcia się po szczeblach kariery, tylko żąda dobrze wykonanej i przemodlonej pracy. A to, co on zrobi z tą naszą pracą, to jest zupełnie inna sprawa, tak? I czasami może nam dać spektakularne upokorzenia. I to jest myśl, która niewątpliwie, czy duch, który niewątpliwie nie ma nic wspólnego z tak powiedziałbym, z jakąś predestynacją, tak, czy czymkolwiek takim, co rzeczywiście trudno by było pogodzić z duchem katolicyzmu.
1: Jeszcze inny z zarzutów, który też czasem można znaleźć w jakichś publikacjach, które poruszają temat Opus Dei, ale nie są pisane, nazwijmy tak ściśle historycznie. Pojawia się czasem plotka, trudno mi powiedzieć na ile prawdziwa, o jakimś sporze, który wybuchł między prelaturą personalną, a jednym z dość wpływowych, nazwijmy, zakonów, towarzystw.
2: Znaczy, chodzi oczywiście o jezuitów, natomiast powiem tak, że... To jest kwestia, która trudno nazwać to, jakby to powiedzieć, sporem instytucjonalnym. To jest element, który towarzyszył doświadczeniu części członków Opus Dei, zwłaszcza w krajach romańskich, zwłaszcza na początku w Hiszpanii, gdzie rzeczywiście, to zresztą widać po biografii założyciela Opus Dei, odsyłam do książki, bardzo obszernej książki Andreasa Vasqueza de Prady. No, powiem tak, rzeczywiście część zakonników, w tym jezuitów w Hiszpanii, bardzo krytykowała Opus Dei, posuwając się niekiedy poza granicę, że tak powiem, takiego, powiedziałbym, rzeczowości i prawdziwości zarzutów, o tak powiedzmy. Często też starali się oddziaływać na środowiska rodzinne członków dzieła i to też było już jakby przekroczenie, myślę, takiej granicy, jakby to powiedzieć, rzeczowego stosunku do w ramach kościoła, do braci. Tak,
1: i tu jedno ze źródeł tej czarnej legendy.
2: Myślę, że jest to jedno ze źródeł, oczywiście później wykrzywione jeszcze bardziej w innych okolicznościach. Natomiast fakt jest faktem, że nie było żadnego konfliktu instytucjonalnego. Był to konflikt raczej środowiskowy. W Hiszpanii te środowiska do tej pory miały niejako monopol na kształcenie elit intelektualnych, zwłaszcza studentów. I w momencie, kiedy ten boom pokoleniowy, o którym mówiłem, wymiótł niejako niemal wszystkich tych wartościowych młodych ludzi w jednym kierunku, co jest fenomenem pewnym socjalnym, szczerze powiedziawszy, ja się nie dziwię frustracji i prawdopodobnie co słabsze charaktery uciekły się do takiego, powiedziałbym, już nie w pełni rzeczowego atakowania Opus Dei. Zresztą święty Josemaria uważał, że część z tych ataków jest przynajmniej dobrze, znaczy czyniona z dobrą intencją, to znaczy, że w jakimś sensie oczyszcza dzieło, bo pokazuje ewentualne problemy, które mogłoby generować ta formacja, i on był wdzięczny tym osobom, które go atakowały, wręcz wyciągał rękę do niektórych z tych osób, które potem miały rozmaite kłopoty w strukturach kościolnych, ponieważ no, tak się składa, że znaczna część tych zakonników za kilkanaście lat, dosłownie od tych wydarzeń, będzie miała poważne kłopoty, żeby utrzymać się w strukturach kościolnych w związku z kryzysem powołaniowym, czy posoborowym, powiedzmy, który rzeczywiście dotknął w szczególnie gwałtowny sposób między innymi Kościół hiszpański.
1: No i mamy tutaj ów Sobór Watykański II, który często, czy inaczej, Opus Dei często jest związane z Soborem Watykańskim II. Często mówi się, że to jest struktura powołana już po Soborze, typowa dla modernistycznego kościoła. Na ile takie stwierdzenie jest prawdziwe, na ile absolutnie nieprawdziwe?
2: To znaczy, powiem tak, oczywiście, że formuła prawatury personalnej została zainicjowana na Soborze. To prawda, że znaczna część teologicznych fundamentów formacji Opus Dei została uznana przez Sobór jako elementy w pełni uprawnione nauczania katolickiego, na przykład teologia powszechnego powołania do świętości, którą niejako wcześniej przed Soborem głosił m.in. święty José María Escrivá de Balaguer i poniósł szczególne zasługi jakby po to, żeby rozpowszechnić takie spojrzenie na powołanie do świętości, to nie znaczy, że powszechna świętość, tak? To jest, natomiast czy to jest typowa struktura dla modernistycznego kościoła? No powiem szczerze, że ja nie widzę elementów modernizmu w Opus Dei. Też nie widzę elementów integryzmu, tak? To jest formacja, która mieści się moim zdaniem absolutnie jako jedna z licznych formacji katolickich w ramach do takiego zdrowego, normalnego katolicyzmu. To, że ma pewne rysy specyficzne, no mój Boże, no właśnie na tym polega katolicyzm, że mamy x tych formacji, które są katolickie i podkreślają różne aspekty, różne charyzmaty wewnątrz kościoła katolickiego i tak samo jak można być znakomitym katolikiem tradycjonalistą, tak samo można być wspaniałym katolikiem, członkiem neokatechumenatu i tak samo pewnie można być znakomitym katolikiem, członkiem Opus Dei. I to jest, myślę, że piękne. Nawiasem rzecz biorąc, w Polsce akurat ja nie widzę specjalnej wrogości między poszczególnymi formacjami katolickimi i uważam, że to zresztą jest piękny rys polskiego katolicyzmu, który pokazuje, że między formacjami naprawdę często bardzo się różniącymi, jeśli chodzi o pewną wrażliwość religijną, może być współpraca w sprawach ważnych dla całego kościoła i dla społeczeństwa. I to jest na przykład na polu, nie wiem, edukacyjnym, kulturalnym, a czasami
1: czy
2: nawet
1: na przykład w walce o jakieś absolutnie fundamentalne sprawy, jak obrona życia, na przykład oczywiście. W systemie prawnym.
2: Powiedziałbym, że nawet bym się zastanawiał, gdyby tak nie było. To znaczy, że co jest nie tak, prawda? Natomiast niestety ta mentalność plemienna jest w niektórych kościołach partykularnych bardzo głęboko zakorzeniona. Mam wrażenie, że także w niektórych kościołach europejskich. I ja przyznam, że w to, że w Polsce tej mentalności plemiennej, że tak powiem, nie dostrzegam, jest wielkim świadectwem piękna polskiego kościoła, któremu główne rysy nadawali kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II.
1: Nasze spotkanie w sposób nieunikniony zbliża się już do końca. Wspominał pan już tutaj o jednej z książek świętego José María Escrivy. On napisał tych pozycji znacznie więcej. Chciałbym teraz spytać pana, by podzielił się pan swą wiedzą, co by pan polecił, czy książki, czy strony internetowe, gdzie tą rzetelną, prawdziwą wiedzę, a nie historię Dona Browna, można na temat Opus Dei i świętego założyciela zdobywać?
2: No to znaczy, co zależy, czy mówimy o lekturach historycznych, czy mówimy o lekturach duchowych.
1: Od tak? czego zacząć?
2: No, znaczy, ja bym powiedział tak, że w zależności od tego, czego się szuka. Jeżeli się szuka informacji historycznej, to myślę, że jest wiele książek. Już w tej chwili naprawdę jest bogata literatura na temat Opus Dei. Rzeczowa, pisana też zresztą nie przez członków Opus Dei często. Nie wiem, mamy książki Vittoria Messoriego, mamy książkę Johna Alena, które

0: rzeczowa i od której można by było zacząć. No, wydaje mi się, że pewnie taką najobszerniejszą jest książka Vasquez de Prada, o której mówiłem, natomiast podejrzewam, że nie jest to dobry początek przygody z poznawaniem życia świętego José María Escrivá de Balaguera. Myślę, że tutaj mamy kilka innych książek Bernala, Salvadora Bernala, Pilar Urbano, no, jest ich kilka. Natomiast w tej chwili wydaje się, że jeśli chodzi natomiast o sprawy duchowościowe związane z formacją Opus Dei, no to rzeczywiście najbardziej chyba znaczące są oczywiście książki założyciela Opus Dei. Tu wielokrotnie wznawiane książki już należące chyba do pewnej klasyki duchowości Kościoła katolickiego XX wieku, Droga, Bruzda i Kuźnia, przeznaczone do rozważań duchowych. Ale także kazania i wywiady z świętym José María Escrivá de Balaguera, Przyjaciele Boga, To Chrystus Przechodzi, czy Kochać Kościół. To są książki, które myślę, że mogą być bardzo pożyteczne dla, nie tylko dla ludzi zafascynowanych formacją Opus Dei, ale także dla każdego katolika, który chciałby pogłębić swoją zdolność modlitwy, swoją chęć modlitwy. To nie jest skarbiec wyłącznie jednej formacji, to jest skarbiec całego Kościoła, o tym mówił święty Jan Paweł II. Stąd też są wydawane, właściwie wszystkie te teksty są wydawane i w tej chwili trwa bardzo trudna praca przygotowania do wydań krytycznych, także tekstów wewnętrznych, jakby skierowanych wyłącznie do członków Opus Dei, które jednak dzieło postanowiło przygotować do upublicznienia właśnie ze względu na opinię papieża, że to nie jest jakby skarb wewnętrzny, tylko to jest skarb dla całego Kościoła, nawet jeżeli wiemy, że nie wszystkie te rzeczy są do zastosowania takiego, powiedziałbym, bezpośredniego. Mm-hmm. Tak? I to jest wielka sprawa pokazująca na to pewną otwartość Opus Dei. I jednocześnie toczy się to dość spokojnie, to nie chodzi o to, żeby tutaj robić coś na siłę. Ale jest dość systematyczna praca trwa nad tym właśnie zagadnieniem.
1: Czy polska Opus Dei, polska część prałatury personalnej ma jakąś stronę internetową?
0: Tak, oczywiście, to znaczy powiedziałbym tak, że jest jedna główna strona Opus Dei, powiedziałbym światowa, która ma odmiany językowe, z tym polską, to znaczy www.opusdei.pl po prostu. I to jest rzeczywiście źródło sporej informacji na temat zarówno miejsc, gdzie się toczy formacja Opus Dei, tam można się zapoznać z tekstami obecnego prałata Opus Dei, księdza biskupa Javiera Echevarri. I to jest miejsce, gdzie też można spokojnie zapoznać się z różnymi aspektami duchowości Opus Dei, które zarówno w celach informacyjnych, jak i w celach własnego wzbogacenia duchowego. Tam też znajdziecie Państwo liczne linki do innych stron, które ewentualnie by oferowały dodatkowe informacje, dodatkowe teksty. Myślę, że warto oczywiście się zapoznać, jeśli kogoś to interesuje.
1: Myślę, że spora część naszych słuchaczy, ja w każdym razie dowiedziałem się nieco więcej o prałaturze personalnej, wokół której tyle legend narosło, ale oczywiście wiedzę swoją należy cały czas powiększać, bo warto i tak jak pan Paweł powiedział, czerpać z tego skarbca, z tej skarbnicy, nawet jeśli nie ma się zamiaru zostać członkiem Opus Dei. Moim i państwa gościem był pan Paweł Skibiński, który opowiadał o prałaturze personalnej. Dziękuję bardzo za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Historia Kościoła.

SK Rock Warszawa.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Chyba nie ma na świecie nikogo, kto czegoś by się nie bał. Nie ma nikogo, kto nie musiałby zmierzyć się z lękiem. Jednorazowo, raz na jakiś czas da się przeżyć. Gorzej, jeśli z lękiem na ramieniu idziemy przez życie, że ten lęk nam i naszym najbliższym to życie, mocno utrudnia. Takim stanem trzeba się fachowo zająć, bo może być po prostu niebezpieczny. Radzenie sobie z lękiem opiera się na technikach relaksacyjnych. Tutaj chodzi m.in. o głęboki oddech, o medytację na przykład, na aktywności fizycznej, na zdrowej diecie również oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga również akceptacja, jak wyczytałem, uczucia niepokoju, ograniczanie używek, nazywanie lęku oraz rozmowa z bliskim na jego temat. I dziś o tym w drogowskazach, o lęku, który obciąża i nie pozwala spokojniej żyć w tych niespokojnych czasach. Jak sobie z nim radzić? Mam nadzieję, że w tej edycji drogowskazów padnie wiele cennych i wartościowych odpowiedzi w tej sprawie. W roli eksperta dziś Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki, którą mamy na studyjnym stole, a jej tytuł to Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Krótkie pytanie rozgrzewające na sam początek i chyba też zarazem najważniejsze, które będziemy potem rozszerzać i rozkładać na czynniki pierwsze w toku naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania przy radiowym stole. Kiedy lęk, Sebastianie, staje się problemem w naszym życiu?
2: O, to jest takie pytanie, bym powiedział, na które można odpowiedzieć krótko. Lęk staje się problemem wtedy, kiedy faktycznie zaczynamy odczuwać cierpienie. I to jest tak jak z każdą inną emocją. Jeśli dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że zaczynamy cierpieć, nasze życie codzienne zaczyna wyglądać inaczej, niż byśmy tego chcieli, to jest taki sygnał, że to staje się faktycznie problemem, bo emocja sama w sobie nie jest problemem. Natomiast jeśli zaczynamy odczuwać mocno objawy psychosomatyczne, czyli zaczynamy na przykład mieć problemy z tym, żeby się uspokoić po dniu pełnym stresu, jeśli nie potrafimy wracać do takiej psychicznej równowagi, zaczynamy mieć problemy ze snem, problemy z regulacją emocji, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy ciągle zmęczeni, coraz trudniej nam funkcjonować, zaczynamy cierpieć, to zaczyna powodować, że zaczynamy też myśleć o sobie inaczej i ciągle myśleć o tym, co się z nami dzieje, to jest taki sygnał, że trzeba coś tutaj z tym zrobić.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli lęk sprawia, że nasze życie staje się niejako, mówię w cudzysłowie, drogą krzyżową, to wtedy jest to już problem, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Okay.
2: Dokładnie.
1: Zespół lęku uogólnionego, Sebastianie. Zamartwianie się ciągłe i wszystkim, nie? To musi być szalenie, tak sobie to wyobrażam, obciążające i też destrukcyjne. Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce i czy wymaga też fachowej pomocy terapeutycznej? Zespół lęku uogólnionego.
2: Zdecydowanie wymaga pomocy. Zespół lęku uogólnionego to już jest taki stan, kiedy faktycznie my cierpimy z powodu tego lęku przewlekle. To jest tak, że ten lęk towarzyszy nam właściwie każdego dnia i to może być tak, że on jest przez kilka godzin, a może być też przez cały dzień i to jest tak, że zaczynamy zamartwiać się być może jakąś jedną konkretną rzeczą, a może jest tych rzeczy więcej, a może zaczynamy się już zamartwiać tym, że się w ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny, i może on się objawiać na przykład takim ciągłym pobudzeniem, ciągłym poddenerwowaniem, oczywiście obniżeniem nastroju, Czyli to nie jest taki lęk, jak w przypadku lęku napadowego, na przykład, kiedy po prostu jakaś sytuacja, jakiś trigger wywołuje napad paniki, bądź niczego takiego nie ma, a też ten napad paniki może się po prostu znienacka zwyczajnie w świecie, w każdej normalnej sytuacji pojawić, na przykład w tramwaju, czy w pracy, i to są takie epizody, które się mogą zdarzać co jakiś czas, mogą sobie trwać krócej bądź dłużej. Natomiast lęk uogólniony to jest taki stan, kiedy my już jesteśmy cały czas w ogromnym napięciu. Nasze ciało jest ciągle napięte, mięśnie są napięte, wszystko nas boli, zaczyna boleć nas głowa, czujemy się po prostu źle i to już jest taki moment, kiedy to nie odpuszcza, kiedy to samo nie minie.
1: A czy coś, Sebastianie, sprawia, że niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni na życie z lękiem i w lęku, na przykład tym uogólnionym, o którym mówiłeś przed chwilą i o który pytałem przed chwilą ciebie? Szczególne cechy, nie wiem, osobowości, trudne dzieciństwo, traumatyczne przeżycia?
2: Jeżeli chodzi o lęk, czy to lęk uogólniony, czy to inne formy lęku, to oczywiście są pewne rzeczy, które muszą tutaj się w życiu człowieka pojawić, żeby on mógł zaistnieć. Dlatego, że można powiedzieć, powiedzieć tak w dużym skrócie, że czymś, co rozpoczyna to ten lęk, czymś, co powoduje, że lęk się w ogóle w naszym życiu pojawia, to może być na przykład taki nadmierny, chroniczny stres w dorosłym życiu, ale on jedynie uruchamia tak naprawdę ten lęk. Natomiast zaburzenia lękowe kształtują się już w okresie nastoletnim. To nie jest tak, że nagle my w wieku lat 30 czy 40 doświadczamy jakiejś sytuacji i pojawia się lęk. No i tu jest dużo czynników, które biorą tutaj w tym udział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pewne predyspozycje, oczywiście genetyczne, osobowościowe muszą być tutaj, muszą się pojawić, dlatego że nawet duży stres, jeśli my nie mamy takich predyspozycji do lęku, to wcale nie musi powodować, że ten lęk i to zaburzenie lękowe się pojawi. Natomiast na przykład duży stres plus predyspozycje właśnie do zaburzeń lękowych może spowodować, że ten lęk się pojawi. Więc oczywiście nasze dzieciństwo, to czy ono było bezpieczne dla nas, czy my czuliśmy się w naszym domu zaopiekowani, ma tutaj duże znaczenie, bo chociażby biorąc pod uwagę to, co mówi nam neuronauka, to jeżeli mieliśmy dzieciństwo, w którym nie było bezpiecznie, w którym raczej było więcej stresu i więcej niepewności, no to nasze ciało migdałowate rośnie po prostu trochę większe, co w przyszłości skutkuje tym, że zwyczajnie w świecie jest bardziej nadpobudliwe, zdecydowanie bardziej intensywnie i częściej reaguje na sygnały awersyjne, na różnego rodzaju bodźce, nawet dla nas zupełnie nieświadome, bo my nie musimy wszystkiego pamiętać. To są raczej skojarzenia, które są uruchamiane na bazie tego, co ciało migdałowate wychwytuje i co w pamięci roboczej tutaj zaczyna się łączyć, żeby wywołać reakcję. Więc chociażby to, że to ciało migdałowate jest większe, to jest jeden z takich elementów, który powoduje, że ten lęk w dorosłym życiu będzie nam towarzyszyć. I to jest właśnie też taki element, który mówi o tym, że no nie tylko samo myślenie, na przykład nie tylko same predyspozycje do zamartwiania się, nie tylko jakaś neurotyczność na przykład powoduje, że my w dorosłym życiu tego lęku mamy więcej, tylko właśnie neurofizjologia, neurobiologia.
1: Na 27 stronie twojej książki Jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, piszesz, Sebastianie, tak. Lęk to podstępna bestia. Dlaczego? Jak to rozumieć? Poproszę o takie rozwinięcie tej myśli, krótkie chociaż.
2: Lęk to podstępna bestia z tego względu, że przynajmniej tak jak pokazują również moje doświadczenia, jak i moich klientów, on potrafi pojawiać się i znikać zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanych momentach i może być tak, że mamy dużo czasu spokoju, już myślimy, że jest wszystko okej i wszystko będzie dobrze, mamy już taką radość i frajdę z życia, a potem nagle pojawia się coś i jest takie boom i on mówi, cześć, dzień dobry, wróciłem, już jestem, jak ci było beze mnie, nie? Więc lęk jest taką emocją, która może się pojawiać po prostu zupełnie niepostrzeżenie i też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać i być na początku bardzo cichy, prawie że niezauważalny, niedostrzegalny w codziennym życiu, aż nagle pojawia się jako taka, no duża, bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi i pokaże, że jest, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło i co my teraz mamy z tym fantem zrobić. Jak to jest, że tak było spokojnie i okej? Gdzie te sygnały? Dlaczego ja tego nie zauważałem wcześniej? Jak on tak potrafi się skradać po prostu, jak taka dzika bestia, żeby potem zaatakować znienacka i totalnie rozwalić nam dzień albo kolejne dwa dni, nie? To jest tak, że jest okej, a potem jednego dnia on się pojawia i nagle po prostu my nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło i co teraz mamy z tym zrobić.
1: Lęk to nie tylko objawy emocjonalne, ale także dolegliwości somatyczne, które są takie, według też ciebie, tak, jako psychoterapeuty, Sebastianie, najbardziej dotkliwe. I też długofalowo, to jaką krzywdę robi człowiekowi życie w lęku, takim permanentnym, też dla ciała i dla duszy, tak to może metaforycznie ujmę.
2: Dla ciała i dla duszy, to może zacznijmy od ciała. No jeżeli chodzi o ciało, to przede wszystkim wygląda to tak, że te objawy somatyczne to są ciągłe kołatania serca, to jest ciągle ucisk w klatce piersiowej, to są trudności z oddychaniem, to są ciągłe bóle głowy, to są takie wrażenia omdlenia, uderzenia gorąca, ciężkość nóg tak naprawdę, zmęczenie, bezsenność. To wszystko powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej zwyczajnie w świecie słabi. Jesteśmy osłabieni fizycznie i psychicznie i trudno nam jest funkcjonować na co dzień. I to faktycznie może się utrzymywać długo. Oczywiście jest wiele innych objawów, które tutaj się mogą w ciele pojawiać. Każda osoba może doświadczać tego na różne sposoby. Są na przykład osoby, które faktycznie doświadczając takiej derealizacji, depersonalizacji, są na przykład osoby, które przestają na przykład w ogóle się czuć, to znaczy nawet nie rozpoznają się w lustrze w pewnym momencie, kiedy tych emocji, tego wszystkiego jest za dużo, następuje takie wyłączenie po jakiejś dużej ilości trudnych doświadczeń, takiego ciągłego stresu, napięcia i lęku, że na przykład przestajemy się czuć, jakoś tak nas odcina z ciała. My czujemy się trochę jakbyśmy grali w jakimś filmie, albo jakbyśmy byli obok siebie. Oczywiście to nie występuje tylko w lęku, ale oczywiście w lęku się pojawia. I na przykład jest tak, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, kurde, widzę swoje ciało, ale ta ręka to jakaś taka niekoniecznie moja chyba. Także takie sytuacje też się zdarzają i te objawy mogą być bardzo różne. Są na przykład takie sytuacje, też jeden z klientów mi kiedyś opowiadał, że nawet napicie kawy się w towarzystwie jest już trudne, bo jesteśmy tak napięci, że ręka się trzęsie. Więc ten lęk faktycznie potrafi nam mocno dać do wiwatu. Zresztą tak jak napisałem takie motto tej książki, to jest właśnie motto z książki dotyczącego tego, jak takie nadmierne diagnozowanie może wpędzać nas w choroby też, to jest oddzielny wątek, ale tam autorka właśnie mówi o tym, że no te objawy psychosomatyczne, one potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to nie jest wynik jakichś zmian biologicznych, fizycznych w ciele, a jedynie psychiki, to wcale nie oznacza, że my fizycznie tego nie czujemy i że to cierpienie jest mniejsze.
1: Wiele osób też chyba, tak przypuszczam, nie zdaje sobie sprawy, że ich nieustanne zamartwianie się, strach przed przyszłością, przed życiem, tak, lub unikanie sytuacji społecznych to symptomy nadmiernego lęku, które mogą być z powodzeniem leczone, prawda, terapeutyzowane. Co, Sebastianie, decyduje o sukcesie tego leczenia? Nie wiem, trafna diagnoza, samodyscyplina, determinacja pacjenta? Co byś w szczycie tej piramidy ustawił?
2: Myślę, że wszystko, o czym mówisz, jest tutaj szalenie istotne. Przede wszystkim warto wiedzieć o jednej rzeczy, że to, że my się zamartwiamy, tak jak podałeś tutaj ten przykład, to nie jest wynik tego, że my się ciągle zamartwiamy o coś, bo my tak mamy i tacy jesteśmy i że tak musi być zawsze, tylko trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewien schemat myślowy, który jest automatyczny i wyuczony i który faktycznie dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki temu, że podejmiemy z tym pewną pracę, pewien wysiłek świadomy, może zostać zmieniony i my przestaniemy się zamartwiać. Oczywiście to nie jest tak, że my nagle się zmienimy o 180 stopni, będziemy zupełnie innymi ludźmi, że pesymista nagle stanie się optymistą, całkowicie w 100% pełną gębą, tylko że my możemy trochę się tutaj jednak zmienić w tym kontekście, że ten pesymizm i to zamartwianie się będzie trochę mniejsze i trochę mniejsze i trochę mniejsze, więc im będzie tego mniej, tym więcej będzie spokoju. Natomiast wymaga to faktycznie takiej świadomej pracy, czyli przede wszystkim zrozumienie tego, że zamartwianie się nie rozwiązuje problemów, a wręcz tylko je nakręca, że zamartwianie się nie spowoduje, że nam będzie lepiej w życiu, tylko po prostu my będziemy ciągle w swojej głowie, a nie w tym, co jest tu i teraz, nie w tym naszym prawdziwym świecie. Więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zrozumiemy, że my możemy coś z tym zmienić i że jest to schemat myślowy, forma naszego myślenia i że to nie treść myśli odgrywa tu główną rolę, tylko właśnie ta forma, w jakiej my myślimy, no to wtedy możemy to dzięki terapii, dzięki samodyscyplinie, dzięki włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cuda i co spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni. Bez twojego wysiłku, bez twojej pracy, bez tego, co robisz między sesjami, to się po prostu może nie udać. To może nie zadziałać. Tutaj ten wysiłek jest z obu stron konieczny.
1: Zaangażowanie i wysiłek, tak. I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach. Czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Takie pytanie, Sebastianie, stawiasz na 227 stronie swojej książki. No i jaka jest twoja odpowiedź? Nie musisz mówić wszystkiego, dobra, bo szczegóły znajdują się oczywiście w tej pozycji, która leży na naszym radiowym stole, jak radzić sobie z lękiem, ale tak możesz uszczknąć rąbkę.
2: Pewnie, że można żyć pełnią życia i być super szczęśliwym, nawet jeśli mierzymy się z doświadczaniem lęku, o ile oczywiście wykonamy pewną pracę, żeby tego lęku było mniej, a bardziej chodzi o to, żeby te objawy patologiczne, które my odczuwamy w ciele, odczuwamy w głowie, żeby w jakiś sposób można było okiełznać.
1: Lęk to prawidłowa i pożądana reakcja organizmu, jak czytam, która pełni funkcję ostrzegawczą i motywującą, także obronną. Niezależnie od tego, czy jest odpowiedzią na konkretny bodziec, czy sytuację stresową, jego celem jest przede wszystkim mobilizacja do działania. Problem kliniczny pojawia się w momencie, gdy uczucie to, uczucie lęku, traci swój adaptacyjny charakter. Lęk, który jest nadmierny, uporczywy, systematyczny, prowadzi do unikania codziennego aktywności, albo też solidnie obniża jakość naszego życia, przestaje już być zdrową emocją, a staje się objawem wymagającym uwagi specjalisty, po prostu terapii, leczenia. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych, jak wyczytałem, problemów psychicznych na świecie. Dotyczy on także ten problem tysięcy Polek i Polaków. Dziś o tym w drogowskazach. Wiem, że to ważny temat dla wielu osób, które nas teraz słuchają. Na moje pytanie odpowiada cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eska Rock. Drogowskaz.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie. A szacuje się, że nawet 46 milionów osób rocznie zaczyna borykać się z tym schorzeniem, niezależnie od płci, statusu społecznego, kraju pochodzenia czy wieku. Dlatego może warto zastanowić się, czym właściwie jest lęk, jak sobie z nim radzić też na co dzień. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów. Moim i Waszym gościem na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z lękiem są techniki, jak wyczytałem, oddychania. Czyli oddychamy w jaki sposób, żeby złagodzić objawy lęku albo nawet pozbyć się go w danej chwili?
2: Jeżeli chodzi o oddech, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć o tym, że ten oddech powinien być taki świadomy. My nie zastanawiamy się nad tym, jak my oddychamy. Każdy nas oddycha po prostu, bo to jest taki automatyczny sposób oddychania. Natomiast jeżeli faktycznie skupimy się na tym oddychaniu, żeby on był bardziej świadomy i trochę go zmodyfikujemy, to mamy szansę wyciszyć swój układ nerwowy, mamy szansę wyciszyć swoje organy wewnętrzne, a tym samym uspokoić ciało. Jeśli uspokoimy ciało, tym samym uspokajamy mózg. I dzięki temu ten lęk się trochę wyciszy. Więc przede wszystkim ten oddech powinien być uspokojony, powinien być taki z uważnością. Najlepiej wdech wziąć nosem, wydech ustami i technik oddychania jest wiele. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy techniki oddychania, które będą bardziej pobudzające, bardziej energetyczne, ale mamy też techniki oddychania, które po prostu będą bardziej uspokajające i wyciszające zarówno ciało, jak i układ nerwowy. I tutaj moją ulubioną, ukochaną techniką to jest oddech kojąco-rytmiczny, czyli to jest taki oddech, w którym wdech i wydech trwają dokładnie tyle samo. Ten rytm musi być tutaj i długość tego oddechu zachowana i faktycznie to jest taki oddech, który ja praktykuję od dawien dawna. Bardzo lubię to robić. U mnie takie praktyki oddechowe trwają już nawet 30, 40, 50 minut, jeśli mogę sobie na to pozwolić. To jest taki moment już, gdzie po 15, 20 minutach takiego oddychania faktycznie czujemy już to, jak ciśnienie się obniża, jak puls się obniża i wchodzimy w taki stan, bym powiedział, transu. Trochę, ja bardzo ten stan lubię, to jest taki moment, kiedy mój mózg się wyłącza z otoczenia i zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więc podrzuca mi wizje i obrazy, całkiem czasem niespodziewane, zadziwiające i to jest zawsze dla mnie taka niesamowita, głęboka podróż, która przynosi tak głęboki relaks, że jak ja już po tym swoim seansie wstaję, to czuję się jak nowo narodzony, a to jest tylko oddech. I to wystarczy czasem nawet 5 minut takiego oddechu, że jeśli ten poziom stresu nam się z jakiegoś powodu podniesie, czy to w pracy, czy to stoimy w korku, czy gdziekolwiek, to po prostu zatrzymać się na chwilę, wdech nosem, wydech ustami, w głowie liczymy, żeby on był równy, więc tego trzeba się nauczyć. Dokładną instrukcję też opisuję w książce, ale też dużo o tym oddechu mówię też na swoich social mediach i tego uczę. Natomiast oddech jest taką pierwszą, bym powiedział, bronią do takiego radzenia sobie z lękiem na tu i teraz.
1: Mogę założyć, tak sobie myślę, że ktoś, kto zmaga się z atakami paniki, doskonale też wie, jak sobie z tym problemem radzić, tak jak się zachować w przypadku, kiedy ten atak się zbliża. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, Sebastianie, dużo też piszesz oczywiście o tym w swojej książce, jak radzić sobie z lękiem, jak pomóc ogarnąć atak paniki komuś, kto go dostanie w naszym towarzystwie? Czy w ogóle cokolwiek należy zrobić, kiedy widzimy, że ewidentnie ktoś odlatuje?
2: Myślę sobie, że najważniejsze to jest po prostu być i zapytać, czego ta osoba potrzebuje. Bo z tego, co rozmawiam z różnymi osobami, też sam wiem własnego doświadczenia, próby uspokajania jakoś tak i pocieszania czegokolwiek innego tutaj nie zadziała. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie napad paniki jest tak duży, że racjonalne myślenie zostaje całkowicie wyłączone. To jest taki moment, kiedy ciało migdałowate przejmuje całkowitą kontrolę nad nami, kora mózgowa zostaje wyłączona, tam już nie ma racjonalnego myślenia, tam już jest lęk przed tym, że umrzemy albo że oszalejemy, że to już jest koniec, wtedy to serce wali niesamowicie i naprawdę dzieje się nie za fajnie, nikomu tego nie życzę doświadczać, więc no tutaj wszelkiego rodzaju próby racjonalizacji, uspokajania jakoś, czy mówienia nie przesadzaj, nic ci nie jest
1: nie
2: i tak dalej, nie histeryzuj, no. Uspokój się, to zaraz minie, to raczej niekoniecznie. Myślę sobie, że to, co można by zrobić najlepszego, to nawet taką osobę po prostu przytulić, bo dotyk, przytulenie, no daje takie ukojenie, nie? Dobrze jest na przykład...
1: I zapytać się, jak mogę tobie pomóc, a
2: tak,
1: nie narzucać jakichś
2: tak
1: koncepcji.
2: Jest. I tak, zapytać okay. o to, co mogę dla ciebie zrobić, tak. jak mogę ci pomóc, nie? Po prostu być, złapać za rękę, poczekać, bo tutaj faktycznie wszelkie próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, jeśli one będą jakoś nastawione na to, żeby tego człowieka jakoś tak wybić z tej paniki, nie? Odwracanie uwagi oczywiście w wielu momentach będzie działać, ale wtedy, jeśli ten napad paniki będzie na takim jeszcze w miarę nie za wysokim poziomie.
1: 96. strona twojej książki, Sebastianie, tam pojawia się koncept chłonięcia dobra. Powtórzę, chłonięcia dobra. Jak on się wiąże z terapią, z leczeniem lęku?
2: On się wiąże nie tylko z terapią, on się wiąże nie tylko z leczeniem lęku, ale on powinien się wiązać i wiąże się ze wszystkim, czego my doświadczamy w swoim życiu. A przede wszystkim powoduje to, że nasz mózg dzięki neuroplastyczności faktycznie zmienia swoje struktury, zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy widzieć świat inaczej i faktycznie jesteśmy w stanie tego lęku się mniej lub bardziej z czasem pozbyć, ponieważ to jest taki koncept, w którym wpływamy świadomie na to, co w naszym mózgu zostanie intensywniej zapamiętane i czego nasz mózg się będzie uczył i do czego będzie na co dzień wracać. To chodzi po prostu o to, żeby nauczyć się zwracać uwagę na wszystkie małe, dobre rzeczy, których doświadczamy na co dzień, nie? Bo my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co jest niekorzystne, co jest niefajne, co to jest prawda. Trudne. Wszystko to, co wzbudza w nas jakieś takie nieprzyjemne emocje, głównie na problemy, gaszenie pożaru. Natomiast często nie zauważamy tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które nas spotykają, a czasem to jest uśmiech kogoś obcego na ulicy, który spowoduje, że zrobi nam się po prostu milej. I my możemy to puścić samemu sobie i przeleci to jak woda przez sito, a możemy się nad tym zatrzymać, poczuć to trochę, poczuć całym sobą, wyobrazić sobie to jeszcze, wzmocnić ten ślad w mózgu, dzięki czemu nocą, kiedy pójdziemy spać, to się skonsoliduje i to z nami zostanie już. I to spowoduje, że jeżeli będzie tego coraz więcej, więcej, więcej i więcej, to nasz mózg zacznie się uczyć wyłapywać z otoczenia też te dobre sygnały i te dobre rzeczy, a nie skupiać się tylko na negatywach. Dlatego to będzie bardzo istotne dla osób, które mają tendencję do zamartwiania się i do doświadczania lęku.
1: Czy współczesne czasy, Sebastianie, sprzyjają pojawianiu się lęku w naszym życiu, wzmacniają takie odczucie? Co mówią na ten temat osoby, którym pomagasz jako psychoterapeuta na co dzień? Czego statystycznie boimy mi się w życiu najbardziej, jak wynika z twoich gabinetowych doświadczeń?
2: Oj, to jest bardzo różnie, wiesz,
1: bo domyślam się, tak.
2: Tutaj musielibyśmy rozróżnić trochę lęk na poszczególne kategorie czy podtypy, dlatego że są osoby, które boją się bardzo o swoje życie i zdrowie. Na przykład o życie, zdrowie najbliższych, ale jeżeli mówimy o takim lęku panicznym czy lęku uogólnionym, który tutaj jest najczęstszy zdecydowanie, to zazwyczaj on nie powoduje tego, że my się boimy, mamy jakieś takie lęki, strachy egzystencjalne czy jakieś takie, bym powiedział, długofalowe, które towarzyszą nam przez całe życie, bo takie obawy też mamy i o coś się martwimy. Natomiast to jest raczej taki lęk przed lękiem, czyli my zaczynamy w ogóle bać się tego, że lęk się w jakichś kontekstach pojawi. I to jest ten lęk, o którym tutaj warto powiedzieć. Czyli jeżeli na przykład doświadczyłem napadu lęku w kinie, to ja zaczynam bać się kina. Jeżeli doświadczyłem napadu lęku w galerii handlowej, to zaczynam bać się galerii handlowej. I okazuje się, że jeśli ja nic z tym nie robię, to ten lęk wkracza na coraz to kolejne obszary życia. Więc boję się już wyjść do kina, boję się prowadzić samochód, boję się pójść do galerii. I to nie chodzi o to, że ja myślę o tym, że tam mnie czeka jakieś niebezpieczeństwo, że ja się boję, bo tam jest coś złego. Nie, ja boję się tam pójść, ponieważ jestem przekonany i wiem, że tam się pojawi napad lęku, on jest tak nieprzyjemny, że ja go nie chcę doświadczać, więc teraz będę robić wszystko, żeby tego stanu uniknąć i będę unikać coraz więcej rzeczy. Więc to jest ten lęk, z którym najczęściej się mierzymy, czyli lęk przed lękiem.
1: Rozumiem. A jakie nasze nawyki, Sebastianie, jakie zachowania mogą wzmagać poczucie lęku? Używki, nie wiem, brak ruchu, brak higieny cyfrowej, brak snu. Co wbija tutaj ten przysłowiowy gwóźdź do trumny? Możesz nawet jeden przykład podać.
2: Jeżeli chodzi o na pewno takie sytuacje, które będą podbijać mocno lęk, to na pewno jest to spożywanie alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to faktycznie na drugi dzień, kiedy jesteśmy, no mówiąc zwyczajnie, w świecie na kacu, no to ten lęk będzie mocno się tutaj uzewnętrzniał, zarówno w ciele, jak i w myśleniu. Faktycznie tutaj pojawia się takie zamartwianie o różne rzeczy. Pojawiają się wtedy najczarniejsze myśli, najczarniejsze scenariusze, bo to jest taki stan osłabienia naszego fizycznego i psychicznego, kiedy mózg podrzuca sobie wszystkie możliwe interpretacje tego, co się z nami wydarza i podrzuca najgorsze możliwe scenariusze. Więc alkohol z całą pewnością. Ja na przykład nie piję kawy na czczo, bo kawa na czczo pobudza. Jak pobudzi ciało, to zaczyna coś się tutaj dziać. Więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby pić kawę jednak po śniadaniu, a nie przed śniadaniem. Niby nic, a jednak robi niesamowitą różnicę. No i oczywiście sen. Sen jest bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym w swojej książce.
2: Myślę sobie, że z jednej strony jest to brak akceptacji dla tego, czego doświadczamy. My wstydzimy się tego, że mierzymy się z lękiem, nie akceptujemy go, nie chcemy go, mamy na siebie złość tak naprawdę, że nas to dotyka, że tego doświadczamy, że dlaczego my. Więc im więcej takiego buntu, tym trudniej się pracuje, bo najpierw trzeba pokonać ten bunt. Najpierw trzeba zmierzyć się trochę z tą akceptacją i tutaj jest potrzebna psychoedukacja, którą ja bardzo intensywnie robię z moimi klientami, bo uważam, że akurat w przypadku lęku psychoedukacja jest szalenie ważna, gdyż ona obniża ten poziom napięcia i strachu w ogóle przed tym, czego my doświadczamy i pozwala nam to bardziej akceptować. Więc na pewno jest to akceptacja, a drugim takim czynnikiem, który dość mocno się wybija, to są takie nasze nierealne oczekiwania, żeby w ogóle przestać czuć nieprzyjemne emocje, nie? Czyli jak my już doświadczamy lęku, to jeśli doświadczamy jakiejkolwiek nieprzyjemnej emocji, to od razu się boimy, że to na pewno już będzie lęk, albo że to na pewno doprowadzi do lęku, to na pewno doprowadzi do napadu paniki, a więc staramy się robić wszystko, żeby w ogóle unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne i chcemy tylko czuć się dobrze i chcemy tylko czuć się spokojnie, niezależnie od sytuacji. A ja zawsze mówię, że co się czuje, kiedy jest się w sytuacji stresowej? No czuje się stres. Naturalnie, nie? I ten stres musi się pojawić, bo to nie chodzi o to, żeby stresu nie było, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się po sytuacji stresowej wracać w miarę sprawnie do spokoju, a nie o to, żeby stresu w ogóle nie było.
1: No dobrze, a przy okazji właśnie korzystając tutaj z tego momentu twojej wypowiedzi, a czy może być taka sytuacja, że ktoś pozbył się lęku uogólnionego na przykład w toku leczenia, terapii i on po jakimś czasie do niego wraca, albo nawet paradoksalnie takiej osobie tego lęku niejako brakuje, bo ona tylko z nim potrafi funkcjonować tak na dobrą sprawę. Jakkolwiek upiornie to nie zabrzmi. Wiesz, o co mi chodzi, prawda?
2: Jasne.
1: No, to się może zdarzyć?
2: Jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co no, mówi psychiatria po prostu, to, co mówi tutaj psychopatologia, no to zaburzenia lękowe są czymś, co jest po prostu z nami. To nie jest tak, że to zniknie raz na zawsze i z całą pewnością już nigdy nie wróci, bo może być tak, że przez całe lata będziemy czuć się dobrze i spokojnie, natomiast pojawi się jakaś bardzo trudna życiowa sytuacja, która uruchomi znowuż na przykład zamartwianie się, czy stan takiego dużego napięcia i to może spowodować, że ten lęk wróci i wtedy właśnie po to my zdobywamy te wszystkie narzędzia w procesie terapii, w procesie poznawania siebie, budowania samoświadomości, żeby wiedzieć, okej, skoro to jest ten moment, kiedy to może wracać, to co ja najlepszego teraz mogę zrobić, żeby jednak tego nie rozkręcić tak, jak to było kiedyś. Co ja najlepszego mogę zrobić, żeby to zatrzymać na tym etapie i żebym mógł spokojnie iść dalej. I to jest to, co tutaj jest kluczowe i jest istotne, czyli nauczenie się tego, jak z tym funkcjonować i co robić, żeby to się nie rozkręcało, bo to nie chodzi o samą emocję czy o sam stan lęku, tylko chodzi o to, na ile my go potem sobie rozkręcimy i jak my go będziemy sami sobie podtrzymywać i pielęgnować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale jak tego lęku nie będzie, to, to no jak właśnie. To będzie wyglądało moje życie? To
1: dokładnie,
2: jak to
1: do tego zmierzało
2: będzie?
1: Moje pytanie między innymi.
2: I to jest właśnie to, że pojawiają się takie pytania, jak to będzie, jak ja będę żyć bez lęku?
1: Przecież tylko do tej pory z nim potrafiłam, potrafiłem żyć tak naprawdę, tak? Nauczyłam się tego, nauczyłem w jakiś sposób.
2: Tak, i są osoby, które mówią na przykład, że jakoś tak sobie tego nie wyobrażają, że w sumie to nie wiedzą, jakby to miało w ogóle wyglądać i czy oni potrafią i czasem tak nawet mówią z takim, no nie wiem. Nie, ja zresztą też w zgodzie z nurtem, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, my dużą uwagę przywiązujemy do tej preferowanej przyszłości i do tego, jak to ma w takim razie w twoim życiu, drogi kliencie, być. To znaczy, ja przede wszystkim na początku, jak zaczynam pracować z moim klientem, to nie pytam go, co się ma zmienić i jak ma się zmienić, tylko pytam po co. Po co to ma się zmienić? To znaczy, kiedy twój problem zostanie rozwiązany, to co w twoim życiu będzie inaczej? Kiedy ten problem w jakiś sposób zniknie, co się zmieni? Jak ty będziesz żyć? Co będziesz robić? Po co jest ci to potrzebne? No bo umówmy się, że warto pamiętać o tym, że każdy proces, czy to terapeutyczny, zmiany, jakikolwiek inny, wszystkie decyzje, które podejmujemy i zmiany, których dokonujemy, mają swoje zyski i straty. To nie jest tylko tak, że jest tylko zysk. I my przyjmujemy też takie założenie, przynajmniej ja w swojej pracy też przyjmuję, że pewne objawy mają właśnie na pewnym etapie życia funkcje adaptacyjne, czyli one mają nam coś zapewnić, mają nas przed czymś ochronić, one mają jakieś zadanie i teraz warto też odkryć, co takiego one chronią, co one utrzymują, co one mi dają, że one są i jeśli ich nie będzie, to co będzie wtedy? To jest bardzo ważne pytanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, żeby pamiętać o tym, iż zabieranie klientowi od razu jego problemów może być bardzo szkodliwe i niekorzystne dla niego, nie? Że to nie jest tak, że ja od razu zabiorę problem klientowi, tylko najpierw pomyślimy, po co mamy go zabrać i jak mamy go zabrać, co będzie wtedy i czy klient też zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje będą wtedy, gdy coś zniknie, gdy coś się zmieni, szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Na przykład, nie? To jest bardzo ważny element.
1: Zgodnie z definicją, lęk to specyficzny, nieprzyjemny stan emocjonalny, w którym odczuwamy obawę przed trudnym do sprecyzowania zagrożeniem. Występuje on w odpowiedzi na irracjonalne niebezpieczeństwo. Jest też, jak czytam, projekcją sytuacji, która się nie wydarzyła, ale jest takie prawdopodobieństwo, podczas gdy lęk dotyczy wytworów naszej wyobraźni. Strach tyczy się faktycznych zdarzeń, które mogą być dla nas realnym zagrożeniem. O życiu w lęku i z lękiem rozmawiam dzisiaj z moim i waszym gościem, a jest nim cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, o czym zresztą mówiłeś przed chwilą, o tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W sumie dziękuję, bo też dowiedziałem się, na czym ona polega swoją drogą. Sebastian jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki Jak radzić sobie z lękiem. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Michał Poklękowski, zapraszam.
0: SK Rock Warszawa. We'll

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać, niekoniecznie pozytywnego. Jednakże są stany, w których poczucie lęku takie właśnie występuje w nadmiarze, jest nieadekwatne do skali zagrożenia, do sytuacji i zaczyna po prostu utrudniać codzienne funkcjonowanie. O tym dziś w drogowskazach, o lęku, który niszczy. Z czego wynika, jak łagodzić jego objawy? Na moje pytanie cały czas cierpliwie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Żeby zapanować nad lękiem, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jak to zrobić i co tutaj jest najtrudniejsze? No łatwo powiedzieć, przestań myśleć, to nie będziesz się więcej bać. To nie tak to wygląda.
2: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, który warto zmienić, to trzeba tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest nasz sposób myślenia o lęku w ogóle, o emocji lęku, o tym, czym lęk jest. Natomiast druga kwestia to jest zmiana takich naszych schematów myślenia, które po prostu mamy wyuczone, które są automatyczne, które się wykształciły na drodze naszego życia i które zwyczajnie w świecie mogą ten lęk wywoływać bądź go podtrzymywać. Więc tutaj są dwa odrębne aspekty, o których warto by mówić.
1: Praktyka wdzięczności i życzliwości w terapii, w leczeniu lęku. Piszesz o tym na 102 stronie swojej książki. Zapytam wprost, o co tutaj chodzi?
2: Jeżeli chodzi o praktykę wdzięczności, to jest to trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście chłonięcia dobra. Okay. Czyli chodzi o to, że poprzez tę praktykę, jeśli robimy to regularnie, konsekwentnie, długofalowo, to nasz mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczyna myśleć inaczej. A więc im więcej wdzięczności w naszym życiu, tym więcej spokoju, tym więcej radości. A im więcej spokoju, tym mniej przestrzeni na lęk. My zaczynamy w końcu zauważać to, co się wokół nas dzieje, też w tych dobrych aspektach. I dzięki praktyce wdzięczności dzieje się coś ważnego, a mianowicie zaczynamy budować swoją sprawczość i dostrzegać swoją siłę, dostrzegać swoje zasoby, dostrzegać swoje umiejętności, dostrzegać ludzi,

0: wokół nas mamy, którzy nas wspierają i po prostu patrzymy na świat trochę przez inne okulary niż tylko przez pryzmat lęku, przez pryzmat problemów, przez pryzmat niepewności, przez pryzmat zmian. Więc to jest tutaj istotne i faktycznie moi klienci potwierdzają, że regularna praktyka wdzięczności, chociażby poprzez takie codzienne odpowiedzenie sobie na 3 proste pytania przed snem, za co jestem dzisiaj wdzięczny, co dobrego mnie dzisiaj spotkało, co ja dobrego zrobiłam dla kogoś innego, co dobrego ktoś zrobił dla mnie, za co siebie dzisiaj lubię, to jest to, co zaczyna budować trochę nasz nowy obraz samych siebie, że przestajemy patrzeć na siebie tylko przez pryzmat osoby zalęknionej, osoby w lęku i zyskujemy jakby nową tożsamość, bo my, kiedy cierpimy na zaburzenia lękowe, to patrzymy na siebie głównie przez pryzmat lęku i tego, że my ciągle w tym lęku jesteśmy i tak o sobie mówimy, bo ja jestem lękowy, bo ja jestem ciągle w lęku, bo mnie wszystko przeraża, wszystko mnie stresuje. A im bardziej o sobie tak mówimy, im bardziej się w tym osadzamy, wiadomo, że tym bardziej jesteśmy na tym skupieni.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod jednym dachem żyjemy na co dzień z bliską nam osobą, która zmaga się z lękiem, na przykład tym zespołem lęku uogólnionego. Może to być nasza siostra, brat, może to być mama, tata, dziadek, babcia. Jak nie dorzucać im do pieca? Czego im nie mówić takiego, co tylko może pogłębić ten problem w ich życiu?
0: Myślę sobie, że to jest tak jak w kontekście różnych innych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, czyli przede wszystkim mówienie, a nie przesadzaj, a weź się w garść, a przecież nic się takiego nie dzieje, to czemu ty się znowu boisz? Wiem też z doświadczeń osób, z którymi pracuję, że to, co im najbardziej doskwiera w relacjach rodzinnych, to jest właśnie takie poczucie wstydu i poczucie winy. A więc wszystko, co powoduje, że ten wstyd się ujawnia, czy to poczucie winy może się pojawić u takiej osoby, to jest coś, czego powinniśmy unikać, nie? Bo często bywa tak, że przestajemy podróżować na przykład. Boimy się latać samolotem, jechać samochodem, ale boimy się też, że jak będziemy daleko od domu, doświadczymy lęku, napadu paniki, nie wiemy, gdzie szpital, co się będzie działo. Zaczynamy z tego rezygnować. I osoby, które rezygnują na przykład z podróży, mają takie poczucie, że zawodzą rodzinę, że zawodzą przyjaciół, że dzieci znowu nie pojadą na wakacje, bo ja się boję. I te wszystkie rzeczy, wbrew pozorom, są najtrudniejsze dla osób, które mierzą się z lękiem. Czyli być może nie to, co ja czuję, jak ja czuję, tylko właśnie to, że to bardzo wpływa na moje najbliższe otoczenie i że ja coś odbieram innym, mężowi, żonie, dzieciom, że oni muszą się z tym zmagać. A więc jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej akceptacji i wsparcia byłoby tutaj wskazane. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo wiadomo, że jeśli ktoś tego nie doświadczył na sobie, trudno sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć i to jest trudne do zrozumienia, no ale czego ty się boisz, skąd u ciebie lęk, skąd takie napady paniki, skoro nic się złego nie dzieje, nawet nie mamy żadnych problemów, a ty ciągle w tym jesteś. No jest to trudne do zrozumienia, jest to trudne do zaakceptowania, natomiast no, trzeba wiedzieć, że to wymaga czasu, pewnej pracy i osoby, które mierzą się z lękiem, najbardziej w mojej ocenie potrzebują spokoju, więc...
1: Ja pamiętam taką historię ze swojego życia z dawnych lat. Moja dawna koleżanka z dawnych czasów, dziennikarka, mierzyła się z potężnym lękiem wobec samolotów. Po prostu bała się latać, tak zwyczajnie, a kochała Grecję. I wyobraź sobie, że z całą rodziną, dzieciaki małe, mąż, wszyscy upoceni, uwędzeni w samochodzie, też mówię o latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia, jechali na Kretę, potem jeszcze promem, tak, przez Morze Egejskie, jechali na Kretę rok rocznie samochodem z Kujaw, tak, z Polski, no to jest jednak kawałeczek drogi przez całą Europę, w te i we w te, prawda? Tylko dlatego, że ta pani, moja dawna znajoma, po prostu panicznie bała się latać samolotem, choć nie miała żadnych złych doświadczeń z samolotem, bo leciała kiedyś i nagle coś jej się włączyło i tak lata jeździli na tą Kretę samochodem do tej Grecji, no i w końcu też terapia zrobiła swoje i problem na szczęście został rozwiązany. Trochę to trwało, ale udało się.
0: Jasne, tu już mamy do czynienia akurat z fobią, więc to już znowuż jeszcze kolejna odsłona lęku, o której trzeba pamiętać, że taka forma lęku też występuje przed jakimiś bardzo konkretnymi obiektami, sytuacjami, która też może mieć różne podłoże. Natomiast ja tutaj, jak już wywołałeś temat samolotu, to chciałbym też przestrzec przed jedną rzeczą. Otóż osoby, które bardzo boją się latać, mają fobię przed tym, czasem wpadają na taki pomysł, że żeby przełamać ten strach i ten lęk, to ja wsiądę do tego samolotu i polecę. I jeżeli nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiednich zasobów takich wewnętrznych, żeby się zmierzyć z tą próbą, to bardzo bym tego nie polecał, ponieważ może to doprowadzić do tego, że jasne, my polecimy, damy radę, przeżyjemy ten lot, ale on będzie nas kosztować tyle stresu, tyle napięcia i tyle trudnych doświadczeń, że doprowadzi do takiej traumatyzacji, że przestaniemy w ogóle wychodzić z domu po tym doświadczeniu. I znam takie przypadki, gdzie próba pokonania tego lęku, strachu przed poleceniem samolotem zakończyła się powodzeniem, natomiast w momencie, kiedy dana osoba ląduje na wakacjach, to już myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Polski, nie jest w stanie w ogóle choćby przez chwilę rozładować tego napięcia po tym locie i to utrzymuje się już potem naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nie róbmy tego.
1: Nie róbmy tego. A propos lotu właśnie też i strachu przed lataniem, przypomniała mi się też taka sytuacja z lotniska Chopina w Warszawie. Też leciałem na Kretę wtedy z rodziną i było dość sporo opóźnienie samolotu z różnych przyczyn i tam tak w tym towarzystwie tych pasażerów był jeden taki starszy pan ze Śląska, miał tam 60 parę lat i widać było, że on po prostu jest strasznie spięty, tak? Bo, ale po prostu jeszcze jak się dowiedział, że samolot, że może jakaś usterka, jakieś plotki się pojawiły, że silnik wymieniają w samolocie, on już był siny. I sięgnął po alkohol, napruł się jak worek. Oni go wnosili, samolot poleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, dosłownie, ja nie wiem, kto na to w ogóle pozwolił. Tego człowieka, tego starszego pana, który po prostu się znieczulił w ten sposób, wnosili na pokład samolotu. I on doleciał do tego Heraklionu, tak? Już potem nie pamiętam, co dalej się stało, ale zobacz, do czego może dojść nawet do takiej sytuacji, prawda? To też jest zły pomysł, żeby się znieczulić w ten sposób, jakąś używką, nie?
0: Myślę sobie, że jest to zły pomysł z jednego prostego powodu. My zaczniemy wykorzystywać to jako dobry sposób na radzenie sobie z emocjami, bo faktycznie alkohol ma to do siebie, że on natychmiast niweluje lęk, nie? Już naprawdę wystarczy niewielka dawka alkoholu, żeby ten lęk odszedł i żeby przestać go czuć. No i dlatego też mówi się o tym, że zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, nie dotyczące tylko lęku, no jednak są takim większym ryzykiem, jeśli chodzi o uzależnienia, czy to od alkoholu, czy to od innych substancji, dlatego właśnie, że one bardzo fajnie rozładowują napięcie, obniżają lęk i my się naprawdę fajnie czujemy i możemy robić różne rzeczy. Natomiast potem, wiadomo, wszystko wraca do stanu wyjściowego, więc, więc raczej nie polecam.
1: A propos tego, co w siebie wlewamy w kontekście terapii lęku, życia z lękiem i też co zjadamy, podobno zdrowa dieta też odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu lękiem, tak? To się zgadza? Czy są jakieś składniki tej diety, składniki spożywcze, które mogą potęgować na przykład poczucie lęku?
0: Mówi się o tym, że są składniki, które mogą obniżać napięcie, że mogą obniżać poczucie lęku i że dobrze wpływają na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Ostatnio dużo czytałem o szafranie, że podobno szafran jest takim składnikiem, który naprawdę potrafi bardzo fajnie regulować nasz nastrój, natomiast nie wiem, nigdy nie testowałem, nie próbowałem, to są takie nowe informacje. Mówi się o różnych tutaj suplementach diety, natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby jakoś bardziej zwiększać ten poziom lęku, poziom napięcia, to myślę, że są to kwestie też indywidualne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na przykład nie pijam kawy na czczo, bo wiem, że to mnie bardziej pobudza tak fizjologicznie i czasem to może być tak, że to może spowodować jakieś takie podniesienie afektu za bardzo, że tej energii jest za dużo, więc staram się tego unikać. Odpowiednie nawodnienie jest szalenie ważne, bo tak naprawdę no, nasz mózg w większości składa się z wody i my wiemy, że jak jesteśmy nienawodnieni za bardzo, no to też się gorzej czujemy, gorzej funkcjonujemy, więc bardziej myślałbym o takich składnikach. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię GABA, czyli takiego składnika hamującego w naszym mózgu, który ma hamować właśnie nadmierne pobudzenie, to jest coś, czego my ewolucyjnie mamy za mało i faktycznie to jest też coś, na co my możemy wpływać, czyli zwiększać jego poziom w mózgu, chociażby poprzez aktywność fizyczną, czy przez różne składniki pokarmowe, które będziemy przyjmować. Ale myślę, że jest to kwestia indywidualna.
1: Medytacja sposobem na lęk, o tym też czytam w twojej książce, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, ale o to nie będę pytał. Jeśli pozwolisz, wolisz i dochodzi do tego też wizualizacja. O co z nią chodzi?
0: Wizualizacja to jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o kwestie pracy, nie tylko z lękiem, ale w ogóle takiego budowania samoświadomości i pracy z samą sobą. Nie jest to najprostsza technika, natomiast jeśli jest przeprowadzona we właściwy sposób, faktycznie potrafi wiele zdziałać i polega to na tym, że wprowadzamy się w pewną wizję. Nie jest to oczywiście autohipnoza, choć można to z tym pomylić. Wprowadzamy się w pewną wizję, podczas której pozwalamy na to, żeby nasz mózg wykorzystał potencjał swojej nieświadomości. Trochę tak to określam, nie? Bo to, czego my jesteśmy świadomi, to jest jedno, ale znaczna część naszych rzeczy jednak jest poza naszą świadomością, niedostępna nam na co dzień. A podczas wizualizacji my jednak zyskujemy taki większy dostęp do tego, co nieświadome, otwierają się nowe przestrzenie. I to służy mi też często w pracy do budowania wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów, takiej samoświadomości, wiary w siebie, budowania poczucia pewności siebie. I to można w ten sposób zrobić, a poza tym jest to też świetne narzędzie do niwelowania stresu, do przywracania się do uczucia spokoju, bo wizualizacja może polegać chociażby na tym, że przeniesiemy się na chwilę do naszego własnego bezpiecznego miejsca, w którym będzie nam dobrze i które spowoduje, że doświadczymy takiego ukojenia nerwów tu i teraz.
1: Nie możemy też zapominać, rozmawiając na ten temat dzisiaj, o roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z lękiem, czyli tak, co to by było, wsparcie społeczne? Najbliżsi?
0: Myślę sobie, że przede wszystkim najbliżsi. Natomiast ja bardzo cenię to, że coraz więcej osób w przestrzeni publicznej coraz chętniej opowiada o swoich trudnościach. I to powoduje, że ta normalizacja pewnych rzeczy, które wcześniej były tabu, staje się coraz bardziej taka widoczna i realna. I my dzięki temu zaczynamy rozumieć to, że każdy z nas ma jakieś trudności, z którymi się boryka, że to nie jest coś, co kogoś omija, a kogoś wybiera, że niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wieku, płci, możemy różnych rzeczy doświadczać i coraz więcej gwiazd, coraz więcej influencerów, coraz więcej specjalistów, którzy też pracują przecież w sektorze zdrowia psychicznego, po prostu opowiada o swoich doświadczeniach. I to myślę, że jest bardzo użyteczne. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie społeczne, to dobrze jest też o tym rozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, dlatego że jeśli porozmawiamy o tym szczerze i powiemy, z czym się mierzymy, to też inne osoby mają większą szansę zrozumieć nas, zrozumieć nasze potrzeby i być dla nas wsparciem, a poza tym pozbywamy się tego jednego elementu, który tak nam często doskwiera w takiej sytuacji, a więc tego nieszczęsnego wstydu, bo my w przypadku lęku tak bardzo chcemy ukryć ten lęk, to jest jeden z naszych celów, żeby nikt nie zauważył, żeby nikt się nie zorientował, żeby to nie było widać, że ja teraz mam napad paniki w towarzystwie, na przyjęciu, na imprezie. A kiedy zaczynamy o tym mówić tak bardziej szczerze z naszymi najbliższymi, to możemy powiedzieć, wiesz co, ja muszę teraz ochłonąć, bo mam napad paniki, na przykład, nie? I to się staje takie bardziej przyjazne, bardziej ludzkie i to wsparcie wtedy ma szansę być na zupełnie innym poziomie, bo to zrozumienie będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Taka też moja rola w drogowskazach, że muszę kontrolować czas i boję się, bo nomen omen, boję się, że ze wszystkim nie zdążymy. Miałem też zapytać się ciebie, Sebastianie, o lęk w kontekście ADHD. O tym piszesz na 209 stronie swojej książki, ale może zostawmy to słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów. Zawsze można rozszerzyć sobie ten temat kompleksowo, sięgając po twoją książkę, jak radzić sobie z lękiem. Ale mam jeszcze dwa pytania na koniec. Lęk a złość. Jakie tu jest połączenie? Od czego to zależy? Co od czego zależy tak naprawdę? Lęk a złość.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o emocje i tego, jak one się w nas ujawniają, jak my je przeżywamy, jak my ich doświadczamy, to ważna jest taka samoświadomość i takie, można powiedzieć, zdrowe przeżywanie emocji. I teraz, jeśli my przez lata kumulujemy w sobie dużo złości, na różne rzeczy, z różnych powodów i nie potrafimy jakoś tej złości przeżywać, doświadczać, wyrażać w taki dla nas sposób dobry, który faktycznie nie będzie blokowaniem tej złości, hamowaniem tej złości, zatrzymywaniem jej w sobie, to będzie okej. Natomiast jeśli my będziemy ten wór złości pielęgnować i tam dokładać, to prędzej czy później może skończyć się to tym, że rozwinie się w nas na przykład właśnie zaburzenie lękowe, czyli ta niewyrażana, nieprzeżywana złość może przerodzić się w zaburzenie lękowe, tak jak na przykład smutek, który kumulowany długo i niewyrażany, może przejść na przykład w depresję, nie? Więc nadmiar emocji po prostu, które są niewyrażane, nieuzewnętrzniane, może w jakiś sposób przyczyniać się do rozwoju lęku.
1: I podsumowując, reasumując, Sebastianie, co najmocniej lęk utrudnia nam w życiu podejmowania decyzji, określania celów, zawiązywania relacji. Pewnie ta lista jest o wiele, wiele dłuższa.
0: Ta lista jest tak długa.
1: Ale trafiłem, teraz... prawda? Z tymi...
0: Tak, jasne, to jest trafione. Natomiast szukam sedna i jakbym miał wybrać z takich topek, z którymi ja się najczęściej spotykam, to jednak lęk chyba najbardziej utrudnia nam możliwość cieszenia się z życiem. Odbiera nam radość z życia i nie pozwala nam z tego życia się cieszyć i są to różne aspekty, czy to w kontekście relacji, czy to w kontekście robienia tego, co lubimy. Po prostu lęk powoduje, że my zaczynamy unikać wszystkiego, tego, co kiedyś sprawiało nam radość, co sprawiało nam frajdę, a więc to jest to, co jest najbardziej utrudnione w lęku, czyli cieszenie się z życia i robienie w życiu tego, czego chcę robić, tego, czego pragnę, bo ten lęk powoduje, że ja to robić przestaję.
1: A moim i waszym dzisiejszym gościem był i na moje pytanie odpowiadał Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, a członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zarazem autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu, za poświęcony czas i za eksperckie odpowiedzi.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz. Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco was zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych rozmów. No i dziękuję, że jesteście z nami, mimo też naszych niedoskonałości. Michał Pokrękowski, wszystkiego spokojnego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończy.
1: Dokument podpisany wcześniej przez ministra Gawkowskiego już kontrasygnował też szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a ten, przypomnę, nakazał transkrypcję przez Polski Urząd Stanu Cywilnego aktu małżeństwa zawartego przez dwóch Polaków w Niemczech. I to otworzyło drogę innym parom jednopłciowym. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
3: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
1: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Nowe Centrum NASK powstanie w Warszawie. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo i za rozwój nowoczesnych technologii. Ośrodek ma być miejscem współpracy badaczy i naukowców nad innowacyjnymi projektami.
4: Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy.
1: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że dzięki tej inwestycji stolica wzmocni się jako ośrodek technologiczny.
4: To centrum będzie szansą na to, żeby na mapie miasta pojawił się jeszcze jeden ośrodek, bardzo dla nas istotny. Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
1: Nowe Centrum NASK ma kosztować 360 milionów złotych. Duża firma branży AGD z Namysłowa zapowiada zwolnienia. Pracę w Deal Controls może stracić nawet 180 spośród 900 osób. To kolejny cios po likwidacji browaru w tym mieście.
5: Myślę, że będzie coraz trudniej. Bezrobocie w powiecie namysłowskim jest na poziomie ponad chyba 11% na dzień dzisiejszy, podchodzący pod 12%. Także tracimy dobre, stałe miejsca pracy, które były u nas w historii od wielu, wielu lat.
1: Mówi Grzegorz Adamczyk, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Firma nie ogłosiła zwolnień grupowych. Na razie pracownicy korzystają z programu dobrowolnych odejść.
5: To pracownik decyduje, kiedy będzie chciał odejść i będzie tam liczony oczywiście staż pracy. I dostaje z tego tytułu w ramach podpisanego porozumienia środki finansowe wyższe niż odprawy, które gwarantuje kodeks pracy.
1: Z podobnym problemem mierzy się wiele przedsiębiorstw z branży AGD w Polsce i całej Europie. Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się krwią. Taką akcję zorganizowano w miejskim ratuszu z okazji zakończenia remontu tego zabytkowego budynku.
6: Pierwszy raz oddaję w takim miejscu. Są to nowe wrażenia. Miałem okazję zobaczyć ratusz od środka, także bardzo pozytywnie odbieram taką akcję.
7: Nietypowe, ale po łóżku już można zwiedzić przy okazji.
8: Miałem oddać w środę, ale zobaczyłem, że jest akcja w ratuszu. Mogę zobaczyć od wewnątrz i z zewnątrz. Piękne jest.
9: Takie akcje są bardzo potrzebne, dlatego że jednak sporo osób przychodzi. Dla wielu osób jest początek z oddawaniem krwi, a także osoby, które bardzo dawno temu na przykład oddały, przypominają sobie i mogą przyjść i oddać krew.
1: Dodaje Celina Pancerz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tym razem udało się zebrać prawie 5 litrów krwi.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. MSWiA zamierza uszczelnić system powiadamiania ratunkowego. To wnioski powołanej w weekend specjalnej naradzie w resorcie w sprawie fałszywych wezwań służb. Jedno z nich dotyczyło pożaru w mieszkaniu zamieszkałym przez matkę prezydenta Karola Nawrockiego. W resorcie powołano więc specjalny zespół, który pracuje nad wyjaśnieniem tej sprawy.
0: wszystkie służby podległe MSWiA otrzymały dyspozycje dotyczące zmian w algorytmie, tak aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
1: Przekazała naszemu reporterowi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Politycy PiSu po informacjach o wejściu służb do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego domagają się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Domagają się podwyżek i godnych warunków pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie odbył się protest pracowników tej sieci marketów.
10: Będzie polegało to na tym, że na początku tutaj rozłożymy sobie namioty, przygotujemy się, żeby tutaj przetrwać przez te 3 dni. Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w 2 sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
1: Mówił nam Wojciech Jędrudiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Policja ustala, co doprowadziło do śmierci 30 ptaków, które znaleziono w jednej z fontan w Lublinie. Chodzi o chętnie odwiedzane przez mieszkańców miejsce przy ulicy Walenroda na osiedlu Mickiewicza. Szczegóły zebrał dla Was Bartek Ważny.
11: Martwe ptaki znaleziono wczoraj, tuż po południu. Zgłoszenie wpłynęło do Straży Miejskiej. Teren został zabezpieczony przez policję. Ptaki zostały przekazane do badań. Trafiły do biegłego sądowego z dziedziny weterynarii. Służby pobrały też próbki wody z fontanny. Ma to pomóc ustalić, czy to woda zabiła ptaki, czy na przykład wcześniej zjadły coś trującego.
1: Policja ustala jeszcze, co lub kto doprowadziło do śmierci zwierząt. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Pani mogły skorzystać z porad wizerzystek, diabetyków, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
12: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam 2 niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
13: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać. To jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
1: Według danych tych najnowszych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, to pierwsza encyklika Leona XIV. Jest poświęcona trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Papież mierzy się z wpływem AI na ludzkość, relacje społeczne oraz etykę. Zauważa ogromne zmiany, jakie przyniosła sztuczna inteligencja, jednak podkreśla, że należy również pamiętać o konsekwencjach, mówi ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
14: Trzeba też pamiętać, że nigdy AI nie powinna zastępować człowieka. Może być jedynie swego rodzaju asystentką czy asystentem. Człowiek zawsze pozostanie najważniejszy.
1: Ojciec Święty powiedział, że rozwój nowych technologii nie może prowadzić do dominacji. Określił sztuczną inteligencję jako cenne narzędzie, ale jednocześnie zauważył potrzebę rozwagi w jej stosowaniu.
14: Błyskawiczne wręcz rozprzestrzenianie się sztucznej inteligencji może zachęcać do nadmiernego polegania na AI, do poszukiwania gotowych odpowiedzi. I wtedy, zauważa papież, kreatywność, zdolność do oceny sytuacji mogą zostać osłabione.
1: Encyklika została opublikowana w auli synodu w Watykanie w obecności papieża. Papież stawia na nowe formy komunikacji, już nie tylko druk, ale również dźwięk. Encyklika udostępniona także w formie audio.
15: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać swoją robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
16: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panią sekretarzem podyskutować.
1: Do dziennikarzy po raz pierwszy od odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem miasta. Były prezydent Krakowa odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
15: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
1: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. 37% polskich firm z sektora motoryzacji planuje zwolnienia w najbliższych 12 miesiącach, tak wynika z badania Exact Forestal. Z kolei 30% firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia, a 28% zakłada stabilizację. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie, SM Obywatela. Korzysta już 12 milionów Polek i Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, która z nich jest najpopularniejsza?
17: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu, ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
18: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
17: Z M-Obywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
19: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
17: Po ostatniej aktualizacji w M-Obywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez trzech znanych mu mężczyzn pochodzących z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, żeby wsiadł do samochodu, następnie wywieźli go za miasto.
20: Tam 22-latek został pobity. Wykonane czynności operacyjne doprowadziły do zatrzymania jeszcze tego samego dnia trzech obywateli Uzbekistanu podejrzanych o atak na 22-latka.
1: Mówi nam Renata Ślęk z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Obywatele Uzbekistanu w wieku 22 i 23 lat usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Będzie można zobaczyć czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, symulator dachowania samochodu, który jest na wyposażeniu Służby Ochrony Państwa, pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji. Już 19 i 20 czerwca odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa. Wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Więcej informacji bardzo łatwo znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl. Tam też można kupić bilety wstępu. Mówią o sobie, że są adwokatami lasu. Grupa mieszkańców z gminy Bełchatów sprzeciwia się masowej wycince lasu, który rośnie w ich sąsiedztwie. Nadleśnictwo tłumaczy się racjonalną gospodarką leśną.
21: Jest to zatrważający widok, zwłaszcza, że są tam rozbudowane ekosystemy, które są na naszych oczach niszczone.
22: W lesie zostaje pustka.
23: Jak ja idę do tego lasu, to mi się chce płakać. Tam po prostu powstaje pustynia. Lasy Państwowe same oznaczyły ten las jako las ochronny, czyli on ma funkcje krajobrazowe, przyrodnicze.
24: Lasy ochronne to są lasy, w których wykonuje się zabiegi gospodarcze. Jarosław Zając, nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów. W tym kompleksie zabiegi domknęliśmy. Wykonaliśmy to, co plan urządzania na nas nakładał. W tej chwili będziemy wchodzili w fazę odnowienia.
1: Czy wycinka zostanie wznowiona w kolejnych latach? To okaże się w planie urządzania lasu, który właśnie jest tworzony, a tematem zajął się Rafał Różycki.

0: do nas! Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Reklama. Eska Rock.

0: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
0: Eskaro.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czy ogólnonarodowy strach przed cyberatakami ma sens? Potrzebna jest świadomość i podstawowe zabezpieczenia. Jakie? O liczbie ataków, o rodzajach ataków, o najczęstszych zagrożeniach porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o cyberbezpieczeństwie. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
1: Pan Marek zaczynał od serwisu komputerowego, a dzisiaj dba o nasze bezpieczeństwo cybernetyczne. To pana pasja, jak pan powiedział, komputery. Dzisiaj to jest pana zawód, dzisiaj pan na tym przede wszystkim zarabia. A teraz uwaga, zacytuję fragment maila wysłanego do mnie i do moich współpracowników. Bezpieczeństwo danych i systemów firmowych zależy od każdego z nas. Codziennie mierzymy się z coraz bardziej zaawansowanymi próbami wyłudzenia i ataku na dane firmowe. Szkolenie ma na celu odświeżenie wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz pokazanie, jak skutecznie rozpoznawać współczesne zagrożenia. Mam potraktować poważnie takie wezwanie, zaproszenie na szkolenie, czy machnąć ręką? Przecież o moje bezpieczeństwo dba ktoś inny. Przecież mamy tutaj zespół informatyczny. Przecież mamy pozakładane różnego rodzaju bramki na komputery, antywirusy poinstalowane. O co chodzi?
2: To ja odpowiem w ten sposób. Moja żona jest w bardzo podobnej sytuacji, ponieważ również w firmie, w której ona pracuje, są przeprowadzane takie szkolenia. Poprosiła mnie, żebym jej w tym pomógł. Mówi, weź mi to przeklikaj, ja się na tym nie znam, a muszę to zaliczyć. I wie pan, co jej powiedziałem? Powiedziałem jej, że jej tego nie zrobię. Że mogę jej ugotować obiad, mogę jej przekopać ogródek, ale nie zrobię za niej szkolenia z cyberbezpieczeństwa, bo to jest jej potrzebne i powinna to umieć. Powinna to umieć, bo dane firmowe to jest jedno, ale przecież ta wiedza, z którą pan wyjdzie z takiego szkolenia, przyda się też w życiu prywatnym, kiedy chronimy swoje pieniądze w banku, kiedy chronimy swoją prywatność, kiedy chronimy swoje dane prywatne na swoich prywatnych komputerach. Ludzie mają różne rzeczy, niektórzy mają bardzo ważne dokumenty, niektórzy mają nie mniej ważne osobiście zdjęcia z wakacji. Mhm. Dla każdego z nas co innego jest ważne, prawda? Jeden się może śmiać z tych zdjęć, a dla drugiego to jest całe życie. I my musimy umieć sobie o to zadbać. Czy to traktować poważnie? Tak. Dlaczego? Zapytał pan redaktor, czy to nie jest tak, że ktoś przecież już o to dba. Przecież są działy IT w firmie, ktoś dba o to cyberbezpieczeństwo. Po co ja mam brać w tym udział? Ja chcę robić swoją robotę, a nie się jeszcze angażować informatycznie. Odpowiadam. Jeżeli chcielibyśmy troszeczkę poszukać sobie w internecie informacji na temat tego, jak buduje się systemy związane z bezpieczeństwem i jakie strategie się przyjmuje, istnieje taka bardzo znana powszechnie znana w środowisku IT oczywiście, strategia budowania systemu, która się nazywa obroną w głąb. To się może kojarzyć z wojskowością, bo tam też istnieje defense in depth, czyli obrona w głąb, ale to jest troszeczkę co innego, chociaż na tym samym polega. To jest taka piramidka, gdzie od dołu są klocuszki, coraz mniejsze, coraz wyżej, i na samym dole tej piramidy jest coś takiego, co się nazywa procedury, polityki, szkolenia, wiedza, czyli to jest tak naprawdę fundament tego wszystkiego. Ta wiedza jest najważniejsza. I teraz, jeżeli zestawimy to z takim faktem, że to człowiek jako jednostka jest najczęstszym wektorem ataku, a nie system, bo dzisiaj więcej jest ataków na ludzi niż na routery i serwery. Może doprecyzuję. Chodzi mi o socjotechnikę, chodzi mi o phishing, chodzi mi o spam. To trafia do człowieka, który ostatecznie podejmuje decyzję, czy kliknie w link. To jeżeli to zestawimy jedno z drugim, to rzeczywiście kluczowe wydaje się szkolenie kadr, szkolenie tych ludzi, którzy pracują w administracji, którzy pracują przy produkcji, którzy pracują w magazynie. IT to sobie poradzi, oni mają tą wiedzę. Tak? To, co jest też istotne przy tym punkcie, to jest to, że dzisiaj, znaczy troszeczkę rozwinę, tak? Bo powiedziałem, że dzisiaj jest więcej ataków na ludzi niż na systemy. Dzisiaj te systemy są coraz lepsze. Oczywiście istnieją nadal ataki na serwery, ataki na routery, oczywiście. Nie dalej jak wczoraj u jednego z moich klientów taki atak był, udaremniliśmy, tak? Natomiast to jest dzisiaj coraz... Nie, to nie jest coraz rzadsze, ale ataki wymierzone w jednostkę, w człowieka, w żywą osobę, oparte o socjotechnikę, zaczynają przeważać. Zresztą przeważają już od jakiegoś czasu. Z czego to wynika? Te systemy są coraz lepsze. Te systemy mają coraz lepsze zabezpieczenia. Coraz trudniej jest obejść te zabezpieczenia i coraz trudniej jest je łamać. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza. W latach 90. wystarczyło przeczytać sobie 5 gazetek komputerowych i kupić sobie modem i można było się włamywać. Mhm. Dzisiaj trzeba mieć wiedzę programistyczną, trzeba mieć dobrą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, trzeba umieć się ukryć w internecie, żeby przeprowadzając atak ktoś nas nie namierzył. To nie jest takie proste jak dawniej, jak 30 lat temu, tak? Dzisiaj potrzebna jest do tego wiedza. Lub zakup gotowych narzędzi od kogoś, kto tą wiedzę ma. Natomiast, żeby wykonywać atak przez socjotechnikę, tej wiedzy jest potrzebnej zdecydowanie mniej. Dlatego tych ataków jest więcej. Łatwiej jest wygenerować fałszywego maila, łatwiej jest wygenerować fałszywe zdjęcie, zwłaszcza w dobie sztucznej inteligencji, wygenerować jakiś złośliwy link, który prowadzi do zbierania do strony internetowej bliźniaczo podobnej, na przykład do strony logowania banku, i zbierać sobie loginy i hasła, tak? Jest to łatwiejsze, nie wymaga to takiej dużej wiedzy, zwłaszcza mówię w dobie sztucznej inteligencji, tak zwanego AI, gdzie po prostu część rzeczy może za nas wręcz zrobić ta sztuczna inteligencja, tak? Wygenerować ładną treść, przetłumaczyć tekst. Jeszcze parę lat temu mówiłem, bo prowadzę też takie szkolenia stacjonarne dla pracowników w różnych firmach i na tych szkoleniach często wspominałem, że mamy to ogromne szczęście, że żyjemy w Polsce, ponieważ Polska język trudna język. I w związku z tym, że gdzieś tam według różnych statystyk ten język polski przewija się w tej pierwszej dziesiątce najtrudniejszych języków świata, a według niektórych zestawień wręcz jest nawet na pierwszym miejscu, to powoduje, że różne algorytmy i automaty, które próbują po polsku coś do nas napisać, często się mylą. I ten spam, ten phishing jest relatywnie łatwo rozpoznać. Niestety to dzisiaj jest już nieaktualne, bo dzisiaj mamy AI, który świetnie sobie radzi z tłumaczeniem, świetnie sobie radzi z modelem języka naszego. Nawet z tymi zaimkami, nawet z tymi liczebnikami, z tą odmianą przez przypadki, rodzaje, czasy, on sobie radzi.
1: Sztuczna inteligencja załatwi nas inaczej niż myśleliśmy. Załatwi nas w ten sposób, że dzisiaj będzie wykorzystywana, jak rozumiem, równo przez dwie strony, no bo wykorzystywana pewnie jest i do zabezpieczeń, ale także i do oszukiwania nas, czyli tego najsłabszego elementu całego tego systemu. To jest trochę tak, jak mam wrażenie, jak z kierowcą w samochodzie. To on jest najgorszym, czy najbardziej wadliwym elementem każdego samochodu. Połączenie kierownicy z pedałami, czyli kierowca. Tutaj też
2: dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Gdzieś tam w świecie IT może to nie jest zbyt uprzejme względem użytkowników, ale między nami, informatykami, często panuje taki dowcip, że najsłabszym ogniwem systemu jest połączenie między fotelem a klawiaturą. I rzeczywiście, i że to są największe generatory błędów w systemach, to są między fotelem a klawiaturą. Nie? Rzeczywiście trochę tak jest. Uderzmy się w pierś i zastanówmy się, jak dużo o tych komputerach uczciwie wiemy.
1: Niewiele wiemy.
2: Niewiele wiemy. Jako przeciętny człowiek, pracownik umysłowy, biurowy, raczej pracujemy na maszynie, która nie do końca wiemy, jak działa. Bardzo często, może nie będę też mówił, że zawsze, ale bardzo często. Więc z drugiej strony jest to narzędzie, które jak każde narzędzie może być wykorzystane na wiele sposobów. Młotkiem również można wbić gwóźdź albo można komuś rozbić głowę. Więc tak samo jest z komputerem. On nam daje możliwość pracy, on nam daje możliwość szybkiego załatwiania spraw, ale również może być tym zagrożeniem. Mhm.
1: Powiedział pana, nawet przeczytałem, że 20 lat temu, 10 lat temu firmy w ogóle nie zdawały sobie sprawy z tego, że potrzebne są im ochrony przed cyberatakami, a teraz zaczynają sobie zdawać sprawę i wcale te cyberataki nie następują albo następują również na duże przedsiębiorstwa, ale również na małe firmy. Jakoś trzeba je zabezpieczyć. Rośnie liczba ataków na małe i średnie przedsiębiorstwa
2: rośnie
1: w Polsce?
2: Bardzo. Powiedzmy sobie też szczerze, że to, co pan redaktor wspomniał, znaczy zacytował pan chyba mnie, tak? To dotyczy małych i średnich firm, bo ci duzi 10 lat temu zdawali sobie sprawę z potrzeb. Ustalmy, że są dwa rodzaje ataków. Mhm. Jeden rodzaj ataków to są tak zwane ataki kierowane, kiedy atakujący wie, kogo atakuje, wie co chce stamtąd wyciągnąć, wie po co to robi, wie jaka go czeka za to w cudzysłowie nagroda, tak? Czyli co z tego będzie miał. Tu mamy do czynienia z kinem akcji. Tak, ktoś zjeżdża na linię, żeby nie dotknąć podłogi wyładowanej laserowymi czujnikami, wtyka coś do USB w serwerze, za ścianą siedzi geniusz komputerowy, który coś tam stuka w klawiaturze, wyciągają jakieś dane i ewakuują się helikopterem, nie? No i oczywiście to jest pewna przesada. Myślę, że co po niektórzy wiedzą, jaki film mam na myśli, tak?
1: Oczywiście. Zanuciłbym nawet motyw przewodni.
2: No właśnie. Takie rzeczy się dzieją, ale nieprawdopodobnie rzadko. Nieprawdopodobnie rzadko. Natomiast społeczeństwo, kiedy myśli o atakach hakerskich, ma przed oczami coś takiego, bo tego nas nauczyła telewizja, tego nas nauczyła może nie telewizja, w ogóle popkultura nas tego nauczyła. Że tak to wygląda. Otóż, drodzy Państwo, mam złe wieści. To tak nie wygląda. To tak wygląda rzeczywiście tylko w przypadku, jeżeli mówimy o atakach na tak zwane szeroko pojęte trzyliterowe instytucje albo ogromne korporacje, które rzeczywiście mają tajemnice handlowe warte miliony. Oni mogą się bać tego typu ataków. Natomiast przeprowadzenie czegoś takiego jest niewiarygodnie drogie. Oczywiście może to zjeżdżanie na linię to już jest rzeczywiście twórczość umysłów Hollywood, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zatrudnia się w firmie, którą zamierza zaatakować, nawet jako sprzątacz, obserwuje ludzi, patrzy, kiedy informatyk wychodzi na kawę, ten główny, patrzy, kiedy ktoś je śniadanie, czy kto blokuje komputer, kto nie blokuje komputera, która osoba ma do czego dostęp, patrzy sobie, o której godzinie pani sprzątająca otwiera serwerownię, żeby tam odkurzyć, bo może to jest dobry moment na lukę, żeby tam coś wcisnąć w te drzwi i później sobie wejść z powrotem. Papierek w zamek sobie włożyć, tak? Oczywiście są też alarmy, które wychwytują niezamknięte drzwi. No ale powiedzmy, że różne takie rzeczy można zaobserwować, ale to jest drogie. Tu rzeczywiście to się musi atakującemu opłacać. Mhm. Natomiast zdecydowana większość, i tutaj według różnych statystyk, jest to między 90, a nawet 99, ileś tam dziewiątek po przecinku, bo to zależy oczywiście kto bada i co bada i na jakiej próbie, ale powiedzmy sobie szczerze, można by było powiedzieć prawie wszystkie ataki, które się dzieją, to są ataki na ślepo. Mhm. I tutaj możemy sobie przytoczyć taką analogię. Idzie sobie złodziej po budynku mieszkalnym w bloku. Wchodzi sobie do klatki schodowej kodem technicznym administracyjnym, który jest powszechnie znany. W większości bloków w Warszawie jest taki sam, ja również znam ten kod, tak? Bo jak się pracuje w IT i się wchodzi w różne miejsca, to się czasem ten kod zna. I on jest taki sam na większości osiedli. Wjeżdżam sobie windą na samą górę i robię sobie spacer w dół po schodach. I schodząc, zakładając, że jestem tym złodziejem oczywiście, schodząc, podchodzę do każdych drzwi w każdym mieszkaniu i leciutko naciskam na klamkę. Tego typu włamania były dość popularne w okresie pandemii. Mhm. Nawet pamiętam, że pojawiało się gdzieś tam w mediach ostrzeżenia, że policja alarmuje, że zdarzają się takie przypadki, ludzie nie zamykają drzwi. Zwłaszcza jeśli siedzą w domu, to ich nie zamykają. Natomiast co zmieniła pandemia? Pandemia zmieniła to, że przeszliśmy na pracę zdalną, często siedząc na komunikatorach internetowych typu Zoomy, Teamsy i inne tym podobne, w słuchawkach. I to powoduje, że jesteśmy odcięci od otoczenia, natomiast zwyczaj niezamykania drzwi pozostał. No i teraz, co robi złodziej? Naciska lekko na klamkę, ale jeśli drzwi są zamknięte, to on nie będzie próbował ich forsować, nie będzie próbował się włamywać, nie będzie używał wytrychu ani szlifierki kątowej. Tylko on sobie po prostu pójdzie do następnych drzwi. Znowu naciśnie, jeżeli są zamknięte, idzie dalej. I teraz co robi po znalezieniu otwartych drzwi? Po znalezieniu otwartych drzwi on nie wbija się do mieszkania i nie odkręca telewizora ze ściany, tylko on wchodzi do przedpokoju i nie dalej, bo on wie, że w pokoju siedzi właściciel. Nie wiadomo, kim jest właściciel, nie wiadomo, co ma. Może ma broń, może ma laser w oczach, a może zamienia ludzi w kamień, nie wiadomo. A może po prostu jest postawny i muskularny i szybko biega. Więc lepiej mu się nie pokazywać. Do przedpokoju. A co ludzie mają w przedpokoju, panie redaktorze? No mają kluczyki od samochodu, portfel, torebkę, bo zostawiają, rozbierając się. No więc cap portfel. No i teraz ile w tym portfelu możemy mieć? Pewnie niewiele, bo dzisiaj są takie czasy, że tej gotówki się nosi niewiele, więc ta nagroda jest mała, ale jest bezpieczna dla złodzieja. Po pierwsze, nie wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej, żeby się włamać i taki atak może przeprowadzić każda osoba. Po drugie, szanse złapania są bliskie zeru, bo nawet jeżeli otworzę drzwi i trafię akurat mieszkańca w przedpokoju, bo akurat idzie z kawą między kuchnią a pokojem, spojrzy na mnie, ja powiem: przepraszam, pomyłka, nie to piętro. Przepraszam i wyjdę. Prawdopodobieństwo, że on mnie złapie za rękę, przykuje do kaloryfera i zadzwoni po policję, jest znikome. Nagroda też jest mała, ale ryzyko żadne. No, siła skali zrobi to, że ileś tych portfeli wyciągnę, albo tych kluczyków od samochodu. Tak samo działają te cyberataki.
1: Dokładnie.
2: Oni wysyłają linka do wszystkich i oni nie patrzą, czy jesteśmy małym przedsiębiorstwem, oni nie patrzą, czy my jesteśmy dużą korporacją, czy instytucją na 3 litery, tylko oni patrzą, że jest otwarte. Więc wchodzę i biorę to, co mam na wierzchu. Czym jest przedpokój w komputerze, w którym leży portfel, klucze? Pulpitem. Tak? Ludzie na pulpicie trzymają ważne dane, czyli na wierzchu. Dlaczego się mówi, nie trzymaj rzeczy na pulpicie? Bo trzymasz je na wierzchu.
1: Kartkę w Wordzie z hasłami do wszystkich moich kont, nie tylko zresztą.
2: I na środku pulpitu.
1: Panie Marku, tutaj musimy przerwać. Wrócimy z największą przyjemnością do tej rozmowy w części drugiej, na którą Państwa zapraszamy już w tej chwili. Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za chwilę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy na temat cyberbezpieczeństwa. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj moim gościem. Panie Marku, dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Ja proszę o wyjaśnienie kilku terminów. Te najczęstsze zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Proszę opowiedzieć o phishingu, proszę opowiedzieć o atakach DDoS. Na czym one polegają? Termin plus wyjaśnienie.
2: Jasne. Spróbuję na tyle, na ile potrafię powiedzieć to dla nieinformatycznej osoby, ale proszę pamiętać, że 25 lat w zawodzie robi swoje. Więc jeżeli by coś było niezrozumiałe, proszę...
1: To ja będę dopytywał.
2: Dokładnie, proszę dopytywać. Jeśli chodzi o phishing, chociaż pisze się trochę inaczej, to kojarzy się z rybami i rzeczywiście nie bez powodu, ponieważ to jest tak zwane zarzucanie haczyka. Polega to na tym, że podpuszczam pana, często stosując jeszcze drugą technikę zwaną spoofingiem, czyli podszywaniem się, podpuszczam pana do wykonania jakiejś czynności, której celem jest zdobycie pana danych. Mhm. Najczęstszy przykład to jest wysłanie do kogoś maila. I teraz uwaga, spoofing, czyli podszywanie się. Podszywam się na przykład pod firmę kurierską. Wysyłam do pana maila spreparowanego, ładnego, z grafikami, z tekstem, że paczka jest w drodze, kliknij link, jest oczywiście link podany, aby śledzić tą paczkę, i pan w tą paczkę, znaczy w ten link klika, i ten link prowadzi do fałszywej strony, która wygląda jak strona firmy kurierskiej, bliźniaczo identyczna, tylko że tak naprawdę to nie jest strona firmy kurierskiej, tylko to jest strona postawiona u mnie na moim serwerze. I pan nam sobie na przykład wpisuje login i hasło do... No bo jest pan firmą, ma pan umowę z firmą kurierską, więc ma pan stały login i hasło, tak? Wpisuje pan login i hasło. Po kliknięciu Enter, strona wyświetla, że na przykład serwis jest chwilowo niedostępny, spróbuj za 10 minut. Nie? To usypia pańską czujność. Mhm. Natomiast ja już login i hasło znam. Mhm. Bo oczywiście strona podstawiona ma zupełnie inny kod, taki, żeby te hasła, które ktoś wpisuje, się zapisywały do jakiegoś pliku lub przesyłały gdzieś w jakieś miejsce do mnie, tak?
1: I teraz stajemy się ofiarą takiego ataku, nawiązując do tego, o czym pan mówił w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, stajemy się ofiarą takiego ataku przez nasze, no właśnie co, gapiostwo, klikanie w nieodpowiednie linki, przez aktywne to, linki.
2: Przez to, że nie wiemy, nie znamy pewnych podstawowych zasad. Mhm. Podstawowa zasada to jest taka, że jeżeli nic nie zamawiałem, to nie klikam w link od firmy kurierskiej, a okay, ludzie to robią.
1: Okay.
2: Ludzie otwierają pliki zip z podobno fakturami od firm, z których nic nie zamawiali. Klikają w linki w maile od banków, w których nie mają kont. Klikają w linki od firm kurierskich, podczas kiedy niczego nie zamawiali i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Nie zamawiałem, nie współpracuję, nie znam firmy, nie klikam. Po drugie, nie sprawdzają nadawcy wiadomości, bo pamiętajmy, że są dwie rzeczy. Jeżeli sobie uruchomimy klienta poczty, nieważne jakiego, czy jest to przez przeglądarkę, czy jest to aplikacja klient poczty, to tam są jakby dwa pola, które odpowiadają za nadawcę. Jedno to jest tak zwana nazwa wyświetlana. Mhm. Tam na ogół ludzie sobie wpisują imię i nazwisko, ale mogą nam wpisać cokolwiek. Można sobie tam wpisać nazwę firmy, można sobie wpisać tam dział handlowy firmy X, tak? Można sobie tam wpisać Jan Kowalski. Druga część, drugie pole, to jest adres, z którego to przyszło, czyli adres nadawcy. I teraz pamiętajmy, że w przypadku tej pierwszej wartości możemy sobie tam wpisać absolutnie cokolwiek. To jest trochę tak jak w poczcie tradycyjnej, gdzie wysyłając list i wrzucając go do skrzynki ze znaczkiem, pisze się odbiorcę, mhm, pisze się nadawcę, ale nikt tego nadawcy nie weryfikuje. Ja mogę tam napisać cokolwiek w tym nadawcy. Jedyne, co tracę, to że gdyby ten list nie dotarł do odbiorcy i miałby do mnie wrócić, no to do mnie nie wróci, bo podałem fałszywy adres nadawcy. Natomiast odbiorca dostaje ten list, widzi nadawcę i mówi: o, napisał do mnie Bill Gates, super, otwieram, nie? No ale to ja wysłałem, tylko napisałem Bill Gates, tak? I dokładnie to samo można zrobić z mailem. Więc nie patrzymy na ten, na tą nazwę wyświetlaną, tylko patrzymy na ten adres. On na ogół jest w takich nawiasach albo klamrowych, albo w tych ostrych, tak? Znak mniejszości, znak większości. Czasami w normalnym nawiasie, zależy od klienta poczty. Po prostu ten z małpą, tak? Mhm. No i teraz, jeżeli to, co jest po małpie, to się nazywa domena, pewnie większość ludzi to akurat wie, to co jest po małpie nazywa się domena. Jeżeli domena nadawcy nie zgadza się z tym, jaką firmą ktoś mi się tutaj przedstawia, to to jest kolejna bardzo duża czerwona lampka ostrzegawcza. Mhm. Tutaj wchodzimy w temat, że dużo firm małych, jednoosobowych, typu zakłady fryzjerskie, mechanicy samochodowi, często nie ma własnej domeny i wysyłają na przykład z Gmaila maile. I to jest bardzo ciężko zweryfikować. Dlatego każdy profesjonalny biznes powinien mieć swoją domenę. Mhm. Żeby mieć pewność, że jego maile nie będą ignorowane, bo ja na przykład jak dostaję coś z Gmaila, to ignoruję.
1: W ogóle?
2: W ogóle. No chyba, że to jest, chyba że wiem, kto to jest. Okay. Nie? Ale jeżeli dostaję pierwszy raz i jeszcze ktoś mi fakturę tam wysyła i to przyszło z Gmaila, to ja to ignoruję, nie? Bo na Gmailu każdy może sobie założyć konto i może je nazwać Bill Gates i sobie wysłać. Więc sprawdzajmy to. Po drugie, nie klikamy nigdy w linki, które są w wiadomości. Część dobrej roboty informacyjnej robią banki i różne społeczne kampanie, które mówią, banki też często wysyłają wiadomości. Pamiętaj, że nigdy nie wysyłamy linków w naszych wiadomościach, nigdy nie wysyłamy do ciebie wiadomości z prośbą o hasło i tak dalej. Oni robią dobrą robotę, tylko że my jeszcze ciągle o tym nie zawsze pamiętamy. Nigdy nie klikamy w link. Był taki przypadek, nie podam nazwy banku, bo jesteśmy na antenie, nie wypada. Był taki przypadek, że bank się zarzekał, że nigdy nie wysyła linków, ale przez przypadek wysłał. Mm-hmm. I rzeczywiście była to prawdziwa wiadomość. Oczywiście nic się nie stało, bo to była faktycznie wiadomość od banku, tylko że stało się to, że jakby wizerunkowo byli niespójni. Mm-hmm. Mówią, nie wysyłamy, a wysyłamy. Wysłali. No oczywiście za to przeprosili i tam wycofali się i tak dalej. Ale to się może zdarzyć. Ale pamiętajmy, nic się nie stanie, jeżeli w to nie klikniemy. Jeżeli bank naprawdę chce nam przekazać jakąś ważną informację, to nie klikamy w link w mailu, bo nie wiadomo, dokąd on tak naprawdę prowadzi, czy nie na fałszywą stronę, tylko otwórzmy sobie przeglądarkę, wpiszmy sobie z palca adres naszego banku, zalogujmy się i zobaczmy, czy tam są jakieś powiadomienia, wiadomości do nas, tak? Nie ufajmy linkom w mailu. No i oczywiście kolejna sprawa, no to jest to, że czasami się dajemy nabrać na księcia z Nigerii, albo na straszenie, tak? Wiem, co robiłeś, mam dostęp do twojej kamerki, widziałem, jakie oglądasz filmy, tak? Zapłać okup. Nie nabierajmy się na to. Jeżeli ktoś faktycznie ma dostęp do naszych danych, gwarantuję, że nie napisałby do nas takiego maila. Raczej od razu by działał. Trochę jak, znowu wracając do kina akcji. Mhm. Tylko w kinie zabójca przed oddaniem strzału mówi, zaraz cię zabiję. No w życiu prywatnym, jeżeli w ogóle dochodzi do, znaczy w życiu tym prawdziwym, jeżeli w ogóle dochodzi do takich sytuacji, to raczej nikt nikogo nie ostrzega.
1: Najpierw jest strzała, dopiero później cała reszta.
2: Dokładnie.
1: Czy takie ataki polegające na zablokowaniu na przykład dostępu do danych, one są wymierzone przede wszystkim przeciwko dużym albo w ogóle przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, czy także przeciwko osobom prywatnym?
2: Przeciwko osobom prywatnym też się może to zdarzyć. Dla atakujących jest to mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, bo osoba prywatna często nie dysponuje takimi pieniędzmi, żeby ten okup zapłacić. Bo jeżeli mówimy o okupie, to są to ataki typu ransomware, tak?
1: Mhm. A i tak powiedział pan mi, przepraszam, że się wtrącę, że to są bardzo często, tutaj jakby zapłacenie okupu wcale nie gwarantuje tego, że te dane zostaną odzyskane.
2: Zgadza się. Znam przypadki zapłacenia okupu. Nie pochwalam, bo uważam, że z terrorystami się nie negocjuje, ale znam takie przypadki, kiedy ktoś nie miał wyjścia i zarówno takie, w których dane odzyskał, jak i takie, w których zapłacił, ale nie odzyskał. Mhm. Niemniej tutaj osoba prywatna może nie mieć takich środków i te dane mogą nie być aż tyle warte, więc prawdopodobieństwo jest mniejsze, ale wróćmy do rozmowy sprzed przerwy, gdzie powiedziałem, że dla atakującego nie jest do końca wiadome, kogo on atakuje, on po prostu wysyła to wszędzie. Więc osoba prywatna również może paść ofiarą takiego ataku. Ransomware polega na tym, że pod linkiem nie mamy już phishingu, czyli próby wyłudzenia informacji, tylko mamy złośliwy kod. Złośliwe oprogramowanie, które coś z naszym komputerem zrobi. To może być w załączniku, to może być w linku, to może być gdziekolwiek. To może być coś do pobrania, co później sami sobie uruchomimy. I teraz ten złośliwy kod, to złośliwe oprogramowanie szyfruje nasze dane w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. No i atakujący mówi, dam ci klucz do odszyfrowania pod warunkiem, że mi zapłacisz w bitcoinach ileś tam tych bitcoinów.
1: Tak. Nie?
2: No i rzeczywiście tutaj, żeby się obronić przed tymi atakami, no to oczywiście poza prewencją, most zwodzony, fosa, tak, łucznicy na wieżach. Pamiętajmy, że kopia zapasowa jest tutaj kluczowa. No bo znowu wracamy, dobra, niech będzie ten zamek. Krata stalowa, most zwodzony, fosa z krokodylami, łucznicy na wieżach. Wszystko super, tylko że ja znowu spoofing, znowu przychodzę pod tą bramę, pukam do tego zamku i mówię: pizza. No i ten żołnierz mi otwiera ten most. No więc po co ten most, po co ta fosa, skoro ten żołnierz mi go po prostu otworzył? No i my robimy dokładnie to samo, stosując firewally, antywirusy i tysiące różnych innych rzeczy, VPN-y, a na koniec dostajemy link i po prostu pobieramy plik bez zastanowienia.
1: No ale jeżeli to jest plik, który zawiera w sobie jakieś wirusy i inne tego typu rzeczy, o których pan mówi, no to przecież właśnie po to są te firewally, po to jest to oprogramowanie kupione od jakiegoś poważnego producenta, żeby coś za mnie.
2: I dotknął pan bardzo ważnego tematu, z którego sobie większość ludzi kompletnie nie zdaje sprawy. Smutna prawda jest taka, że to jest wyścig, w którym to ciemna strona mocy jest o krok przed jasną stroną mocy i to ci po tej drugiej stronie wymyślają jakby sposoby, a ci po tej jasnej stronie dopiero wymyślają sposoby na ominięcie tamtych sposobów. Krótko mówiąc, najpierw jest choroba, a później jest lekarstwo. Raczej nieodwrotnie.
1: Jak z dopingiem w sporcie, tak? Najpierw jest jakiś doping, a później dopiero szukamy sposobu na to, żeby ten doping wyeliminować.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest niestety tak samo. I producenci oczywiście prześcigają się w różnych metodach namierzania tych zagrożeń, ale nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe bezpieczeństwo, dlatego że zawsze, każdej sekundzie, nawet jak teraz tutaj siedzimy, na świecie powstaje ileś tam terabajtów złośliwego kodu. W każdej sekundzie, tak? Więc no, producenci systemów zabezpieczających nie nadążają. To znaczy, oni są w stanie wyeliminować, nie wiem, 90-95% zagrożeń. Zależy jaki system. Niektóre tylko 50%, co jest dość słabą statystyką. Niektóre 90 parę procent, ale nigdy nie 100. Nigdy nie 100. Jest taka krzywa, i ona się w taką, to się hiperbola, nie? Ona idzie sobie. Ona nie osiąga nigdy maksymalnej wartości, czyli ona dąży sobie do 100%. Dąży. I to jest krzywa bezpieczeństwa, która na jednej osi mówi, jak bardzo jesteśmy bezpieczni, a na drugiej mówi, ile wydaliśmy na to kasy. No więc ponieważ ona jest taka, no to, a tego nie będzie widać oczywiście. Ona rośnie w ten sposób, że na początku bardzo mało wkładu potrzeba, żeby to bezpieczeństwo podnieść w sposób znaczny. Natomiast później to już się wkłada miliony złotych, żeby sobie podnieść o 0,1%, tak? I nigdy się nie osiąga 100%. Gdyby, panie redaktorze, gdyby można było osiągnąć 100% bezpieczeństwa, to instytucje typu Pentagon, typu różne NSA i tak dalej w Stanach na pewno miałyby takie zabezpieczenia.
1: A nie mają.
2: Jednak nie mają, bo się ataki zdarzają. Tak?
1: To jak zabezpieczyć się, tak absolutnie na ostatnie półtora zdania na koniec tej drugiej części naszej rozmowy, jak zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami i atakami? Zacznijmy od edukacji. Naprawdę dobra, solidna edukacja od podstaw, od nie wiem, najmłodszych lat już?
2: Solidna edukacja załatwia dużo, ale nie wszystko, bo gdzieś w tym wszystkim jesteśmy tylko ludźmi, aż ludźmi i tylko ludźmi, i bywamy zabiegani, zamyśleni, skupieni na czymś innym, zawsze się możemy pomylić. Więc edukacja jest solidną podstawą, ale pamiętajmy o tej drabince, tej obrony w głąb, o której mówiłem, że zaraz potem chronimy sieć komputerową, zaraz potem chronimy serwery, zaraz potem chronimy oprogramowanie, chronimy tożsamość i tak dalej. Więc każdy z tych klocków sobie trzeba obejrzeć i na każdym z tych klocków zastosować odpowiednie zabezpieczenia. Oczywiście mówimy o przedsiębiorstwach w tej chwili, tak? Jeżeli chodzi o... Więc wiadomo, no są różne rozwiązania na różnych poziomach. Na poziomie sieci stosuje się firewally nowej generacji, czy urządzenia klasy UTM i tak dalej. Czyli takie, które rozpoznają ruch, skanują ruch sieciowy i sprawdzają, co my robimy w tej sieci, tak, i ewentualnie wyłapują ten złośliwy kod. Na poziomie ochrony hosta, ochrony serwera, ochrony komputera mamy oprogramowanie antywirusowe i różne pochodne. Na etapie ochrony tożsamości i danych końcowych użytkownika mamy logowanie, mamy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, które dzisiaj jest bardzo mocnym tematem. Mamy klucze sprzętowe, logowanie bezhasłowe, biometrię i tak dalej. Więc na każdym z tych poziomów powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo. To nie jest tak, że mam program antywirusowy, jestem bezpieczny. Nie, jeżeli mam program antywirusowy, to jestem bezpieczny na tym jednym poziomie z tej całej piramidy. a tu się trzeba zabezpieczyć na wszystkim.
1: Okay.
2: To jest strategia, którą polecam się przyjrzeć. Natomiast jeśli chodzi o osoby prywatne...
1: To ja za moment, drogi panie Marku, zabiorę pana, zabierzemy też naszych słuchaczy do naszych dzisiejszych nowoczesnych smart domów i porozmawiamy sobie o zabezpieczeniach tychże właśnie. Wracamy do rozmowy dosłownie za moment. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj naszym gościem. Zostańcie państwo z nami.
0: SK Rock. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Radio SK Rock poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o cyberzagrożeniach. Tym razem zabieramy Państwa do domów, właściwie pewnie w domach nas także Państwo słuchacie, w naszych samochodach. Dzisiaj to są jeżdżące centra, dzisiaj to są komputery na kołach, dzisiaj każdy telefon, który mamy w tylnej kieszeni spodni, to jest komputer, który mamy na co dzień bez przerwy i przy sobie. Sprawdzamy różnego rodzaju strony, dokonujemy różnego rodzaju płatności z perspektywy i z poziomu naszego telefonu. Jak zabezpieczyć te wszystkie nasze domowe urządzenia? Jak zabezpieczyć mój telefon? Jak zabezpieczyć mój smart home, jak zabezpieczyć kamerę, którą mam w domu, żeby nikt mi się do tego nie dobrał i żeby te dane przechowywane, nie wiem, w chmurze były bezpieczne.
2: No właśnie. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że każdy system jest troszeczkę inny i każdy gdzie indziej sobie trzyma dane. Jedni mają je w chmurze, drudzy je mają lokalnie, na komputerze, jeszcze inni te najważniejsze rzeczy kopiują sobie na dyski zewnętrzne i trzymają je na półce. No i teraz przede wszystkim kwestia, przed jakimi zagrożeniami chcemy się bronić, bo zagrożenia mamy jakby dwa takie najbardziej główne rodzaje. Czyli po pierwsze to jest to, że te dane możemy stracić, to jest jedno zagrożenie, czyli po prostu ich nie będzie. A drugie to jest, że te dane wyciekną, czyli że zostaną upublicznione. No i teraz pytanie, przed czym się bronimy, bo to zależy od sytuacji. Jeżeli mam, powiedzmy, jakieś bardzo wrażliwe dane u siebie na komputerze, typu, nie wiem, moja dokumentacja medyczna, jakieś może niegrzeczne zdjęcia, różne rzeczy ludzie mają, to prawdopodobnie bardziej boję się upublicznienia niż utraty. Bo w przypadku dokumentacji medycznej prawdopodobnie istnieje ona również na serwerach szpitalnych, przychodni albo w papierze i można ją ponownie zeskanować, więc może utrata nie będzie tak bolała, natomiast upublicznienie, na co jestem chory, może być bardziej bolesne w skutkach. Z drugiej strony możemy mieć zdjęcia z wakacji, jakieś stare, do których już nie zrobimy drugi raz. Nie pojedziemy w te same miejsca, nie cofniemy się w czasie, nie będziemy mieli znowu 20 lat i z tą samą ekipą nie pojedziemy zrobić sobie w tym samym miejscu zdjęcia. One mogą być dla nas szczególnie wartościowe pod kątem utracenia tych danych. Więc są jakby różne sprawy, o które chcemy zadbać. Jeśli chodzi o wyciek danych, szyfrujmy komputery, szyfrujmy urządzenia, szyfrujmy dyski twarde, dlatego że w przypadku zagubienia lub kradzieży laptopa te dane przynajmniej nigdzie nie wyciekną. Okej, stracimy je, ale nie wyciekną. Chyba że mamy je w chmurze, to wtedy ich nie stracimy. Jeśli robimy sobie kopię do chmury, one nie wyciekną. Tak? Nikt nie wejdzie do zaszyfrowanego twardego dysku. Dzisiaj jest to bezpieczne pod względem wycieku. Nie klikajmy właśnie w załączniki. Pamiętajmy o oprogramowaniu jakimś tam antywirusowym, przy czym to nie musi być coś topowego. Wystarczy bardzo często to, co mamy w systemie wbudowane. Jeżeli ktoś nie zamierza wydawać pieniędzy, to niech nie myśli, że w ogóle nie ma, bo nie, to, co jest w systemie, jest w miarę okej. Okay. Tak? No nie jest może top of the top, ale jest w miarę, jest to dopuszczalne, żeby z tym zostać. Oczywiście lepiej sobie kupić coś bardziej profesjonalnego, ale nie każdy ma na to kasę. Po trzecie, pilnujmy swojego hasła i pilnujmy w ogóle swoich haseł. Używajmy menadżera haseł. To jest też taka rzecz, że my mamy dzisiaj to samo hasło często do wszystkiego i dlatego ten wyciek hasła do firmy kurierskiej, ktoś powie, no i co? Zamówią mi paczkę najwyżej na moje nazwisko. No nie. Bo się okazuje, że to samo hasło mamy do tysiąca innych usług i znając jedno, można wejść w wiele innych miejsc. No więc unikajmy tego, tak? Unikajmy tej sytuacji, twórzmy hasła mocne, silne, a mocne, silne to są hasła losowe i długie i używajmy menadżera haseł, bo ktoś powie, no dobra, no okej, okay, ale jak ja mam 1000 serwisów i na każde forum dyskusyjne mam mieć inny login i inne hasło, to przecież moja głowa jest już tak przeładowana, że to wszystko za chwilę eksploduje. Mm-hmm. Tak? No, od tego są menadżery haseł. To są programy, które podczepiają się pod przeglądarkę, działają na takiej zasadzie, że podaje się jedno główne hasło, żeby menadżera otworzyć, a menadżer ma zapisane loginy i hasła do wszystkich witryn internetowych, których używamy i sam je nam wkleja.
1: Ale ten menadżer haseł jako narzędzie, to jest bezpieczne narzędzie, bo wie pan, jeżeli mnie...
2: bezpieczne narzędzie.
1: Absolutnie tak, no bo jeżeli mnie dopytuje, no już nie będę powiedział kto i co, czy zarządzać moimi hasłami, czy utworzyć bezpieczne hasło, czy przechowywać, no to zastanawiam się od razu, jak to zarządzać, jak to przechowywać, jak to wybierać mi te bezpieczne, silne hasła. No przecież gdzieś ktoś do tego wszystkiego może mieć dostęp.
2: No i teraz, warto zaufać poważnym producentom oprogramowania, którzy biorą jakąś tam odpowiedzialność za to. Magazyn pańskich haseł powinien zostać zaszyfrowany
1: innym hasłem, które znam tylko ja.
2: Właśnie tym głównym hasłem. Jeżeli do tego dołożymy sobie mechanizm uwierzytelniania wieloskładnikowego, ja polecam używanie kluczy sprzętowych. One nie są już dzisiaj tak drogie jak kiedyś. Kiedyś to rzeczywiście kosztowało 1000 zł, dzisiaj to kosztuje stówkę. I można zrobić tak, że żeby dostać się do menadżera, trzeba podać login, hasło oraz dotknąć klucza, który generuje za każdym razem inne hasło, tak? Więc to jest bardzo bezpieczne, pod warunkiem, że nie kupujemy oprogramowania z jakiegoś niepewnego źródła. Jeżeli nie, mimo wszystko nie ufamy chmurze, nie ufamy rozwiązaniu online, istnieją menadżery haseł offline, które całą bazę mają u nas. Tylko wtedy pamiętajmy, żeby je backupować.
1: I nie trzymać w przedpokoju razem z kluczami do samochodu.
2: Dokładnie tak. Żeby je backupować i nie trzymać w przedpokoju, tak? Czyli na pulpicie. Menadżer haseł zdecydowanie więcej poprawia niż psuje. Pozwala na stosowanie bardzo trudnych i długich haseł bez konieczności ich zapamiętywania, a co istotne, bez konieczności ich wpisywania. Sam podkleja. Pamiętajmy, że istnieje takie złośliwe oprogramowanie, które czyta wciśnięte przyciski na klawiaturze. Więc im więcej haseł zastąpimy biometrią, menadżerem haseł, automatycznym podklejaniem, rozpoznawaniem twarzy czy palca, no czyli biometrią, tak? Jakimś pinem, który przykrywa to hasło, czyli ja podaję pin, ale tak naprawdę system wtedy wkleja moje hasło. Im więcej zastąpimy, tym lepiej. Więc do komputera też. Logujmy się twarzą, logujmy się palcem. Starajmy się tego hasła nie wpisywać. Hasło traktujmy awaryjnie. Bo jeżeli ktoś często podróżuje, ja na przykład często jeżdżę na różne konferencje, na których zdarza mi się być zarówno uczestnikiem, jak i prelegentem. Często jeżdżę na szkolenia i występuję w różnych miejscach. Ja nigdy nie wiem, gdzie jest kamera. Może jest tu. A może ona widzi, co ja wpisuję. A kto ma dostęp do tej kamery? Więc lepiej użyć odcisku palca, tak? Nawet pinu. Pin w systemie Windows przykrywa hasło, ale działa tylko na tym konkretnym sprzęcie. Czyli jeżeli ktoś podejrzy przez kamerę mój pin, to musiałby mi ukraść komputer, żeby go wykorzystać, bo jeżeli spróbuję na innym komputerze z tego skorzystać, to nie zadziała.
1: Okay.
2: Jest jakby przywiązany do sprzętu. On tak naprawdę przykrywa hasło, które jest tam wklejane pod spodem, tak? Więc to jest druga rzecz. Bądźmy czujni i uważni i pamiętajmy o tym, żeby dbać o prywatność. To jest bardzo ważne. Dzisiaj na social mediach ludzie dokonują swego rodzaju, mówiąc może niezbyt dyplomatycznie,
1: ale proszę powiedzieć,
2: ekshibicjonizmu.
1: Tak.
2: I z social mediów można się dowiedzieć absolutnie wszystkiego, o co po niektórych osobach, o gdzie były na wakacjach, jak ma na imię ich dziecko, jak się nazywa ich pies, w którym roku się pobrali, wszystko można się...
1: O której odwożę do szkoły, kiedy wracam,
2: tak.
1: Złodziej wie, ile ma czasu.
2: Oczywiście, ale pamiętajmy też jednej rzeczy. Ja nie wiem, jaka jest statystyka profesjonalna, bo tego nie wiem akurat. Może kiedyś sprawdzę, w sumie dobry pomysł. Natomiast ja sobie prowadziłem przez wiele lat taką statystykę wewnętrzną, bo nie oszukujmy się, nie powinniśmy znać haseł użytkowników, ale czasem się je zna, bo ludzie je na przykład przyklejają na fiszkach na monitorach, więc po prostu widzi się, co jest. Niektórzy też

0: miejsc, dat, które są dla nich emocjonalnie istotne. Stąd bardzo dużo takich haseł typu Michał 2003, bo na przykład Michał to jest syn i urodził się w 2003 roku. Albo imię narzeczonego i data zaręczyn, albo to są bardzo częste hasła, więc jeżeli ja z social mediów jestem w stanie wyciągnąć te informacje, jak się nazywa pies, jak się nazywa i tak dalej, a również jaką marką samochodu jeździ ten miły pan i tak dalej, to ja jestem w stanie próbować te hasła zgadywać. I niestety bardzo często się to udaje.
1: I to działa.
0: No i oczywiście dodatkowo obwieszczamy światu, że jesteśmy aktualnie na wakacjach na Zanzibarze. No, panie redaktorze, z social mediów ja jestem w stanie określić, ile ktoś zarabia pieniędzy, no może nie dokładnie, ale powiedzmy, na której półce stoi, kiedy wyjeżdża, jakim jeździ samochodem. Ludzie wrzucają niewinne zdjęcia swoich dzieci na placu zabaw, ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że ja z tego zdjęcia za pomocą AI jestem w stanie, ja mogę to wrzucić, komputer mi wypluje, gdzie to jest zrobione. Mhm. Więc ja na podstawie zdjęcia placu zabaw czy parkingu jestem w stanie określić, jaki to jest adres. Więc ja za chwilę wiem, gdzie pan mieszka.
1: Przy okazji zobaczyć, jak ubrane są dzieci, w jak bardzo markowe ciuchy i wtedy wiem, gdzie...
0: Dokładnie. A jak ktoś jeździ 4 razy w roku na wakacje, a ktoś inny jeździ raz.
1: Tak.
0: A ktoś inny jeździ 12 razy.
1: To prawda.
0: No można pewne rzeczy ocenić.
1: Oj Marku, ostatnie 2 minuty dam panu, ale muszę o to jeszcze dopytać, żebyśmy mieli jasność. A propos takiego mądrego domu, smart home, wracamy do niego na pół sekundy dosłownie. Dzisiaj nasza lodówka łączy się z naszym telefonem, z moim telefonem po Wi-Fi, tudzież Wi-Fi. Podobnie robi telewizor. Do tego wszystkiego jeszcze pralka oznajmia, kiedy skończyła pranie i tak dalej, i tak dalej. Ja przy okazji z tego samego Wi-Fi korzystam, płacąc w bankowości internetowej, nie wiem, no płatności, opłaty, inne tego typu rzeczy. Co w takiej sytuacji? Czterech różnych dostawców Wi-Fi, żeby to wszystko działało zupełnie w innej sieci?
0: Nie musi być dostawców, ale powinniśmy te sieci Wi-Fi odseparować od siebie. Oddzielna sieć pod inną adresacją i nie połączona. To na poziomie routera się robi i nie połączona z siecią, w której się pracuje. Ja u siebie mam sieć IoT, czyli Internet of Things. Tam są telewizory i wszystkie inne dziwne rzeczy. Smart gniazdka i tym podobne.
1: Dokładnie.
0: A drugą sieć, ja mam w ogóle 3, bo jeszcze mam dla gości. Drugą sieć mam dla komputerów i to z tej drugiej sieci robię sobie przelewy i trzecią mam dla gości. Te sieci się między sobą nie widzą. Mhm. Oddzielną kwestią jest to, że zastanówmy się, czy my na pewno to wszystko musimy podłączać pod ten internet, bo niektórzy mówią, to jest wygodne, to jest super, to jest fajne.
1: No to
0: ale
1: prawda.
0: Jakim kosztem? Czy ktokolwiek się kiedykolwiek zastanawiał, czy to, że ja sobie mogę 15 minut wcześniej włączyć piekarnik, to czy dla tych 15 minut warto ryzykować, że ktoś mi ten piekarnik zhakuje?
1: Ale odkurzacz mogę 15 minut wcześniej do roboty wysłać, przyjeżdżam, jest czysto.
0: No super, tylko znowu jakim kosztem, nie? A te odkurzacze to jeszcze mają kamery, jeszcze wiedzą, gdzie pan w domu złoto trzyma. O tym też nie zapominajmy. Więc pamiętajmy, żeby nie przedkładać zawsze i wszędzie wygody ponad bezpieczeństwo, bo 10 lat temu powiedziałbym, nie przesadzajmy, a dzisiaj mówię, mamy wojnę hybrydową i tych ataków jest dużo. I niech na koniec taki akcent wybrzmi, według raportu ESET, a także raportu Microsoftu za zeszły rok, Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie jako państwo, w którym dochodzi do największej ilości cyberataków, które są na zlecenie obcych państw. Nie muszę mówić których. Mhm. Raczej tych ze wschodu.
1: Domyślamy się.
0: No właśnie.
1: Drodzy Państwo, bardzo mi się podobał pomysł, pański pomysł o tym, żeby mieć osobne Wi-Fi dla gości. Proszę się uderzyć w piersi, ile razy przychodzą do Państwa znajomi i pytają o to, jakie macie Wi-Fi, sprawdzacie hasło, podajecie to hasło i wszyscy korzystamy z dokładnie tego samego Wi-Fi.
0: I jeszcze w dodatku to hasło jest to samo od 10 lat.
1: No i jeszcze to jest imię i nazwisko. I połączone razem. Jak się okazuje, że sąsiad ma silniejszy sygnał niż ja, to ja z jego Wi-Fi bardzo chętnie korzystam.
0: Mhm, dokładnie.
1: Uważajcie, drodzy Państwo, na siebie. Pan Marek, nadstawny prezes zarządu kompanii informatycznej, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Pięknie panu dziękuję.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Редактор

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
2: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
1: No, teraz to już w tym wieku to...
2: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
1: I tak w oczach.
2: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
1: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
2: Prawdopodobnie tak.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
4: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
1: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w Parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99.

0: 7,99 za kilogram. A kapusta biała młoda, cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Seven Nation Army. To The White Stripes w Estrock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę 30 maja 2026 roku. Już w poniedziałek Jack White wystąpi na koncercie w Warszawie, a we wtorek na koncercie w Krakowie. No i szczęśliwi ci, którzy bilety na te koncerty zdobyli, bo rozeszły się jak świeże bułeczki i od dawna już ich nie ma. Bardzo jestem ciekawy, jak te koncerty będą wyglądały i brzmiały. Wiem, że ktoś od nas z firmy idzie, nie powiem kto, i na pewno opowie Państwu i mnie o tym, jak było. No dobrze. To teraz nowa muzyka od grupy Muse, która już niebawem ma wydać kolejny studyjny album. Tym razem to Cryogen. To jest kolejny singiel promujący The Wow Signal.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To kolejny zespół, który już niebawem pojawi się na polskiej mapie koncertowej już w poniedziałek 15 czerwca na PGE Narodowym Foo Fighters. W Esterok zagraliśmy sobie utwór All My Life. Natomiast już za momencik zagram dla Państwa kawałek zespołu, który raczej w najbliższym czasie na koncert do Polski nie przyjedzie, ba, zapewne w najbliższym czasie nie zagra w ogóle żadnego koncertu, bo zespół Aerosmith od dłuższego czasu nie koncertuje. Chociaż fani mają nadzieję, że to się zmieni i szczerze powiedziawszy, ja wśród tych fanów, którzy trzymają za to kciuki, również jestem. Aerosmith i Genie's Got a Gun, to już za moment, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe.

0: A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama.
6: All right, this is Kirk from Metallica.
7: Hello, I'm David Gilmour.
8: Hello, I'm Richard Wright.
9: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
10: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Linkin Parki In The End w Estee Rock. A gdybyście Państwo mieli wolne, a tak powiedzmy około 5 do 7 tysięcy złotych, bo trzeba liczyć około 1500 na bilet, plus jeszcze samolot, plus jakiś nocleg, no to mogą Państwo już niebawem wziąć udział w koncertach zespołu Bon Jovi, który to już niebawem, bo 7 lipca rozpoczyna rezydencję w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Potem wpadną na chwilę do Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby zagrać 3 koncerty takie luźne, plus potem 6 koncertów na stadionie Wembley, jako też rezydencję taką troszkę koncertową. No i tutaj może być nieco taniej, chociaż myślę sobie, że czy to do Stanów, czy to do Anglii, to bilety na pewno na Bon Jovi tanie nie będą, a dojechać czy dolecieć do Wielkiej Brytanii, owszem, jest taniej, natomiast z noclegami może być dużo większy problem. Tak czy siak, jeśli ktoś chce zobaczyć Bon Jovi, no to okazji ku temu nie zabraknie przez najbliższe miesiące. No to Bon Jovi, Westerok teraz i Wanted, Dead or Alive.

0: Incubus i Drive, tym kawałkiem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik wybije 10:00, a po 10:00 zagram dla Państwa kultowego pasażera od Igiego Popa.
1: Reklama.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: You Could Be Mine. Coś mi się wydaje, że ten numer może zabrzmieć w tym tygodniu w Gliwicach, bo 4 i 6 czerwca Guns N' Roses właśnie na Prezero Arenie w Gliwicach wystąpią. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w sobotnie przedpołudnie. Sobota, 30 dzień maja 2026, czyli wychodzi na to, że dzisiaj jest ostatnia sobota tegorocznego maja. A teraz przed nami dziewczyna, która w miniony piątek wydała pełną swoją debiutancką płytę, chociaż troszkę krótką, bo tylko 31 minut, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Violet Grohl z płyty Be Sweet to Me, utwór, który promuje ten krążek, utwór zatytułowany 595.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To już dziś, proszę Państwa, to już tylko kilka godzin. Bramy otworzą się o 18.30. O 19.20 na scenę wyjdzie Support, nasze polskie Easy and the Black Trees. Świetna kapela, polecam gorąco, natomiast o 20.20 będzie się działo naprawdę coś niesamowitego, bo fani grupy Garbage będą mogli już dziś wieczorem zobaczyć ten band na scenie, na letniej scenie Progressive w Warszawie. Garbage i Stupid Girl za nami, a przed nami już za momencik Stonesi i Like a Rolling Stone.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt zaczyna poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji w dorosłym życiu będzie córka ofiara parentyfikacji ze strony matki.
2: Będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę, czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład, czyli że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów.
1: O przyczynach i skutkach zaburzonej relacji matki z córką opowie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka, autorka książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa.
3: Drogowskazy w SC Rock już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SKROK i na skrok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: MediaMarkt.
14: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer TVA. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Reklama.
18: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
19: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

To Lenny Kravitz i Fly Away. Kilka minut temu wspominałem Państwu o tym, że Garbage dzisiaj zagra na letniej scenie Progresji, ale to nie jedyny koncert w Warszawie, na który warto się dzisiaj wybrać. Jeśli nie mają Państwo na przykład biletów na Garbage, to za darmo można dzisiaj wieczorem w okolicach godziny 17-18 zobaczyć na żywo grupę Kobra Nocka. To w Parku Brudnowskim, gdzie odbywa się dziś finał ogólnopolskiej akcji Moto Serce. To jest genialna akcja, w której motocykliści zbierają krew dla tych najbardziej potrzebujących. Szczytny cel, w dodatku masa atrakcji i dla tych młodszych, i dla tych starszych, no a wszystko to za zupełną darmochę. Gdyby Państwu się dzisiaj nudziło, proszę wpadać do Parku Brudnowskiego. Ja chwilkę po 12, jak pożegnam się dzisiaj z Państwem, będę na pewno też śmigał w tamtę stronę. A w Esterok teraz Gary Moore i jego cudowne Still Got the Blues.

0: Hitowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Game over.
17: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers i Dani California w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 30 dzień maja, Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Wczoraj mieliśmy w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sąsiada. Dzisiaj natomiast mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Czyli co? Czyli to jest dobry pomysł na to, żeby ten Międzynarodowy Dzień Sąsiada przedłużyć o jeszcze jeden dzień i na przykład rozpalić z sąsiadem wspólnie ognisko. Tylko jak będziecie Państwo to ognisko rozpalać, to lepiej na zewnątrz, nie w domu. No i nawrzucać do tego ogniska na przykład właśnie ziemniaków. Potem je z tego popiołu wyciągnąć. Ach, przepysznie. Przepysznie się zrobiło, aż mi ślinka pociekła. Takiego ziemniaczka z ogniska, oj, to by się zjadło. No dobrze, ale nie o ziemniakach, tylko o muzyce. W Esterok teraz YouTube i ich najnowsza propozycja In A Life.
1: Ten kawałek

0: Chyba jedna z najbardziej kultowych płyt tego zespołu i przy okazji jedna z bardziej kultowych płyt cyklu MTV Unplugged. Where Did You Sleep Last Night i Nirvana w Westerok, a pomyśleć, że cały ten cykl MTV Unplugged zaczął się od lenistwa. Od lenistwa panów z Bon Jovi. Podczas rozdania nagród nie chciało im się całego zespołu wystawiać na scenę kiedyś, więc tylko John Bon Jovi i Richie Sambora wyszli we dwóch z gitarą akustyczną i zagrali piosenkę Wanted Dead or Alive. No i ktoś w MTV wpadł na pomysł, że wow, to może zażreć. No i zażarło, czyż nie? A już za momencik w Esterok Eddie Brickell i numer What I Am.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Faktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Reklama.
6: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
7: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

To chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Esterok. Chłopcy z Placu Broni, którzy aktywnie koncertują, chociaż wydaje mi się, że te wakacje i to lato raczej panowie będą odpoczywać, no może gdzieś tam na pojedynczych strzałach się pojawią. Natomiast od jesieni, od listopada ruszają w dość intensywną trasę, w kolejną odsłonę trasy Zadzwońcie po milicję. To jest świetna trasa i w tym roku na tej trasie oprócz chłopców z Placu Broni na pewno zobaczymy m.in. Big Cyc i Reaktywny Pal Azji, Róże Europy, czy chociażby Wandę i Bandę. To dopiero jesienią, póki co chłopców z Placu Broni możemy posłuchać sobie na przykład w Esterok. Możemy też posłuchać w Esterok Bruce'a Springsteena. Wybrałem teraz dla Państwa numer Radio Nowhere.

0: W Parku Brudnowskim Łukasz Szczeciłowski. Dzięki za dziś. Miłego popołudnia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiem, po tym dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
14: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
15: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
16: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
17: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w garażu. To ja, Joanna Ziętarska, jest Łukasz Bąk też. Cześć.
2: Jestem i ja również. Dzień dobry.
1: Fantastycznie. Matko, i o czołgach też będzie, ale najpierw zacznijmy od motocykli, dobra?
2: No a zaraz potem będzie o Dongfengu.
1: Jezus, jak to brzmi. Jak chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w LSC Rock.
1: No ja w garażu, kochani, dzień dobry jeszcze raz. Nie byłabym sobą, gdybym nie pogadała, chciała porozmawiać trochę o motocyklach.
2: Ale tak,
1: bo sezon w pełni. Tak, słuchajcie, bo to ważne jest bardzo. Sezon w pełni. Ja tu jak jadę do radia, zresztą ty też, zobacz ile jednośladów wyjechało na drogi. Co mnie cieszy bardzo, to jest super.
2: Problemem jest, że one, mam wrażenie, że wyjeżdżają jednego dnia o tej samej godzinie i się w nowej rzeczywistości.
1: No bo jest ciepło, się robi. W związku z tym to jest jakby jasne i logiczne. Żyjemy w takim kraju, słuchajcie, na południu Europy ten świat wygląda inaczej, bo to jest właściwie jednoślady jeżdżą cały rok i wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że jednoślady są częścią ruchu drogowego. I tak po prostu to działa. W Polsce jest inaczej. W Polsce jak się robi zima minus 20, zanim się zrobi rozsądna temperatura,
2: albo
1: to
2: leje,
1: jednośladów
2: albo
1: nie ma.
2: Zimno, tak. Albo pochmurnie, albo się zwiewa.
1: No i nagle robi się ciepło i wszyscy wyjeżdżają. I teraz ja się cieszę, że policja akurat przypomniała takie hasło, że motocykle są wszędzie. Patrz w lusterka.
2: Patrzaj w lusterka.
1: Patrz w lusterka, gdyż albo to się tak dzieje właśnie. Te naklejki miały sens, ja jeszcze czasami je widuję na różnych samochodach, więc rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie. Teraz jak niektóre też nie są takie głośne, więc można ich, nie, też tak powiem, nie słyszeć
2: już daleko. Sporo elektrycznych skuterów.
1: O, to, to.
2: Natomiast statystyki jasno pokazują, że za ponad połowę wszystkich wypadków i kolizji z udziałem motocykli odpowiadają kierowcy samochodów i najczęściej jest to albo wymuszenie pierwszeństwa, albo właśnie zajechanie na drodze w momencie, kiedy zaczynasz kogoś wyprzedzać, kto jedzie przed tobą, a nie zauważyłeś w lusterku zbliżającego się motocykla.
1: No, więc bądźcie czujni, bardzo was proszę, uważajcie jedni i drudzy.
2: No właśnie, bo ja apeluję też tutaj do motocyklistów, bo skupiamy się na apelowaniu do kierowców i to jest oczywiście istotne, ale ja apeluję również do motocyklistów. Po pierwsze, zasada ograniczonego zaufania do innych kierowców, a po drugie jednak czasami może warto tej manetki do końca
1: nie odkręcać, bo naprawdę pamiętajcie, że życie jest jedno, a w sumie w tym wszystkim liczy się głównie to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali z punktu A do punktu B. I o to chodzi także, kochani, szerokości i ostrożności.
0: Garaż SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Co z tym Dongfengiem, Łukasz? Opowiadaj, co to jest Dongfeng?
1: Peugeot ma dużego Dongfenga.
2: Naprawdę, bo trzeba mieć jaja, żeby ogłosić, że się wchodzi na chiński rynek i teraz się tam pozamiata. I cytuję tutaj, aha, to jest komunikat oficjalny. Ten salon samochodowy w Pekinie nie służy jedynie prezentacji planów dotyczących przyszłych produktów, ale także potwierdzeniu naszych ambicji. Chiny są głównym motorem naszej globalnej transformacji, szczególnie w zakresie elektryfikacji.
0: No kurczę, jest grubo. Fakt, że ja w ogóle pojeszcze się zastanawiam, po co temu Peugeotowi w ogóle ten Dongfen?
2: No po to, żeby rzeczywiście współpracować z nim na rynku chińskim, czyli na przykład Dongfeng dostarczy Peugeotowi technologię produkcji samochodów elektrycznych.
0: A co, nie potrafią? No dobra, no może, tak.
2: I do tego będzie mógł Peugeot w fabrykach Dongfenga te samochody produkować, co ograniczy mu koszty inwestycji, a z drugiej strony może Dongfengowi pozwoli w swoich europejskich fabrykach produkować chińskie samochody. Więc tutaj współpraca rzeczywiście może przynieść korzyści obu stronom. Pytanie, co zdziała Peugeot na rynku chińskim, bo ja się obawiam, że niewiele. Ten rynek jest obecnie tak zasypany chińskimi markami.
0: No właśnie.
2: Sami Chińczycy tak zaczęli tym markom ufać i tak je kupować, że przestali kupować samochody koncernów takich jak Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche.
0: Ale słuchajcie, przecież ja nie byłam w Chinach, ale przecież jak przeglądałam, kurczę, sobie te zdjęcia z tego, co się wydarzyło na salonie samochodowym w Pekinie jakiś czas temu, to ja w ogóle nie wiem. To jest kosmos. Ja się nie znam na samochodach. Pomyślałam sobie, Boże, ja 90% tych pojazdów nie znam. Więc ten rynek jest zupełnie inny. Także wydaje mi się, że akurat Peugeota to tam raczej być może nikt nie będzie kupował. Co nie zmienia faktu, że może rzeczywiście masz rację. Oni się po prostu wymienią na technologię.
2: Z
0: Dongfengiem.
2: Ale jeżeli
0: jakkolwiek źle by to nie brzmiało.
2: Z Dongfengiem można się wymienić, ale nie.
0: A co? Dongfeng trochę brzmi
2: jest dobry,
0: jak...
2: Ja bym powiedział tak. To może być dobry deal. A nawet dobre dildo.
3: To jest Garaż w S0. Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: Reklama.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: I jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: No, do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.

0: Teraz, szanowni państwo, myślę sobie, że ja nie, bo ja na przykład jestem nienormalna i ja się wjeździłam w to auto i zaczęłam je bardzo lubić. Ale kolega Łukasz może pochrapywać w tle, ja więc się nie zdenerwujcie.
1: W momencie, kiedy to słuchacie i nie prowadzicie samochodu, tylko na przykład siedzicie, to sobie od razu sprawdźcie w internecie, jak to auto wygląda.
0: Słuchajcie,
1: będziecie wiedzieli, co mam na myśli.
0: Renault Grand Kangoo. Ja rzeczywiście ostatnio jakoś trenuję Renówki, bo jak usłyszałam Kangoo, pomyślałam sobie, świetnie, biorę z przyjemnością w testy, bo ja zawsze bardzo lubiłam Kangoo. I uważam, że to był naprawdę świetny taki, kurczę, minivan do tego, żeby w ogóle się przemieszczać po mieście. Mój brat takiego Kangoo starego miał i bardzo uwielbiał, był żółty. Myśmy go wszyscy w rodzinie bardzo lubili.
1: Może kiedyś tutaj to było takie, że już rozpoznawała się z 3 kilometrów.
0: Właśnie, nie, Kangoo, było charakterystyczne, fajne, tak. To
1: teraz może wjechać w ciebie, zostawić ci znaczek na czole swój, a i tak nie będziesz pamiętała, co to za auto.
0: Tak bardzo nikt nie zauważył tego samochodu na radiowym parkingu, że chłopaki się bali, że ja do pracy nie przyszłam, jak przychodzili, bo zawsze wiedzą, że jakimś samochodem podjeżdżam, a jego w ogóle nie zauważyli, tego biednego Grand Kangoo. Grand Kangoo to jest rzeczywiście kawał bydlaka. Jak odbierałam, to nawet mi pan, który mi go wydawał, mówił, uważaj ziętara, ponieważ ten samochód jest bardzo długi. To jest wersja 7-osobowa. Słuchajcie, i najpierw tak się w nią wjeżdżałam, potem nagle zaczęłam ten samochód bardzo lubić, bo on co prawda z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo, ale on ma sens. To jest nudny silnik 1.3, któremu zrobiłam już spalanie po mieście na spokojnie 8 litrów, tak 8.2 maksymalnie mi pali. To jest tak jak mówię, nuda przeokrutna, a jednak schowków w środku od zarąbania, możliwości przewożenia ludzi, pasażerów, lodówek, psów, nie wiem, co se tam wymyślisz.
1: Jak świetny samochód do przemycania uchodźców przez granicę.
0: Żebyś wiedział, jakbyś się uparł, to byś mógł przerzucać. Ja na przykład jadąc o 5 rano do pracy, zastanawiałam się, czy ludzi nie zgarniać z przystanków i nie rozwozić do pracy.
1: Wiesz, jakbyś
0: kurczę, błagam cię, mam 6 miejsc w samochodzie jeszcze do używania. Bardzo dużo miejsca nad głową, bo podłoga jest nisko, kółeczka są małe i powiem wam szczerze, że kurczę, polubiłam się z tym Kangoo. Żeby on jeszcze trochę był bardziej wyrazisty w kontekście wyglądu, ale sama koncepcja tego samochodu jest zapomniana i uważam, że niedoceniana. Ja myślę, że to jest fantastyczne. Przesuwne drzwi, cholernie dużo, tak jak mówię, takiej ergonomii we wnętrzu. Nie śpi, nie spać, słuchać się starych.
1: Po prostu Dacia Jogger, tylko w trochę bardziej.
0: Trochę tak.
1: Może luksusowym to zdecydowanie.
0: Słuchajcie, bardzo mi się dobrze tym samochodem jeździło, co nie zmienia faktu, że Łukasz poszedł spać.
1: Tak, ale za chwilę i ja się obudzę, i was też obudzę, a obudzę was pięknym dźwiękiem V8.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w SC Rock.
1: Już samo odpalanie tego samochodu powoduje, że masz ciarki na plecach. Autentycznie odpalałem go przy uchylonej szybie, żeby jeszcze lepiej słyszeć, jak pięknie pracuje 4-litrowe V8 i ten wydech w Porsche Panamerze GTS.
2: Wiesz co? To jest taki moment zawsze w garażu, że mi przychodzi do głowy, że my musimy Państwu zafundować dźwięk silnika kiedyś. Rozumiesz? Jak jeździsz taką Panamerą GTS w V8, weź ty nagraj po prostu taki
1: dźwięk.
2: A to proszę
1: bardzo, teraz puszczamy ten dźwięk. Powierz mi, że nagrałem. Proszę
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak? Uwaga. Proszę.
1: Proszę
2: no,
1: bardzo. Proszę. Czy do mikrofonu to mogę zrobić?
2: No, możesz
1: mam
2: to zrobić.
1: Mam,
2: możesz,
1: to,
2: możesz.
1: Mam to w telefonie.
2: Masz to w telefonie? Jestem,
1: będzie to słychać.
2: Dobra.
1: Mam to w telefonie.
2: Okay,
1: oczywiście,
2: dobra.
1: Że mam to w telefonie.
2: Dobra, to szukaj.
1: I uwaga.
2: Dobra, no.
1: Jak Bóg,
2: no pięknie!
1: Jak Bóg, który płucze gardło rano. Rozumiesz? Aha. Ale sobie. Oh.
2: Jaki czad! Opowiadaj o Panamerze. Ja kocham Panamerę w ogóle.
1: Wiesz, no. Wiesz, o co chodzi? Odchodzi, że to jest najmocniejsza i najszybsza, ale nie hybrydowa Panamera, bo już wersje Turbo i Turbo S mają ciężki akumulator i silnik elektryczny. I niestety to podnosi masę auta o 300 kg i co z tego, że jesteśmy szybsi, skoro w sportowym samochodzie masa to jest wróg sportowej jazdy.
2: No właśnie, a ta jest, kurczę, z normalną V8-ką.
1: Prowadzi leciutko, ta jest rewelacyjną, ma stabilność. Idealnie nadaje się do dłuższych podróży z wyższymi prędkościami, jest takim klasycznym, porządnym Gran Turismo. Do tego rewelacyjnie brzmi, oczywiście 500 koni, 660 Nm robią swoje i tak przyspieszenie do setki to 3,8 sekundy. Ale tak naprawdę po tym, jak pojeździłem przez tydzień tym samochodem i 1000 kilometrów nim ponad przejechałem, gdzie naprawdę to było wspaniałych 1000 kilometrów, to sobie tak pomyślałem, kurde, ja już zaczynam rozumieć, czyli dlaczego Porsche ma problemy ostatnio finansowe.
2: Bo zapomnieli o takich samochodach.
1: Trochę za dużo jest w tej marce Porsche Taycana, elektrycznego Macana, za duży nacisk został postawiony
2: właśnie
1: na elektrycznego Cayena i związaną z tym reklamę i marketing. Ja uważam, że nadal ludzie chcą takich Porsche jak to GTS, rewelacyjnie brzmiących, doskonałych w prowadzeniu, przy tym gwarantujących ci emocje.
2: Ale BMW 7 zapowiedziała, że będzie V8 przecież, tak?
1: Ale Porsche też już zapowiedziało, że ta elektryka schodzi na dalszy plan i będziemy rozwijali też silniki spalinowe i to jest dobry kierunek. Szkoda, że tak późno dojrzeli do tej myśli. Mam nadzieję, że nie stracili tym samym zaufania u wielu swoich wiernych klientów, bo bez wątpienia takich Porsche ma. Też niestety historia ta najnowsza pokazuje, że samochody elektryczne Porsche bardzo szybko tracą na wartości, a te spalinowe tę wartość zawsze
2: mają. No to prawda. Powiedz jeszcze raz, jak ona brzmi, jak Bóg, który płucze gardło. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę fantastyczne porównanie. Daję jeszcze posłuchać. Słuchać.
1: Już, a to teraz muzyczka dla naszych słuchaczy?
2: Dobra, a to zaraz będziesz odpalał.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
3: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
4: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
3: W życiu.
4: Doniosę na was, autentycznie.
5: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
3: Słoną wodę można odsolić, prawda?
2: A słoną zupełnie.
3: Cześć, ktoś coś popieprzy?
1: 6 na 9.
6: Już od poniedziałku po 6.
1: Obowiązkowa pozycja radiowa.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4 na 3 metry. Funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.

0: Kiki do MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
7: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Suchacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Ależ ja nie wiem, ja dzisiaj się zabrałam za brzydkie samochody i opowiem o tak brzydkim samochodzie za chwilę w garażu, że po prostu to się w głowie nie mieści. Od razu łapcie za telefony, żeby sprawdzić, jak ten samochód wygląda, ale o nim za chwilę. A ja cały
1: czas
0: wcale jeszcze...
1: nie będzie piękniejszy, nie? Bo będzie połączeniem wozu strażackiego z bombowcem.
0: Świetnie nam dzisiaj idzie, zostańcie z nami.
2: Garaż w SC Rock.

0: No to lecimy, słuchajcie, z rock'n'rollowym samochodem, samochodem z rock'n'rollową duszą. Ja nie wiem, właściwie ja już chyba zgłupiałam, jeśli chodzi o ten rock'n'roll, bo rock'n'roll jest naprawdę, ma bardzo różne oblicza. I samochód, który się nazywa Dodge Deora z 64 roku, to jest coś...
1: Rock pop.
0: To jest, ja nie wiem, czy to jest pop. Ja mam wrażenie, że to jest w racji psychodelik. Wiesz, że to jest po prostu coś takiego, że ktoś po prostu chyba, nie wiem, po prostu wziął jakieś absolutnie odlotowe prochy i postanowił skonstruować wyjątkowe brzydactwo.
1: Które... Nie, grzybki halucynogenne.
0: Tak, chyba tak. To jest jak po grzybach. To prawda. Słuchajcie, paru panów zwariowanych nawet bardzo chcieli zwrócić uwagę GM-a, żeby dali im wsparcie tego projektu, i GM, jak zobaczył te projekty, powiedział: chyba was Bóg opuścił, dajcie nam żyć. W związku z tym wpakowali to w swoje własne pieniądze i wzięli, uwagę, do przeróbki najbrzydszego pick-upa, jaki istnieje chyba na świecie, czyli Dodge'a A100.
1: I wykonali naprawdę niesamowitą sztukę, bo uczynili go jeszcze
0: brzydszym. To jest niewiarygodne. Ale słuchajcie, wycięli fragment słupków dachowych tego Dodge'a, żeby jeszcze zmniejszyć jego wysokość. Tak. I żeby samochód był niższy. Następnie przejęli jeszcze komponenty z innych samochodów, na przykład zastosowali tylną klapę Forda Kombi z 60 roku, żeby można było za pomocą tej tylnej klapy Forda mieć dostęp do przodu kabiny. Jesteście to sobie w stanie wyobrazić? To auto po prostu generalnie, mam wrażenie, że nie wiadomo do końca, gdzie ma przód, gdzie ma tył. Wygląda to rzeczywiście jak coś w rodzaju samochodowego Frankensteina, ale na swój sposób czyni to auto wyjątkowym i jedynym. I oni rzeczywiście to auto postawili na nogi, w sensie na koła cztery, i jeździli tym po różnych wystawach i wszyscy robili takie: wow, ale to jest jednak bardzo dziwne coś. Wiemy tylko o tym samochodzie to, że jest ciągle, że istnieje, że jest cały czas w jednych rękach, ale człowiek się chyba wstydzi i nikt się nie przyznaje, że go ma.
1: Jakbym coś takiego miał, to też bym się wstydził, nie wystawiał tego z garażu, wiesz?
0: Tak, na wszelki wypadek.
1: A przede wszystkim to pewnie wstydziłbym się powiedzieć, ile za to zapłaciłem, bo podejrzewam, że z racji na rzadkość występowania tego modelu w przyrodzie tani nie był.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest garaż w Esce Rock.
1: Też masz brzydala w rock'n'rollowym samochodzie?
2: No a jak?
1: Dajesz swoje brzydactwo. Dzisiaj mamy garaż pełen brzydkich samochodów.
2: Pełen brzydkich, ale mój wygląda trochę tak, że śmiem zaryzykować tezę, że gdyby diabeł miał prawo jazdy, jeździł samochodem, to byłby to ten samochód. A stworzyli go pracownicy Muzeum Techniki w Sinsheim. Zresztą nazwali go Brutus, więc nazwa jest adekwatna do tego, jak to auto wygląda. A jak wygląda, to możecie sobie spróbować wyszukać
1: jak
2: w sieci.
1: Jak coś się nazywa Brutus, powiem ci, to już jest dziwnie.
2: Jest dziwnie, a dalej jest jeszcze dziwniej, bo oni doszli do wniosku tak: o, tutaj nam zalega silnik z BMW, to może go weźmy i do czegoś wykorzystajmy. Był to konkretnie 12-cylindrowy silnik BMW 6 o takim oznaczeniu, ale nie z samochodu, tylko z bombowca.
1: Ale po co?
2: Samolotu.
1: Zawsze zadaję głupie pytanie, nie wiadomo po co, bo tak.
2: 47 litrów pojemności, to oznacza, że jeden cylinder ma tu prawie 4 litry, czyli jest większy niż samochodowa V8, jeden cylinder, więc cały silnik jest większy niż nie jeden gigantyczny SUV. Moc od 500 do 750 koni mechanicznych, zależnie od tego, jakie akurat mamy ustawienia.
1: Ale jaką mamy fantazję,
2: tak. Dokładnie. 50 litrów oleju w silniku, 60 litrów wody w układzie chłodzenia, spalanie 1 litr na 1 kilometr. Teoretyczna prędkość 200 na godzinę, ale
1: dlaczego teoretyczna?
2: Póki co nikt się nie zdecydował tyle pojechać, nie zaryzykował. Dlatego, że aby ten silnik w ogóle umieścić w jakimkolwiek nadwoziu, to stwierdzili: no dobra, tutaj mamy takie podwozie z wozu strażackiego American LaFrangle z 1908 roku, to sobie wykorzystamy. Więc połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: Ja ciekaw jestem, który Frankenstein jest ciekawszy? Mój Frankenstein czy twój Frankenstein? Bo to wszystko są po prostu zlepki bardzo dziwnych historii.
2: Bo ja teraz mam coś, co definitywnie wskazuje jako wygranego mojego Frankensteina, ponieważ nie zastosowano tu wału napędowego, tylko moc silnika na tylne koła jest przenoszona za pomocą, uwaga, dwóch ogromnych łańcuchów odsłoniętych, umieszczonych tuż po bokach samochodu, obok nóg kierowcy i pasażera, więc jeden błąd przy smarowaniu albo taka awaria ogniwa, oznacza spore kłopoty. A samochód jeździ, znaczy pojazd, samochód to może spore nadużycie. Pojazd jeździ w momencie, kiedy go odpalasz.
1: Okay.
2: Procedura jest dosyć skomplikowana, już mniejsza o to. Buchają płomienie żywe ognia z dwóch rur, które znajdują się przy silniku.
1: Świetnie.
2: I wypadają szyby z okien w promieniu 1 kilometra.
1: Chciałam oficjalnie uznać, że twój Frankenstein wygrał nad moim Frankensteinem.
2: Yeah!

0: Unbelievable. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: I jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,34.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: My ostatnio, słuchajcie, w garażu wracamy na Kubę. Jakoś tak nam się potoczyło, że wracamy na Kubę. I na tejże Kubie mówiliśmy już o tym, że ponieważ tam dużo maluchów jest, tam maluchów było eksportowane ze 40 tysięcy maluchów chyba przez 10 lat.
2: Wyeksportowaliśmy. No, do dzisiaj jest
1: sporo, bo no.
2: Na Kubie dostęp do motoryzacji jest mocno ograniczony, więc te samochody są leciwe i szacuje się, że około 14 tysięcy sztuk nadal jeździ po Kubie, z czego połowa w stolicy Hawanie. No to maluchów już nie widać w Polsce na ulicach, a tam na każdym skrzyżowaniu możesz natknąć.
1: Ale tam jest biednie i tam jest, nie ma paliwa i tam wielu rzeczy generalnie nie ma. Przede wszystkim nie ma części do maluchów. Już mówiliśmy o tym, jak pewien pan Kubańczyk przerobił swojego malucha na węgiel drzewny, no bo jakoś muszą kombinować. I teraz wyobraźcie sobie, Andy Torres, syn Polki i Kubańczyka, który mieszkał na Kubie przez 12 lat, potem mieszkał w Polsce, ale wpadł na to, że tam trzeba zrobić biznes, w sensie po prostu tam sprzedawać części do maluchów. I tak zrobił. Otworzył tam sklep. W Kapnosie opowiadał o tym, jak jego koleżanka z Kuby, która wtedy jeździła maluchem, poprosiła go o to, żeby jej wysłać wiązkę kabli. I myślał sobie, kurczę, nie wiadomo, czy ta paczka w ogóle dotrze. Ale dotarła. Po 3 miesiącach była w Hawanie. I jak sobie uświadomił, że tam tych części brakuje, to po prostu otworzył sklep. I sama. I sprzedaj.
2: Już w Polsce zaczyna brakować części do maluchów, bo...
1: No, to też nie jest takie proste.
2: Nie jest.
1: Właśnie, to nie jest takie hopsiło.
2: Części drożeją, no. Szczególnie jeżeli chcecie przeprowadzić renowację takiego malucha, bo wyciągnęliście go z szopy po 20 latach i niestety nie przedstawia kolekcjonerskiej wartości, więc pamiętajcie, jak potrzebujecie części do malucha, to wycieczka na Kubę, tam są.
0: Garaż.

0: Ależ mamy fajną informację, słuchajcie, na koniec opowiemy wam o pewnym pojedynku, który mam nadzieję, że kiedyś...
1: Doczeka się filmowej adaptacji.
0: Tak, filmowej adaptacji, bo jest naprawdę to pojedynek spektakularny, który odbywa się już od wielu lat. Pojedynek między Fordem a Chevroletem na Nürburgringu.
1: Rozpoczęło się w 2024 roku, kiedy to Mustang GTD został najszybszym amerykańskim samochodem produkcyjnym na Nürburgringu. Ale... nie pozostał mu Chevrolet dłużny, pokazał ZR1 i ZR1X, które pobiły ten rekord. No więc Ford zapowiedział rewanż i rzeczywiście w kwietniu tego roku znowu odzyskał tytuł najszybszego amerykańskiego auta na Nürburgringu.
0: No ale to nie jest byle jaki Mustang, to jest GTD Competition, słuchajcie, to jest V8, 5,2 litra, ponad 815 koni mechanicznych. To jest naprawdę, kurczę, naprawdę gruba historia.
1: Gruby wiór.
0: To jest gruby wiór. No i ten gruby wiór rzeczywiście potrafi, ja nawet sprawdziłam, słuchajcie, taki normalny Mustang GTD kosztuje 327 tysięcy dolarów. Podejrzewam, że taki competition, to on będzie kosztował drogie, dobre
1: drogie tyle, nie? Może double to nie, ale mamy tutaj felgi z magnezu, karbonowe kubły, lżejsze amortyzatory, które zmniejszyły przede wszystkim masę nieresorowaną, czyli tą najważniejszą z punktu pokonywania jak najsprawniejszego z zakrętów. W związku z tym samochód jest cały lżejszy, ma mocniejsze hamulce, do tego dopracowaną aerodynamikę i tylne skrzydło i karbonowe wstawki. Więc faktycznie myślę, że cena będzie grubo przekraczała, powiedzmy, 500 000 dolców.
0: No, ale słuchajcie, fajna to jest historia w ogóle.
1: 2 000 000 złotych za Mustanga, ale absolutnie wyjątkowego.
0: Będziemy śledzić, gdyż albowiem na pewno Chevrolet nie pozostanie dłużny i za chwilę też pewnie ten rekord na Nürburgringu pobije. Oczywiście natychmiast wam o tym opowiemy, ale jednocześnie zapraszamy was, kochani, na YouTube'a naszego. Tam jest program Garaż na kanale Eski Rock. Jak chcecie nas zobaczyć, to nas oglądajcie.
1: Tam też pokazujemy te samochody.
0: Pokazujemy, mówimy, tak.
1: Pokazujemy, tak. Są wizualizacje, są filmiki, są zdjęcia.
0: Wszystko jest. Jesteśmy wszystko my. Jest. Tak.
1: Jesteśmy my, tak. No niestety minus tego jest taki, że też musicie moją gębę oglądać.
0: No tak, to prawda. A moją twarz też możecie oglądać. Trzymajcie się ciepło, zapraszamy was na YouTube'a. Do was w wersji radiowej oczywiście wracamy o tej samej porze za tydzień w sobotę. Łukasz Bąk.
1: I Joanna Ziętarska. Dziękujemy. Dobranoc. Do widzenia. Cześć.
0: Dobranoc? Już? Tak?
1: O Jezu, bo to taki...
0: Naprawdę?
1: Ciemno.
0: A iść pan.
1: Słońca potrzebuje.
0: Słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale ewidentnie Łukasz musi się przespać. To pa.
2: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: drogowskazy w SC Rock. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt zaczyna poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji w dorosłym życiu będzie córka ofiara parentyfikacji ze strony matki.
1: Będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów.
0: O przyczynach i skutkach zaburzonej relacji matki z córką opowie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka, autorka książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa.
2: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup publiczki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
23: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
22: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Under the Bridge i Red Hot Chili Peppers w Ester Rock. Dzień dobry po 14. Garaż już za nami. Przypomnę jeszcze, że garaż zaparkował też na naszym radiowym YouTubie, więc można zajrzeć i dodatkowo mieć obrazek jeszcze do dźwięku. Polecam zatem. Kłaniam się w sobotnie popołudnie, Michał Cieślik. No i zapraszam do 18 na nasze weekendowe spotkanie. I od razu sięgamy po nowe utwory. Ten zapowiada lipcową premierę nowej płyty legendy The Rolling Stones, Foreign Tongues. Tak ta płyta będzie zatytułowana, która będzie z nami od 10 lipca już oficjalnie. In the Stars to jeden z kawałków, który znajdzie się na trackliście tego albumu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: wspominałem na początku o nowej płycie The Rolling Stones, która ukaże się 10 lipca. No i tak się składa też, że tego dnia wypada rocznica urodzin muzyka, który właśnie zaprezentował się na Cenieński Rok. Już 84. rocznica. Dio, czyli Ronald James Padavona, muzyk takich składów jak Rainbow, Black Sabbath czy Heaven and Hell oraz tego własnego projektu Dio. Tak swoją drogą w poniedziałek minęły 43 lata od premiery debiutu Dio, czyli krążka Holy Diver, z którego tytułowy numer właśnie zagrał w SC Rock. Dio już za nami. Teraz będzie chwila przerwy, po niej wracamy z Marilynem Mansonem, jego wersją Tainted Love.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eski Rock?
3: No przez ona, zawsze takie, ubezpieczona.
4: Tak. Aśka.
2: Ale po prostu mam.
4: Nie, ja to sprawdziłem. Ale to są torebeczki z herbatą.
3: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
5: Zdaje się, dzień teścia był w sobotę, zapomniałem, kurczę. I mój teść lata temu mówił, jaka mać, taka nać.
2: No ja mówię,
5: żartuję sobie. A po latach niestety zrozumiałem. Miał absolutnie rację.
3: Wiek, doświadczenie. No, dokładnie.
1: Swoje 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
23: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
22: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
2: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Eska Rock. Eska Rock.

To była Nirvana w Westerogii, All Apologies. To już za nami. No i obok siebie spotykają się dwa utwory, które powstały w podobnym czasie. No i dwa głosy, których już nie ma z nami. Te głosy należące do Kurta Cobaina i Scotta Weilanda oczywiście. A ta płyta ukazała się rok po słynnym albumie Nevermind Nirvany. Tak panowie debiutowali w 1992 roku. Stone Temple Pilots i Creep w SC Rock.

0: Wouldn't It Be Good, kawałkiem wielkiego hitu z lat 80. w wykonaniu Nicka Kershawa. Kończymy tę pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. To był zespół Placebo, który, przypomnę, w tym roku świętuje 30-lecie swojego debiutu. Z tego powodu jesienią zagrają koncert w Polsce, który odbędzie się w Łodzi. Placebo już za nami. Po 15 na naszej antenie między innymi The Cranberries, od kawałka Hollywood rozpoczniemy, potem między innymi Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co, widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: I tak w oczach.
3: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert.

0: ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o.
7: Reklama.

0: To był Van Halen w Esther Rock. Ain't Talking About Love. Absolutna ikona rocka lat 80. A ja mówię dzień dobry po 15. Przed nami druga godzina naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, zapraszam. To tak a propos ikon rocka jeszcze. Pink Floyd i Deep Purple na pewno w tej godzinie się pojawią. A przed nami Foo Fighters. I to już trochę ponad 2 tygodnie pozostają do ich kolejnej wizyty w Polsce. To będzie 15 czerwca. PGE Narodowy. To będzie poniedziałek. Oj, fajnie, zacznie się ta druga połowa czerwca koncertowo. A już niebawem będziemy mieć dla Państwa bardzo fajne prezenty związane z zespołem Foo Fighters, także proszę być na nasłuchu. Unconditional, utwór z najnowszej płyty. Foo Fighters przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Alice in Chains, Man in the Box, to był sam początek lat 90. Trafili na złotą erę MTV, stacji, która miała wtedy gigantyczną siłę oddziaływania na gusta słuchaczy i zazwyczaj, jeżeli już ktoś się tam pojawiał, to z automatu był skazany na sukces, a poza tym grunge był w rozkwicie, więc oni są przykładem tego, że po prostu trzeba się znaleźć w dobrym czasie i miejscu. No i oczywiście mieć talent i to coś, co by nie mówić. Alice in Chains już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej Black Knight i Deep Purple.
1: Reklama. Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
21: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
22: This is Anthony Kiedis of
23: the Red Hot Chili Peppers.
22: And Flea, inviting you to keep it tuned.
23: Right here!

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, czyli U2 z filmu Batman Forever z połowy lat 90. No to pozostajemy w tamtej dekadzie, bo przed nami ci, którzy sprzedali niedawno prawa do swojego katalogu nagrań. Tak parę dni temu poinformowały media. Wartość transakcji jest szacowana na około 300 milionów dolarów. A mowa o wytwórni Warner Music Group, która te prawa nabyła. Dodajmy, zespół współpracuje z tą wytwórnią od początku lat 90., kiedy to ukazał się album Blood Sugar Sex Magik, ten przełomowy, jeżeli chodzi o dyskografię Red Hotów. To płyty też dla tej wytwórni nagrali. One Hot Minute. I na tej płycie znalazł się ten oto utwór. My Friends, Red Hot Chili Peppers, przed nami.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Dorsey i Breaking Through Fest Rock. Jest już po 16. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. No i zapraszam na trzecią odsłonę naszego weekendowego spotkania. My tutaj razem jesteśmy do godziny 18. W tej godzinie na pewno zaproponuję Państwu m.in. The Offspring, będzie też grupa Hey, no i do tego jeszcze nowe nagranie zespołu Muse, które zwiastuje nadchodzącą płytę The Wow Signal, która ukaże się za niecały miesiąc, bo to będzie 26 czerwca. Takich właśnie dźwięków na tym krążku można się spodziewać. Cryogen, Muse, przed nami Fest Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: 2015. To był Hey w Estro Rock, a 1996 to był rok solowego debiutu wokalistki Heya, czyli pani Katarzyny Nosowskiej. Właśnie wtedy, we wrześniu, ukazała się płyta Puk Puk, no i niedługo minie 30 lat od tamtej chwili, w związku z czym Katarzyna Nosowska rusza w solową trasę koncertową zatytułowaną Nosowska XXX, czyli 3 dekady solowej drogi. 5 koncertów na tej trasie jesienią tego roku, 13 listopada warszawska Stodoła, potem Wrocław, Gdańsk, Kraków, no i miesiąc później dokładnie 13 grudnia drugi koncert w warszawskiej Stodole. I tak się właśnie ta jubileuszowa trasa pani Katarzyny Nosowskiej zapowiada. Hej, już za nami w SC Rock, a po chwili przerwy The Clash i London Calling na naszej antenie.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt zaczyna poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji w dorosłym życiu będzie córka ofiara parentyfikacji ze strony matki.
2: Będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się opiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów.
1: O przyczynach i skutkach zaburzonej relacji matki z córką opowie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Autorka książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Reklama.
23: Hey, this is Rob Zombie.
24: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
25: Hey, this is Barry.
26: Brad.
27: Neil.
28: And Matt from

To była grupa Scorpions Westerok. No tak, kilka minut temu wspominałem o jubileuszowej trasie Katarzyny Nosowskiej z okazji 30-lecia swojego płytowego debiutu. Natomiast zespół, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, świętują zresztą już od paru miesięcy swoje 60-lecie, zacny jubileusz, no i wciąż nie mają dość. No i z tej okazji w Łodzi się pojawią w wakacje, to będzie dokładnie 25 dzień lipca, no i wtedy w tamtejszej Atlas Arenie można będzie na żywo usłyszeć między innymi takie kawałki jak ten, który przed chwilą, Rock You Like a Hurricane. Skorpionsi już za nami w Esce Rock. To teraz trochę zmienimy klimat, może nawet spokojniej się nam zrobi, a to za sprawą kawałka Daughter, zespół Pearl Jam.

0: tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już palany kres.
1: Słuchacie ESG Rock.

0: To była grupa The Calling i Wherever You Will Go. To na koniec godziny. Wherever You Will Go, dokąd nogi poniosą, zaryzykuję takie tłumaczenie tytułu tego właśnie utworu. No jeżeli chodzi o mnie, to moje nogi nigdzie mnie nie poniosą przez najbliższą godzinę, bo tę kolejną godzinę jeszcze z Państwem tutaj spędzę w Esterok w to właśnie sobotnie popołudnie i zapraszam bardzo gorąco. Słyszymy się chwilę po 17, a zagram wtedy Państwu m.in. AC/DC Thunderstruck na początek kolejnej godziny.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z okazji piątku kolejne spostrzeżenia.
3: Wnioski mogą być wolne, ale za to działania powinny być szybkie.
2: No to my szybciutko przechodzimy do kolejnego utworu i czekamy na kolejne Państwa piękne spostrzeżenia.
4: Jak kiedyś szybko zadziałałem, to żona nie była zadowolona.
5: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
6: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam. Siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod balizaki od każdej drużyny i słucham Państwa.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
13: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w

0: mega klopsiki. Mniam! Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama.

0: To był Black Sabbath w Esterogi Paranoid. Jest już po 17:00. Kłaniam się ponownie, Michał Cieślik, i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. Polecam w tej godzinie m.in. Linkin Park, on już niebawem na naszej antenie. Będzie też Nirvana z tego legendarnego koncertu MTV Unplugged. A przed nami Violet Grohl. Przed godziną graliśmy nowy utwór zespołu jej ojca, czyli Foo Fighters. No a wczoraj pani Violeta wydała swój pierwszy solowy album zatytułowany Be Sweet to Me. Bardzo fajnie, rockowo, zadziornie, niepokornie, czyli tak jak lubimy najbardziej. Odsyłam, jeżeli państwo jeszcze nie mieli okazji, a tu taki mały przedsmak tego, co w większych ilościach na tej właśnie płycie. 595. Violet Grohl przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Stone Temple Pilots i Plush. To już za nami w Easter Rock. No a za chwilę pojawi się Nirvana i jakoś tak się składa dziś, że to już drugi raz tego popołudnia, kiedy te dwa zespoły pojawiają się obok siebie. Przypadek? Ktoś zapyta. No jakiś taki magnetyzm talentów, podobnych wrażliwości tutaj zadziałał, tak bym to wytłumaczył. Nie wiem, czy Państwo czują podobnie. Za chwilę fragment tego kultowego koncertu Nirvana, MTV Unplugged. Pauly, lada moment na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. Cezary Łazarewicz.
3: Wam, ludziom z Warszawy, to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, ta wyniosłość tego Darłowa. Wydaje mi się, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Less mess, less stress.
15: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w Parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Reklama.
19: Hi, this is Daniel.
20: I'm Chad, we're from Nickelback.
21: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
22: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Nowości, które dobrze rokują.

By the way, i Red Hot Chili Peppers w ST Rock. No trochę mówiliśmy dzisiaj o Red Hotach, między innymi o tym, że za 300 milionów dolarów, jak donoszą media, sprzedali wytwórni Warner prawa do swojego katalogu muzycznego, więc chyba mogą być spokojni o ewentualną muzyczną emeryturę, choć mam nadzieję, że za szybko się na nią nie wybiorą. No na pewno takich planów nie mają panowie, którzy przed nami właśnie przymierzają się do premiery swojego kolejnego albumu, który ma się ukazać w lipcu, czyli za mniej więcej półtora miesiąca. Kasabian, o nich mowa, Fire, jeden z ich największych hitów przed nami, Westrock.

0: You really got me. Ray Davies wymyślił, no i potem lata później zaprosił Jamesa Hetfielda i Metallicę do wspólnego wykonania tego wielkiego hitu sprzed lat z repertuaru grupy Kings. Ray Davies i Metallica. You really got me. To na finał naszego sobotniego spotkania w ST Rock. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik zmykam, życzę dobrego wieczoru, dobrej niedzieli i do usłyszenia w poniedziałek. A za chwilę na naszej antenie. Drogowskazy.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało

0: dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
2: to jest większość. To jest
1: pokiereszowanych większość. Córek tak. Jest sporo jednak tak. W ten sposób. Okay. Tak. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie, albo też nie będzie, w jakie relacje będzie na przykład wchodzić, co będzie myślała o sobie samej.
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie tak, po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów, czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka, na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy, albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda?
1: Ta.
2: To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być
2: jeszcze
1: lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No to jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna, czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka, prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic.
1: Okay.
2: Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów,
2: tak,
1: na przykład,
2: okej. Okay. Tak. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
1: potrzeby,
2: jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mhm. Bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: I kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje, jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę.
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała? I też mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
2: Matka strzeli focha, tak czy siak. Bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda?
1: Tak,
2: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda? No to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda? Że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu. Czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda? Jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak? Czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki. W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
2: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chcę mieć to dziecko dla siebie, czuję się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
2: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
2: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
2: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje, prawda?
1: Uważna, uważna, ale nie osaczająca, prawda? Ale nie uwieszająca się
2: dokładnie,
1: na dziecku.
2: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza, czasem ciężko nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
2: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica, prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce. Tak. Ja też to rozumiem.
2: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
2: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
0: Reklama.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe. Bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest, okej.
2: Okay. Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi cielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czy jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, pojednaniem.
2: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak.
2: Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
2: Tak,
1: na ten
2: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
2: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no tak,
2: do końca świata,
1: tak.
2: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czyli jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuje odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
2: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie, wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko, zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
2: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
2: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mamie jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. Że ona płakała na przykład przeze mnie albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
2: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej. Na przykład opiekować się, leki
2: ale
1: podawać.
2: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
2: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj. Jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
2: tak.
1: To jest...
2: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
2: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
2: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
3: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
2: W życiu.
3: Doniosę na was, autentycznie. Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
2: Słoną wodę można odsolić, prawda?
1: A słoną zupełnie.
2: Tak, ktoś coś popieprzy?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Kanal Plus. Już dziś

0: Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Dobrze rokuje.

moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Rock.
1: Marcin Bosak.
2: Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co, widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: No tak w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Jest to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
4: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama. Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
6: Lecz ja mam inne zdanie.
4: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Rok non-stop w Esse Rock. Rok non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.